0: on również potrzebny i naturalny dla osób dojrzałych. Na stronie srebrnywarkocz.pl znajdziecie też informacje o szkoleniach, warsztatach, na przykład z gadżetów erotycznych. Zapraszam Was do tego, żebyście tam zajrzeli. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
1: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: Kielce. Kielce.
1: Miasto młodości w Meloradiu Kielce.
0: Na 103,9 FM. Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, Ula, dzięki za zaproszenie.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu seksualnym młodych mężczyzn. Z jakimi problemami seksuologicznymi obecnie zgłaszają się młodzi mężczyźni? Zmieniło się coś na przestrzeni ostatnich lat?
2: Tak, widać między innymi zmianę w tym, że pojawiają się u młodych mężczyzn problemy z erekcją, czyli problemy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zgłaszali zdecydowanie częściej mężczyźni dojrzali, po 50, po 60, co było związane z naturalnym procesem starzenia się organizmu i z różnymi chorobami, które jakby są elementem, czy towarzyszą mężczyznom w tym wieku, więc te problemy z erekcją również pojawiają się u tych mężczyzn młodszych.
0: Ale z czego to wynika? Przecież bardziej o siebie dbamy, większa jest świadomość diety, zdrowego trybu życia.
2: A czy na pewno? Jednak, jak pokazują też badania, coraz więcej osób choruje na otyłość i ma nadwagę.
0: I otyłość i też właśnie może wpływać na zaburzenia erekcji?
2: No oczywiście, że tak, bo kiedy myślimy o zaburzeniach, w ogóle o erekcji, jako o zjawisku, które występuje, no to erekcja jest takim procesem, który odbywa się na poziomie takiego ciała i naszej psychiki. I żeby erekcja wystąpiła, no to kilka układów w naszym organizmie musi dobrze działać. Jednym z nich jest układ naczyniowy, jednym z nich jest układ hormonalny oraz ośrodkowy układ nerwowy. Więc kiedy w tych trzech układach pojawia się jakaś trudność, no na przykład jeżeli jest otyłość, jest nadwaga, no to układ naczyniowy się zmienia, no bo dochodzi do zmian miażdżycowych, no te naczynia zaczynają być inaczej zbudowane, no i prowadzi do tego, no że tą krew trudniej przetransportować do penisa. Pojawiają się zmiany hormonalne, na przykład spada poziom testosteronu, związane jest to z otyłością brzuszną, która wpływa na to, że testosteron spada, jak on spada, to ten otyłość brzuszna rośnie, pojawia się problem z uzyskaniem erekcji, mniejsze libido, problem z podnieceniem, więc jak widzimy to, w jakiej kondycji jest nasze ciało, a jeżeli to jest ciało, które na coś choruje, na przykład cukrzyca typu drugiego, to jest ciało, które się nie rusza, które pije energetyki, które źle się odżywia, mało śpi, no to ciężko, żeby była erekcja.
0: To w kontrze teraz popatrzmy na młodych mężczyzn, którzy bardzo o siebie dbają, jeśli o fizyczność chodzi. Myślę tutaj o chłopakach, którzy bardzo często chodzą na siłownię i może przesadzają w drugą stronę.
2: Może tak być, że u mężczyzn, którzy bardzo dużo trenują, pojawi się problem z ochotą na seks, dlatego że organizm jest po prostu wyeksploatowany sportem. No bo jednak my do seksu potrzebujemy takiej równowagi, czyli ani ciała, które się nie rusza, ale też ciało, które jest bardzo mocno wyeksploatowane tym wysiłkiem fizycznym, no to ciało marzy tylko o jednym, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, więc może się pojawić coś takiego, że ci mężczyźni, tacy, którzy trenują bardzo dużo, nie będą mieli ochoty na seks.
0: Zaczęłam jednak od takiej optymistycznej wizji, że młodzi mężczyźni w ogóle się zgłaszają. No ale czy rzeczywiście młodzi mężczyźni wiedzą do kogo zgłaszać się, na przykład z problemami zaburzenia erekcji i wiedzą, że to jest kwestia, z którą można pójść do lekarza?
2: Myślę sobie, że jednak ta wiedza i świadomość jest coraz większa, ale nie jest na takim jeszcze odpowiednim poziomie, no bo jednak zdecydowana większość mężczyzn w każdym wieku nie idzie do lekarza czy do specjalisty, kiedy są problemy z erekcją, pojawią się, tylko szukają pomocy, wiedzy na własną rękę, czyli w internecie, albo kupują

0: o co chodzi, dlaczego ten mój penis nie współpracuje ze mną.
1: Czy stosowanie takich suplementów na potencję, bo nie wiem nawet, czy to są leki, czy bardziej suplementy, może zaszkodzić zdrowiu mężczyzn?
0: A zależy jakich suplementów, zależy jakiej ilości, zależy co to jest. No to myślę, że tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, to może skonsultować się z lekarzem.
1: No właśnie. Jak często młodzi mężczyźni powinni chodzić do lekarza i do jakiego?
0: Mężczyźni i kobiety powinni wykonywać morfologię krwi na przykład, tak? Więc takie podstawowe badania, a oprócz tego no mężczyźni powinni udać się do urologa. Myślę, że to zależy od tego, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie obserwujemy żadnych niepokojących zmian i też nie mamy w rodzinie historii na przykład zachorowania na raka gruczołu krokowego, nie wiem, u taty, u wujka, u kuzyna, u dziadka, co zwiększa jednak ryzyko zachorowania, no to wtedy myślę, że to co 2 lata.
1: Również specjalny miesiąc powstał.
0: Ale samo badanie jąder powinno się wykonywać regularnie. Tak,
1: Do tego zmierzam. Zachęca się nie tylko młodych, ale w ogóle mężczyzn do tego samobadania. Jak je wykonywać? Co nam może ono dać?
0: Dowiadujemy się wtedy, czy wszystko w porządku jest z naszymi jądrami, czy nie dzieje się tam coś niepokojącego, czyli po prostu, czy my jesteśmy zdrowi. Więc każdego rodzaju guzki, jakieś zgrubienia, opuchlizny, to, co jest jakby wyczuwalne pod dłonią, a to, co jest na zewnątrz, czyli widzimy, że się zmienia jakiś kolor, pojawiają się jakieś wypryski, pojawiają się jakieś zmiany skórne. To wszystko powinno nas zaniepokoić jednak, co ma spowodować, żebyśmy poszli do lekarza to skonsultować. Możemy to konsultować u urologa, ale też możemy u wenerologa, lekarza, który zajmuje się chorobami przenoszonymi drogą płciową.
1: Do tej pory wspomniałyśmy o zaburzeniu erekcji, o osłabionym libido. To są te objawy, które powinny u młodych mężczyzn zapalić czerwoną lampkę i po ich zaobserwowaniu powinni się zgłosić do lekarza. Jakie jeszcze objawy powinny właśnie przyspieszyć ten telefon do urologa?
0: No na przykład, jeżeli pojawi się jakaś taka częstomoc, albo pojawi się na przykład jakaś nietypowa wydzielina z penisa, jakaś taka ropna, jak mocz z krwią, czyli coś innego niż zawsze, jeżeli pojawi się uczucie pieczenia, swędzenia, jakiegoś dyskomfortu, czyli widzimy, że coś z naszym ciałem się dzieje, no wtedy powinien się pójść do lekarza.
1: A na co mężczyźni powinni zwracać uwagę w zakresie higieny intymnej?
0: No przede wszystkim powinni zwracać uwagę na to, że trzeba się umyć dokładnie. To dlatego, że mężczyźni mają napletek, czyli jak się myjemy, to dokładnie zsuwamy napletek na dół, maksymalnie ile się da, i tą bruzdę pod penisem powinniśmy dokładnie delikatnym mydłem umyć palcem, prawda, taką pianą. No bo też czasem dochodzi do infekcji czy stanów zapalnych, dlatego że mężczyźni nie wiedzą, jak się dokładnie umyć. Nie zostali takiej nauczeni higieny. Nie wiedzą, że trzeba dokładnie ten napletek na dół zsunąć i wszystko tam wymyć, więc trzeba po prostu się dokładnie umyć i potem tą pianę spłukać.
1: Ostatnio coraz więcej na półkach w drogeriach mamy kosmetyków przeznaczonych dla mężczyzn. Również płyny do higieny intymnej.
0: No to zapewne jest zabieg marketingowy, że to jest dedykowane tylko do tego. Wystarczy mydłem delikatnym, myjącym, może być dla dzieci, umyć się tam i dobrze spłukać. To jest wystarczające, ale trzeba to zrobić dobrze, bo czasem to, co się zbiera w tej bruździe właśnie pod główką, żołędzią penisa, to jest maska i ona się czasami tam zbiera. I jak my tego porządnie nie umyjemy, no to potem dochodzi do właśnie nieprzyjemnego zapachu. Może się rozwinąć jakiś stan zapalny, jakaś infekcja. Przede wszystkim, kiedy chcemy doświadczać seksu oralnego, a nie dokładnie się umyjemy, no to wtedy dla drugiej strony to będzie nieprzyjemne. Więc myjmy się dla nas, dla naszego zdrowia, ale też dla drugiej strony, żeby jej było przyjemnie.
1: Jeśli o kobiety chodzi, to zaleca się im między innymi szczepienie przeciwko wirusowi HPV i mówi się o tym dosyć często. Również to szczepienie jest zalecane młodym mężczyznom?
0: Tak, mężczyźni też powinni się szczepić na HPV. Ale tutaj o dokładnie jak to przebiega u mężczyzn, to bym odesłała do instytucji, do towarzystw onkologicznych, żeby sobie poczytać.
1: Naszą rozmowę zaczęłyśmy od zaburzeń erekcji, osłabionego libido. No to są takie objawy, które oczywiście dotyczą po prostu naszego ciała, no ale też są związane bardzo z naszą psychiką.
0: Tak, bo gdzie szukać dalej? Mężczyzna pójdzie do, młody mężczyzna na badania, one są w porządku, dobrze się jakby dba o siebie i ma jednak te problemy z erekcją, no to wtedy szukamy, jeżeli jest w relacji, co takiego dzieje się w relacji, że pojawiło się zaburzenie erekcji. Trzeba sobie przeanalizować, czy jeżeli mam doświadczenie bycia w innych relacjach, to też miałem ten sam problem, bo być może się okazuje, że to jest wynika z sytuacji konfliktowej z partnerką, z partnerem. Albo może wynika z jakiejś presji. To jest bardzo częste u mężczyzn, presja. Czyli mężczyźni oczekują od siebie bycia cyborgiem seksualnym. Co to oznacza? Że za każdym razem będą mieć erekcję na 100%, a to jest po prostu niemożliwe. My jako ludzie jesteśmy zmęczeni, czasem nie mamy ochoty na seks i to wszystko wpływa na to, że na przykład pojawiają się różne trudności seksuologiczne, więc niech mężczyźni nie oczekują od siebie bycia jakąś maszyną do seksu, która za każdym razem ma działać. I to jeżeli mężczyzna na 10 takich spotkań seksualnych będzie miał dwa razy jakąś taką trudność, żeby tę erekcję osiągnąć, czy nawet trzy, że ta erekcja tak szybciej mu opadnie, to nie jest to objaw do niepokoju, tylko to jest po prostu reakcja naszego ciała, być może dlatego, że od kilku dni pracujemy po 12 godzin i jesteśmy wycieńczeni.
1: I właśnie z problemem zaburzenia erekcji najczęściej zgłaszają się do ciebie jako do terapeutki seksualnej młodzi mężczyźni?
0: Tak, ale drugą trudnością, z którą się zgłaszają, to jest zbyt szybki wytrysk, czyli wytrysk, który następuje w momencie, w którym oni by nie chcieli, czyli po prostu za szybko. Chcieliby, żeby ten stosunek dla ich satysfakcji, satysfakcji drugiej osoby był nieco później, więc z tym też się zgłaszają.
1: Co na to może wpływać?
0: Czynniki są różne, między innymi mężczyzna ma niewielkie doświadczenie seksualne i jeszcze się nie nauczył swojego ciała. Albo bardzo szybki wytrysk może następować po długiej przerwie od życia seksualnego i poznajemy kogoś nowego, no to wtedy jest ten zbyt szybki wytrysk, tak? Albo kiedy druga strona na nas niesamowicie działa, też trudno nam się jakoś powstrzymać. Ale to też ma podłoże neurobiologiczne. U niektórych mężczyzn po prostu jest to związane z tym, że jest więcej tej dopaminy, bo dopamina działa bardzo tak pobudzająco na nasz funkcjonowanie seksualne, więc po prostu wtedy idzie się do lekarza, który przepisuje małe dawki inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Dostaje się trochę serotoniny, która działa hamująco i to może być pomocne. Czasem to wynika z tego, że u niektórych mężczyzn szybki wytrysk kamufluje problemy z erekcją, czyli szybko skończę, żeby ta druga osoba nie zobaczyła, że mam problem z erekcją, że się nie zdąży zorientować, nie zdąży do jak najszybszego wytrysku. To może między innymi z tego też wynikać. No, przyczyn jest wiele. Można sobie pomóc oprócz tego, że są małe dawki leków, no to jest taki trening po prostu, w ramach którego uczymy się oddychać, uczymy się uciskać odpowiednio penisa, żeby ten wytrysk nie był zbyt szybko.
1: A w jaki sposób na zdrowie seksualne mężczyzn, młodych mężczyzn wpływa masturbacja?
0: W ogóle są takie badania, które mówią o tym, że regularna masturbacja, która kończy się, nie tylko masturbacja, to może być seks dwójka, ale tu mówimy o masturbacji, chodzi o to, że regularna ejakulacja jest powiązana z tym, że mężczyźni rzadziej chorują na raka gruczołu krokowego, więc ona jest bardzo zdrowa ogólnie, żeby regularnie też mieć wytryski.
1: A może ona też wpływać na osłabienie libido później w relacji?
0: Może tak czasem być, że tą naszą potrzebę realizujemy sami, a potem już ta ochota na seks nie zmniejsza. Pytanie, jeżeli ktoś jest w relacji, z jakiego powodu wybiera taką drogę?
1: No i z takim pytaniem właśnie zgłaszać powinniśmy się do terapeutki seksualnej. A jak często robią to mężczyźni? Czy w ogóle można zaobserwować i wskazać, czy kobiety, czy mężczyźni częściej korzystają z pomocy terapeuty seksualnego?
0: Coraz więcej mężczyzn się zgłasza do gabinetów, także do gabinetów seksuologicznych, co jest dobrą wiadomością, więc wychodzą jakby z takiego wstydu o to, że i rozmawiają. A jak często? No, zaczyna być to porównywalne.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I chociaż nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim zdrowia seksualnego młodych mężczyzn, to ja polecę Wam książkę, której Klaudia Latosik jest współautorką. Napisała ją wspólnie z Olgą Żukowicz, również terapeutką seksualną. A książka ta to Najlepsze przed Tobą, czyli o dojrzałej sztuce kochania. Została napisana z myślą o osobach 55+, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby, no i wcale nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza jest o kobiecej seksualności, druga właśnie o męskiej, a trzecia opowiada o seksie w parze. Obie autorki to doświadczone edukatorki seksualne. Książka została doceniona przez czytelników, a także przez krytyków. Otrzymała w ubiegłym roku nagrodę Laur Seniora, więc może ta książka jest dla Was, a jeśli nie, to dla Waszych rodziców bądź dziadków. Także pomyślcie o tym, czy może nie byłby to dla nich dobry prezent. I dodam jeszcze, że Klaudia Latosik założyła organizację Srebrny Warkocz, która właśnie wspiera osoby dojrzałe w odkrywaniu ich seksualności, w rozwijaniu tej seksualności. Znajdziecie tam dużo ciekawych propozycji warsztatów na przykład. Propozycje szkoleń i warsztatów znajdziecie także na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej, którego to Klaudia Latosik jest wiceprezeską. No a misją tego towarzystwa jest promowanie przede wszystkim zdrowia seksualnego. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: W Polsce przybywa rozwodów. Spada natomiast liczba zawieranych małżeństw.
3: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
2: W programie Gdy nie przyszedł zmęczony do pracy, rękę w górę. Dziś doktor Maciek i Marcin. Psychiatra, nie przespana noc i pisarz. W głowie kłębią się jakieś zamyśli, albo wciągnęły mnie w seksseriale.
4: Ale kiedy spojrzeli po wieści kryminalny, tak naprawdę, że śpiewaczka, prokuratorka polecą i prokuratorka bardzo politycznie na czasie.
2: Jakby tak połączyć teraz zabalował.
4: Tak patrzą też na te osoby, które zarywają noce, ale tylko dlatego, że po prostu nie są w stanie.
5: To jest też indywidualne.
4: Zasnąć.
5: To ja powiem,
2: pracownicy
5: że
2: no, z tej młodej no grupy pracowników 25-34 lata najczęściej odczuwają zmęczenie w pracy. Częściej niż wszystkie inne grupy wiekowe. Skarżą się na zmęczenie psychiczne w pracy, na zmęczenie fizyczne w pracy. Najczęściej narzekają osoby w wieku od 18-24 lat. Najczęstszymi przyczynami zmęczenia wśród młodych pracowników do 34 roku życia są monotonia w pracy, powtarzalność, zbyt duża ilość zadań i obowiązków, a także nadmierny stres. Tak wynika z badania Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pożegnaniu. Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2024. Zmęczony jak Polak.
4: Teraz bardzo dużo mówi się o skutki i konsekwencje.
2: To dokładnie narcyzami i manipulantami.
4: To jest program Miasto Młodości.
2: Będziemy gdzieś rozmawiać o tym zmęczeniu w pracy, o wypaleniu zawodowym.
4: Beata Korzeniowska,
2: zapraszam. A moim gościem jest dzisiaj jeszcze życie po doktor związku z narcyzmem.
5: Kiedy zaproponowałam panu kolejne spotkanie, pan od razu powiedział,
2: możemy porozmawiać o wypaleniu zawodowym.
5: Stawia siebie ponad
2: ale
5: wszystko,
2: myśląc o 30 czy 40 latkach, trudno chyba mówić o wypaleniu zawodowym. No to ktoś, kto te 30 lat w jednej firmie przepracował, tak jak nasi rodzice, po 40 parę.
5: To jest bardzo trudne, no jeżeli cały czas ten ktoś jest ponad.
2: Tak szybko?
5: Był taki prezydent Stanów Zjednoczonych.
6: Teraz natomiast coraz więcej ludzi młodych zgłasza się do mnie.
5: Jest to trudna rzecz, dlatego że gdy z nimi rozmawiam, to nie jest osoba, która się jedną zgodzi ze zdaniem drugiej osoby, jeśli go nie podziela.
6: Znaczy nie ma w ogóle pola dysfunkcji.
5: Innego powodu.
2: No ale wypalenie zawodowe w wieku 30 lat, kiedy ten...
5: No to trudno.
2: Przecież osobą, który manipuluje, też nie jest łatwo wytrzymać, prawda?
4: Bo on też będzie ustawiał wszystkich w domu.
5: Tak, łącznie z lekarzem. Ale jak pracujesz?
6: Też się zdarza, tak, że te manipulacje naprawdę sięgają.
5: Ktoś w ogóle ma ilość bodźców,
6: manipuluje,
5: ilość manipulacja to znaczy są takie techniki, które osiąganie własnych celów
6: no wzrasta
5: takimi metodami, że nie wiadomo, że
6: czasami jest tak, że ten młody człowiek pracuje 5 lat, ale on
5: ja wiem, że pewnie coś innego, pacjencie przychodzi nagle ktoś z rodziny
6: z paroma godzinami na sen, który i tak jest przerywany, bo
5: to się zdarza.
2: I co się musi zdarzyć, żeby on jednak
4: stwierdził,
2: to jeszcze są te toksyczne osoby,
5: albo się musi zdarzyć katastrofa.
6: No są osoby, które nas trują.
5: Co mamy zrobić?
6: No musimy się przeciwstawiać coś trucizna. Takiego, co czyli jeżeli jest trucizna, no, to nazwać, że to jest trucizna.
5: I to jest
6: jeżeli jest manipulacja, to powiedzieć ja sobie
5: lekarza,
6: nie życzę
5: do terapeuty,
6: nie manipuluj mną.
5: Albo musi się zdarzyć jakiś
6: musimy zdemaskować tego typu
5: oświeci go.
6: Zachowania, to często
5: naszej agresji poczyta,
6: bo to nie jest tak, twierdzi
5: nagle,
6: sam, że
5: faktycznie moje życie zmierza w tym kierunku, ja muszę coś zrobić.
6: Nie, ty wariatko, ty kretynko.
2: Gdzie są te czerwone lampki, które powinny się zapalić w takim razie?
5: To one na początku tak się tlą.
6: No bo każdy z nas musi to bardzo trudne, czy ilość
5: no jedyną szansą jest
6: to, jak ja je przetwarzam,
5: no, takie, no, jakaś terapia dla tych osób.
6: Radzę sobie swoimi emocjami, które najczęściej
5: czasami chcą, są negatywne,
6: na przykład, bo my na bodźce, powie, albo idziesz
5: te w mediach społecznościowych reagują, ale też manipulują,
6: więc to jest taka orka na ugorze.
5: Ja
6: nie powiedziałbym, że rokowanie totalnie złe,
5: ale naprawdę musi być jakiś powód dla tej osoby.
6: Musi widzieć,
5: że ta ilość bodźców, uwaga, ona już przekracza moje możliwości kompensacyjne, się źle czuję. I coś takie, to tlenie się światełka.
2: Psychopatów i narcyzmów.
5: Ja odbieram każdy telefon.
6: Dobrym thrillerze jestem.
2: Tak. No ale oni dobra, no, przychodzą na terapię.
5: Ale odbieram ten telefon, bo od razu wiem, że
2: niepokój
5: samemu
2: i terapię z siebie przeprowadzić taką, żeby pożegnać psychopatów.
5: natomiast ona najczęściej nie jest.
2: Ale kiedy taka para, która z jakimiś problemami się
5: kolejny
2: mierzy, przychodzi
5: kolejny,
2: oni chcą
5: i tych lampek jest coraz więcej. I
2: oni chcą
5: ja bym
2: się
5: powiedział,
2: dogadać.
5: Że człowiek jest takim potrzaskiem.
2: W trakcie tej terapii wychodzi bardzo dużo spraw,
5: taki syndrom,
2: które ich łączą,
5: mamy to chyba wszyscy mieliśmy.
2: Dzielą,
5: no ja wiem, co to znaczy. Syndrom takiej nocy niedzielnej.
2: Tak,
5: wieczoru niedzielnego.
2: Terapia.
5: Ja nie mówię, że to jest wypalenie. I to wszystko trzeba omówić.
6: Ale to jest ten sygnał, że stres mam jakiś na myśl,
5: co jutro będzie.
6: Też zauważyć,
5: no jeżeli
6: jakie
5: ten stres się
6: nasila,
5: ale na propos
6: już nie
5: terapii sobota,
6: ale już cały weekend
5: tak, że terapia
6: czy nie wypoczęła,
5: a potem już w ogóle nie potrafię wypoczywać.
6: Małżonek,
5: no to już jest kolejna czerwona lampa.
6: Że on, albo
2: bo
6: ona
2: jak
6: przychodzi na terapię, bo
2: skoro pracuje 24 godziny na dobę.
6: Żeby,
5: prawda,
6: albo żeby się rozstać.
5: Nie da się.
6: Zrobiliśmy terapię.
5: Jak się rozpisz pacjenta.
6: I ma wtedy czy
5: zabiera pan,
6: to się też zdarza. Więc to wszystko gdzieś tam wychodzi. Albo no pacjentka
5: wakacje, no
6: mi powiedziała, że no zdradza męża,
5: maile
6: on zażądał terapię,
5: to już nie jest niepotrzebne z tej kobiety,
6: to już nawet jeden mail,
5: on zażądał
6: nawet
5: terapii,
6: myśl,
5: bo się nie układa,
6: sama,
5: że
6: ja
5: się gdzieś tam muszę czuwać.
6: No,
5: tym, się
6: no
5: dzieje,
6: nie uda się
5: już
6: ta terapia.
5: To już wypoczynek.
6: Nie uda się, no bo przecież ona nie chce o tym mówić.
2: Nie zabierać tego telefonu, a jeśli szef tego od nas oczekuje,
5: że gdzieś tam nie pracuje jakoś powierzchownie,
6: no to jest szefem, bo to jest kolejny, dotykamy kolejnego problemu.
5: To nie jest też moja rola, żeby moralizować kogoś,
6: jak pani robi, zdradza pani męża, nie wolno tego robić.
5: Nie,
6: mieć świadomość,
5: ja się po prostu pytam,
6: kompetencje,
5: to jest, czym ja mogę,
6: to jest bardzo trudne zarządzać zespołem.
5: Okej, no zdradza męża,
6: nie wystarczy
5: ja nie będę temu mężowi
6: MBA,
5: o tym mówił, bo to jest nieetyczne.
6: Tylko naprawdę trzeba mieć takie
5: nami
6: kompetencje, pewną,
5: a jakieś swoje cele,
6: pewną
2: empatię. A czasami jak oni tak sobie pogadają,
5: no
2: bo
5: jeżeli
2: o tych
5: szef, no to co to za szef, jeżeli on
2: i nagle okazuje się, że nie jeszcze kilka miesięcy temu naprawdę,
5: no to wydaje mi się, nie tylko chyba mi, że zmniejsza efektywność swojego zespołu. Do mnie trafiają tacy pacjenci, proszę sobie wyobrazić, którzy rozpadł się zespół.
2: Zdarza
5: się zmiany szefostwa.
6: Zdarza się, dlatego ja
5: była
6: zawsze mówię, że
5: terapia
6: może się skończyć
5: na przykład rozstaniem.
6: I wszyscy są na L4.
2: To ładno.
6: Z tych handlowców. No, no to, co,
5: to już jest coś,
6: jakoś,
5: prawda?
6: Bo tak to walczyli jeszcze przez wiele lat.
5: To nie jest rozstanie,
6: że to jest jednego, jakiego miałem pacjenta.
5: No tak, tak
6: czasami
5: wyszło,
6: ja już wiem,
5: tak,
6: no nie byli dla siebie, ale się rozstali.
5: Co się gdzie dzieje
6: terapia? Czy gdzieś w okolicy, bo ci
5: pacjenci się zgłaszają, oni mówią to samo.
6: Terapia, no to, że długo i szczęśliwie.
5: Właśnie na temat złego
2: założenie, ale na
5: czasami
2: kolejny
5: na kolejną audycję wychodzi
2: tak,
5: z rady.
2: Wróćmy do tych no, młodych terapii, osób,
4: ja czuję, że coś jest nie tak w moim związku.
2: Wypalone zawodowo,
4: ale nie wiem,
2: czy chce już z tym mężczyzną do pana na takie
4: no i jak
2: spotkanie
4: wygląda ten proces uzdrawiania.
2: Przede wszystkim
5: sama, najważniejsza
2: sama próbować terapię
5: jeżeli
2: siebie
5: mamy
2: pod kątem tego związku, przejść.
5: Tak,
6: to jest potrzebna
5: tak, dlatego, że kluczem do wszystkiego jest to zrozumienie własnych mechanizmów. Bo my działamy na
6: autopilocie.
5: Może niekoniecznie zachowujemy się w podobny sposób, reagujemy na porażki czy na
6: pochwałę. Ale czasami też konieczna.
5: No, bo
6: natomiast
5: tak
6: zmiana jakakolwiek,
5: jeżeli coś
6: zmiana
5: nie gra,
6: życia,
5: to warto się zastanowić, co ja mogę w sobie zmienić.
6: Właśnie zmiana, że
5: zmieniam
6: może inne
5: ilość
6: które mi
5: godzin
6: pomogą
5: pracy.
6: No i
5: że
6: po to jest
5: urlop,
6: taka
5: że
6: terapia
5: zapisuje się
6: własna,
5: na siłownię, na basę.
6: Czasami ktoś właśnie przychodzi
5: i mniejszych zmian, bo oczywiście dochodzimy, że właśnie jest frustracja,
6: zmieni pani pracę,
5: że jest depresja,
6: no to jest najtrudniejsza rzecz.
5: No mogę tutaj różne
6: zmiany mnie
5: podawać i zastanawiamy się w realiach tego pacjenta.
6: A jeżeli się to poprawi,
5: co on może zmienić?
6: Będzie jakiś korzyść.
5: Taki paradoks, bo
6: więc
5: przecież
6: tak,
5: to, co, że ja powiem, że odpoczywać,
2: okazać,
5: no to Ameryki nie odkryje,
2: za drugą
5: myślę, że
2: osobę,
5: nasi słuchacze nie będą
2: sfokowani
5: tą informacją.
2: Na taką terapię,
5: ale proszę sobie wyobrazić,
2: zrobili,
5: że jak ja
2: ale
5: rozmawiam
2: chce,
5: z pacjentami,
2: to okazuje się, że jedna osoba nie będzie się zmieniać, a druga nad sobą pracuje. Czy taka
5: nie
2: para ma szansę
5: albo
2: przejść
5: mówią, że ja nie mam czasu,
2: przez życie tak
5: albo, że,
2: do końca?
5: Że
6: to
5: zawsze mówię,
6: siłą
5: mnie
6: zaciągniesz.
5: Na terapię siłą mnie zaciągniesz
6: i
5: znów
6: wszystko zależy.
5: Czasami jest tak, że ta jedna osoba
6: od tego
5: zaczyna
6: zmieniać
5: się, widać, że reorganizuje
6: nowe, lepiej sobie radzić,
5: swoje myślenie, lepszą pracę,
6: że
5: była.
6: Odpoczynek
5: to,
6: jest,
5: a ta druga tak,
6: tak samo
5: ważny jak
6: i wtedy
5: praca,
6: ta
5: bez tego
6: rozwijająca się mówi, kurczę,
2: no, to jest bardzo
6: facet,
2: trudne.
6: To nie jest dla mnie.
5: Albo o, oczywiście.
6: To nie
5: nauczenie
6: jest
5: się
6: mnie
5: odpoczywania to jest jedna
6: tak
5: z coraz większych w ogóle
6: rolą lekarza nie jest zadań,
5: bo my to wynosimy
6: kto,
5: z dzieci
6: w życiu.
5: Ja nigdy nie mówię tak,
6: lepiej
5: wszystko zrobione, wszystko zrobione.
6: To,
5: i
6: nie,
5: to
6: ja
5: dziecko jest takie
6: właśnie wychowywane
5: w kierunku
6: takiego
5: kultu
6: pracy. Co jest lepszy
5: i tak dalej. Zastanowić się, nie robić pochopnych
6: ale jeżeli nie ma
5: poczucia,
6: że rekreacja jest tak samo ważna,
5: no to nauczenie się tego
2: no właśnie,
5: nie jest wcale proste, ale jest potrzebne.
2: Rośnie liczba ale pomyślałam, że kolejne zagrożenie
4: może tutaj
2: ale też
4: napotkać
2: mocno spada liczba ślubów, która leczy się z tego
4: nie chcą ślubów.
5: To są zmiany
2: bo on po tych 24 godzinach pracy teraz ma odpoczywać, zająć się czymś innym. No to weźmy na to
5: siłownia.
2: I wtedy będzie spędzać 5 godzin dziennie, codziennie.
4: i będzie wyciskać to ciężarnik.
5: Czyli ze skrajności
6: problem społeczny.
5: Teraz no właśnie, we wszystkim jest potrzebny ująca dziecko. I to właśnie czasami jest potrzebny dla pacjenta taki feedback właśnie. Czy kiedyś pamiętam, że
6: to też młodzi
5: czy w gabinecie psychiatry,
6: to jeszcze
5: że
6: jako lekarzowie,
5: wie pan, no mam dziewczynę, a ja dam ci feedback osoby obcej, osoby niezaangażowanej emocjonalnie w swoje życie, bo taka jest moja rola.
6: Teraz jakoś nie kojarzę, żeby ktoś
5: widzi coś, czego nie widzisz ty.
6: Takie relacje by tu zdawał.
5: Więc jak ludzie zaczynają próbować, faktycznie
6: jest przyzwolenie do tego, żeby ludzie
5: pacjent przychodzi, mówi, pan co, rozmawialiśmy o tym wypoczynku i jest listopad,
6: no i sobie żyją.
5: Grudzień i ja pojechałem sobie na 2 tygodnie na Kanary.
4: Tym właśnie no i to swoim było własnym przekonaniem.
5: Cudowne. No znów,
4: być może jest
5: nie
4: tak, że no dobra, ale no żyjemy sobie razem bez ślubu, ale jednak ona to ten
5: i pojechał i ma. No dobrze by było, żeby mu wynagrodzili,
6: tak jak uważają, prawda? Jeżeli ona chce ten pierścionek,
4: i on może
6: no to
4: później
6: fajnie,
4: wrócić do tej swojej pracy, bo dla mnie
0: to jest takie niezobowiązujące.
4: Mamy kredyt więcej, on może wrócić,
0: ale to nie ślub.
4: Takim pracownikiem, który 8 godzin potem telefon służbowy do torebki.
5: To jest najgorsze, bo ja zawsze mówię, jeżeli pani myśli,
6: to zależy jakie są w tej pracy realia, proszę
5: jako pewnik, że on się nie
6: jeżeli powodem
5: i wtedy
6: jest właśnie
5: szef, czy mobbing, czy szklany sufit.
6: Stronę też, no to trzeba też rozwiązywać
5: ale
6: to.
5: Znów, ten odpoczynek jest taką pierwszą rzeczą.
6: Czasami, jeśli faktycznie się nie domyśli, że osoby, takie które przesadziły,
5: nie mają życia
6: no to wtedy obgadacie temat,
5: nie odpoczywają,
6: z tego wyjdzie telefonami cały czas.
5: Wspólna decyzja.
6: Najgorzej po prostu jak nie rozmawiają.
5: Zaczyna działać i to też ludzie mówią.
4: A potem jest rozwód.
5: Zaczynają o siebie dbać, chodzą na basen.
4: Albo znajomi się rozwodzą, albo rodzice się rozwodzą.
5: Nie,
6: to często jest, że
5: najważniejsze we wszystkim, również w odpoczywaniu.
6: Po co nas tego nikt
5: i
6: nie
5: i się czuje lepiej.
4: No to dobrze,
5: i to
4: że
5: jest ten cel.
4: Okazję porozmawiać.
5: Banalnie
6: rozmawiajcie, by można było powiedzieć,
5: ale nie
6: czasami
5: ataku.
6: Trzeba pracy, żeby
5: nie podoba mi się to, że to robisz. Nie podoba mi się to, że
4: nie ustawiasz. Ty zawsze
5: to.
6: To nie, bo to wtedy jest
5: natomiast
6: awantura, tylko
5: różne inne, poważniejsze problemy.
6: Fajnie by było,
5: pomyślmy o tym,
6: czyli na zasadzie proponowania rozwiązań,
5: a nie winy.
6: Czy stale był taki,
4: nie mówić, bo ty zawsze do mnie mówisz tak brzydko i to mi bardzo nie podoba. Strony. Jest mi przykro,
5: chciałabym,
6: to jest takie typowe w Polsce,
5: żebyś do mnie
6: często,
5: mówił tak, zarządzanie
6: ucieszyłabym
5: przez
6: kup mi kwiatra
5: z czasu do czasu
6: i wtedy
5: to było takie super.
6: Chodziłem w zegarku.
5: I
6: no nie
5: on?
6: Będzie chodziłem w zegarku.
4: Czyli teraz każdy pracownik
5: nigdy o tym nie myślałem,
4: bez względu na
5: bo
4: to,
5: ja zawsze mówię tak.
4: 5, 10 czy 25.
5: Też trzeba umieć, bo nawet jeżeli się kłócą i są emocje,
4: odpoczywał,
5: to
4: przypadkiem nie cierpi już na
5: jakieś
4: wypalenie
5: zawodowe.
4: A jeśli cierpi, to co może być tego powodem? Czy ja, czy jednak
5: słyszałam, czy słyszałem to?
6: Czy ja, czy mój szef?
5: Chciałabym,
6: czy właśnie
5: przebiega
6: zupełnie inaczej, bo tych powodów
5: my musimy najpierw poszukać
6: pogodzili się,
5: bo
6: od tego zależy właśnie ta zmiana.
4: No dobra, to jak już jesteśmy przy tej kłótni, no to
0: trochę
4: się kłócą,
0: te emocje sięgają za nim psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem
4: przez kilka godzin, czy o wypaleniu zawodowym i nieumiejętności odpoczywania wśród młodych pracowników. Okazuje się, że to właśnie w tej najmłodszej grupie wiekowej, 25-34 lata, najbardziej skarżą się na
5: przerzucamy się, tak? A potem, no mówię, jeszcze jak się wygada, że a ty zawsze to czasami pacjent mówi,
4: badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Koalicja Bezpieczni w Pracy. I w tym badaniu młodzi pracownicy pytali o to,
5: no właśnie,
4: a
5: jakby powiedziała, że ja chcę, żebyś ty to zrobił, żebyś mnie od czasu do czasu zabrał, nie wiem, na tańce,
4: ze zmęczeniem pracowników, wskazali przede wszystkim na potrzebę równomiernego rozdziałania obowiązków i unikania przeciągania pracowników,
0: co się może
4: wydarzyć,
0: to, że gdzieś za rogiem
4: wskazało 78%.
5: Co wtedy dziecko będzie robić? Powiele schemat. Dziecko za 10 lat, za 15 lat, jak już będzie dojrzałe, będzie robić dokładnie
4: grup to samo. Wiekowych. Największa różnica i ważne zauważenie będzie między innymi przy dostępie do usług psychologicznych, które cieszą się ogromnym poparciem wśród pracowników między 18 a 24 rokiem życia. Pracodawcy powinni zastanowić się więc, w jaki sposób dopasowywać tempo i ilość pracy do poziomu doświadczenia, ale też możliwości pracownika, który adoptuje się
0: z uśmiechem, a także zapewnić mu zgodne z potrzebami.
5: Potrzeba
4: właśnie wsparcia psychologicznego. Tak jak
5: czasami jest dużo łez,
4: ale
5: ja się czasami staram wprowadzić
4: wypaleni zawodowo po kilku latach pracy,
5: bo
4: nie potrafią
5: łatwiej się rozmawiać. Tak jak nam się dosyć łatwo rozmawiał, mam nadzieję.
4: Komórki nie potrafią w weekend wyłączyć służbowej komórki. Na wakacje zabierają ze sobą laptopa, bo może szef napisać jakiegoś maila. Trzeba będzie szybko popracować. I właśnie ta grupa wiekowa coraz chętniej i coraz częściej
2: że czasem naprawdę pomoc do psychoterapeutów.
1: A jak wygląda? Takie muszę pracować.
5: Dziękuję również.
1: A moim gościem, jak już słyszeliśmy, psychiatra i przede wszystkim trzeba nauczyć się Maciej Klimarczyk.
4: Wyłączać ten telefon na weekend, bo kiedy odłożymy te elektroniczne zabawki na bok, zapomnimy na moment o pracy, wtedy będzie można skupić się na tym, co jest najbliżej nas, spędzić trochę czasu z bliskimi i wypoczętym, zrelaksowanym w poniedziałek wrócić do pracy. Tego dobrego odpoczywania życzę. Beata Korzeniowska.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Jesteśmy największymi psiarzami w Europie. My, Polacy. Gospodarstwa domowe z przynajmniej jednym psem stanowią w Polsce aż 49%, podczas gdy na przykład w Hiszpanii to 27%, w Niemczech 21%, a we Francji 20%. Jesteśmy także jednymi z największych kociarzy. Co najmniej jednego kota posiada 40% polskich gospodarstw domowych. Okazuje się, że w Polsce jest obecnie więcej domostw z psami niż z dziećmi. Dane CBUS z 2023 roku wskazują, że 8% dorosłych Polaków, a badano tutaj osoby w wieku od 18 do 40 lat, nie chciałoby mieć żadnego dziecka. Natomiast w tej młodszej grupie wiekowej 18-24 odsetek ten jest znacznie większy, wynosi 21%. Polskie zetki jako przyczynę braku chęci posiadania dzieci wskazywały po prostu brak takiej potrzeby. To są jakieś trudności materialne, to jest poczucie, że dziecko to jest zbyt duża odpowiedzialność i dla niektórych właśnie zwierzę jest lepszym kandydatem na członka rodziny niż dziecko. Z danych z ubiegłego roku wynika, że zetki adoptują zwierzę głównie z trzech powodów. Po pierwsze, czworonóg jest dla nich towarzyszem w codziennym życiu. Po drugie, obdarza opiekuna uczuciem i sam jest odbiorcą tych uczuć. Po trzecie, zapewnia rozrywkę. Można z nim po prostu wspólnie spędzić czas. Pies może być naszym wielkim przyjacielem, pies może być naszym towarzyszem, pies może być nie tylko współlokatorem. Tyle, że psa trzeba się nauczyć, trzeba go poznać, trzeba z nim pracować, bo jak powiedzieli mi przed chwilą moi goście, najważniejsza jest decyzja, czy chcemy mieć psa, czy chcemy być psim opiekunem i jego przewodnikiem. Beata Korzeniowska, zapraszam, to jest program Miasto Młodości. Dziś o tym, jak pracować z psem, jakiego psa wybrać dla siebie. Będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, to Dorota Hadzicka, która zajmuje się dogoterapią, oraz Maciej Hadzicki, trener psów i behawiorysta.
4: Ten moment, kiedy decydujemy się na psa. Metody są dwie, albo szukamy sobie jakiejś hodowli i szukamy sobie psa, który nam się po prostu podoba, bo jest ładny, albo jedziemy do schroniska i tam szukamy kogoś, komu chcemy pomóc znaleźć tę miłość w naszym domu. W jaki sposób szukać psa?
7: No, ja myślę, że należy zacząć od warunków, które mamy w naszym domu.
4: Jak mamy kawalerkę, to lepiej, żeby to nie był taki ogromny pies.
7: No lepiej, żeby nie był. To jest pierwsze, czyli warunki takie lokalowe. Po drugie, ile my mamy czasu. Pies, obojętnie czy mały, czy duży, nie może całymi dniami siedzieć sam. No, potrzebuje uwagi, nie tylko spacerów i jedzenia, ale potrzebuje uwagi. Potrzebuje wybiegać się, potrzebuje dłuższych spacerów. Więc jakby najpierw trzeba rozejrzeć się wokół siebie, gdzie i kiedy. A później ewentualnie zastanowić się nad wyborem czy hodowli, czy schroniska, czy fundacji, bo są różne miejsca, skąd można sobie wypatrzyć psa.
4: I taki pies z fundacji czy ze schroniska, on może nie będzie psem rasowym, ale będzie psem, którego ci wolontariusze, ci opiekunowie już zdążyli poznać. Oni też są w stanie podpowiedzieć, jaki ten pies jest.
7: Tak, chociaż często taki pies nie przebywał, bądź nie ma wiedzy na ten temat, jak się zachowuje w warunkach domowych. Schronisko to jest co innego i warunki domowe to jest co innego. Zostawa...
4: Czyli on tam może być na przykład spokojny, a przyjdzie do domu i wtedy zacznie się szaleństwo.
7: Może mieć na przykład lęk separacyjny. Czyli sam jak zostaje w domu, to nie musi być na 12 godzin, ale na 2 godziny, kiedy ktoś wychodzi do pracy, a pies wyje, drapie i przeżywa. I wtedy z takim problemem należy pracować, bo jest to do wypracowania. Także jakby nie wiadomo, to tak jak z dzieckiem, nie wiadomo jakie będzie, jaki będzie miał charakter. Psy też mają swoje charaktery.
4: A jak szukać psa w hodowlach? Dużo się mówi o tych pseudohodowlach i o tych hodowanych psach w koszmarnych warunkach. unikać jakiejś rasy?
8: Rasy.
7: Modnej.
8: Właśnie.
7: Nie iść za modą. Poczytać sobie charakterystykę rasy. Jeżeli jest opisana rasa, że jest psem wymagającym, a zwyczajnie w Wikipedii takie informacje można znaleźć, że jest psem wymagającym, że musi się zmęczyć, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy damy mu to, czego pies potrzebuje.
4: Ale ktoś może nas zaskoczyć, któraś rasa, no mówi, no są te rasy takie nazywane tym agresywnymi, tak, Amstaff, no jest, Pitbull.
7: Jest lista, no mhm. Więc jeżeli ktoś zna i sobie poradzi, bo ma doświadczenie, to są psy niebezpieczne, a nie zakazane, więc no jakby nie można nikomu zabronić kupić psa z listy. Pytanie tylko, czym się dana osoba kieruje.
4: No modne jest na przykład posiadanie takiego psa.
7: To nie.
8: Dla mody żadnego psa.
7: Dla mody możemy sobie kupić buty.
4: Taki pies rzeczywiście może nam zrobić krzywdę, jeśli nad nim nie zapanujemy, jeśli nie nauczymy się z nim pracować.
8: Może i to nie tylko agresja, ale siła, zwykła siła. Pies 50 kilo zobaczy drugiego psa, nie jest nauczony panować nad sobą. Zwyczajnie nas pociągnie. I mamy problem.
4: I to jest właśnie duży, silny pies, ale duże, silne są też na przykład labradory. I też bywają różne. Albo totalnie spokojne misie do przytulania, no albo takie, które non-stop chcą się bawić.
8: Różne, tak jak dzieci. Różne charaktery, nie wiemy. Ale też różnie ludzie prowadzą. I piesek, który jest chociażby u nas w domu, w typie labradora był sobie, jako totalna demolka, a po 3 miesiącach się okazuje, że ten pies najbardziej co kocha to poduszki. Tylko wystarczyło mu to pokazać. On po prostu nawet sam, przypuszczam, że o tym nie wiedział. Poprowadzić go w tą stronę. Piesek, który biega, niekoniecznie musi być hartem wygrywającym na zawodach. Dać mu pobiegać, ale poprowadzić go w inną stronę. Pokazać mu możliwości, jakie ma, a on po prostu o tym nie wie jeszcze.
4: A to jest prawda, że pies trochę upodabnia się do właściciela?
7: No my mamy swoje psy więcej niż jednego. I trochę tak, trochę nie.
4: Ale w domu, w którym jest głośno, jest harmider, to te psy takie raczej będą trochę bardziej rozbrykane chyba, czy nie?
7: Ale jeżeli jest pies spokojny, z natury spokojny, do tego jakieś posiada, jakieś lęki, nawet które idzie wypracować, nie mówię o jakichś głębokich traumach. Pies spokojny pozostanie psem spokojnym. No natury nie zmienimy.
4: Nie da się zepsuć.
7: A zepsuć się da.
8: Tak.
7: Ale to wychowawczo. Nie zmienimy temperamentu. No bo psy tak samo jak i ludzie mają swoje temperamenty i charaktery, natomiast wychowawczo tak, nawet ułożonego psa, wyszkolonego psa można zepsuć.
4: Powiedziałyśmy już o tym lęku separacyjnym. Jaki jeszcze problem możemy mieć z psem, który dołącza do naszej rodziny? To może być łobuzem, tak, czyli może nam obgryzać schody, zjadać kanapę, niszczyć zabawki.
8: Może. Ludzie myślą, że puszczenie takiego pieska na ogród, bo mam domek z ogrodem, pies wraca, gryzie nadal. I no przecież on miał gdzie się wybiegać. Wybiegać to nie jest wszystko. Praca taka umysłowa, czyli popracowanie z psem nad zwykłymi, prostymi komendami typu siad, typu czekaj, bardziej zmęczy tego psa psychicznie i on będzie potrzebował więcej takiego odpoczynku niż po takim wybieganiu. Takie 30 minut biegania to jest 5-10 minut dla młodego psa regeneracji i robi z powrotem to, co robił, czyli obgryza nasze schody.
7: Chociaż bardzo często pies, który robi demolkę w domu, w ten sposób sobie rekompensuje jakiś brak. I one mogą być różnej natury, te braki. Także to niekoniecznie jest nadmiar energii. U młodych psów często tak bywa, szczególnie u szczeniaków, które czy zęby wymieniają, czy no wchodzą w okres dojrzewania. To tak, to jest taka zwyczajna głupawka. Natomiast psy takie dorosłe, już dojrzałe, które demolują dom, nie wiem, gryzą buty, dywany, fotele. Trzeba się doszukać czegoś, czego mu brakuje, bo to bardzo często właśnie jest jakiś problem behawioralny, a nie zwykła nuda czy nadmiar energii.
4: Ale sami możemy sobie z tym nie poradzić, bo nawet pewnie czytając jakieś poradniki, czy słuchając poradników, no może nam się nie udać zdiagnozować, a tym bardziej nauczyć się tego psa. Kiedy okazuje się, że rzeczywiście no, jest jakiś problem, tak, z psem, który po pokazuje nam, że czegoś być może się domaga. Wtedy szukamy trenera, tresera, u którego na zajęciach będziemy się uczyć, jak z tym psem pracować, jak z nim postępować. Kto się uczy na takich zajęciach? Pies czy jednak jego opiekun?
8: Jestem przekonany w 99,9%, że opiekun. Ktoś kiedyś mi powiedział, bardzo mądra osoba, pies umie siadać, pies umie leżeć, pies umie chodzić, tylko my zwyczajnie nie potrafimy mu tego powiedzieć. Najczęściej ludzie, którzy pracują albo myślą, że pracują z psami, zwyczajnie do nich mówią, a ten pies ich nie rozumie. To jest największy problem.
4: Spacerując widzimy, jak ktoś idzie z psem na spacer i gada, i opowiada, i spójrz tu, i nie idziemy tam, idziemy tam. Bo rozmawiają ludzie z tymi swoimi psami.
8: Mówią do psa, nie rozmawiają, bo rozmowa polega na dialogu, czyli ten pies też mówi do człowieka, a niestety ten człowiek nie jest w stanie odczytać tej mowy ciała. Moje takie motto jest, jeżeli z człowieka, właściciela, który przyjdzie z pies zrobię przelubnego, czyli przewodnika, to jest sukces. I wtedy tam możemy już mówić o zaufaniu między psem a człowiekiem, przewodnikiem. I wtedy ta więź jest bardzo bliska i wtedy zaczynają znikać problemy. Oczywiście to nie jest na pstryknięcie palcem, że wszystko naraz, ale wtedy zaczynają ginąć tam te problemy.
4: Czy psy lubią się uczyć?
7: Psy lubią pracować, lubią współpracę. Jak każda czująca istota, lubią być zrozumiane, lubią, żeby mieć zaspokojone swoje potrzeby. I tutaj również się dzielą na takie, które uwielbiają sztuczkować i są łase na grudki i na tak, takie, które no zrobią, no dobra, jak już chcesz, to tak.
4: A jest jakaś konkretna rasa, która no właśnie te sztuczki najbardziej uwielbia? Która ciągle chciałaby się czegoś nowego uczyć?
7: To takie te żywsze. No te żywsze psy, to tego, które są łakome, typu właśnie labrador, to za smaczka jest w stanie nauczyć się czytać. Więc one są trudniejsze. Natomiast one są bardzo chętne i wręcz nawet potrzebują. Leży to w ich naturze, żeby z nimi coś wykonywać, bo one bardzo to lubią.
4: A Border Collie? To też chyba takie psy do sztuczek.
7: Border Collie to jest ostatnimi laty moda, taka trochę wypaczona, ponieważ Border Collie oglądamy w telewizji, na pokazach, na zawodach, jak one pięknie pracują, co one są w stanie się nauczyć, bo są w stanie nauczyć się bardzo dużo. Do tego są takie rankingi, raz, że one są bardzo mądre, natomiast one są bardzo łatwe do zepsucia i bardzo łatwo prowadzić takiego psa w agresję. I niestety znamy takie przypadki, gdzie Border Collie wraca do hodowli całkowicie zepsuty i nie do naprawienia w 100%, ponieważ ludzie nie mają świadomości, ile ten pies ma wymagań.
4: Także to, że on chciałby ciągle pracować?
8: Ale źle prowadzony, bo pies chce pracować, tylko czy człowiek z nim dobrze pracuje. I tu znowu jest problem, nie psi, tylko ludzki.
4: No ale czasami ktoś ogląda jakieś filmy, widzi, a dobra, tak można to zrobić, no to będę próbować na moim psie.
8: Oglądanie i wprowadzanie bez, ja nie mówię, że zawsze jest to złe, ale zwykła zła interpretacja czegoś, co zobaczyłem, czegoś, co przeczytałem. Jednak jak pod okiem kogoś, ktoś to pokaże na żywo, jest to łatwiej wyprowadzić takiego pieska, pomóc takiemu przewodnikowi.
4: A czy są psy, które nie nauczą się niczego?
7: Nie, nie ma takich psów.
4: A przewodnicy psów, którzy nie nauczą się niczego?
7: I owszem. Jest moda na Yorki, bo jest to pies, który się nadaje do mieszkania, gdzie York z natury jest bardzo trudnym psem wychowawczo, tylko że ludzie sobie poradzą, bo go po prostu wezmą pod pachę. I idzie agresywny York na smyczy, który się rzuca na wszystko dookoła. Pan czy pani, czy nawet dziecko w wieku szkolnym weźmie psa pod pachę i odejdzie. A proszę sobie wyobrazić 50-kilogramowego psa, który chce się rzucać na wszystko. No nawet dorosły mężczyzna sobie nie poradzi z takim psem.
8: Poradzą sobie z psem, ale nie z problemem, jaki mają i jaki ma ich pies. To podnoszenie tego Yorka, czy przenoszenie z miejsca na miejsce, odchodzenie od tego groźnego Yorka, czy co on spowodował za sytuację.
4: Ale właśnie teraz chyba nie tylko ja, wszyscy słuchający nas wyobrazili sobie tego agresywnego Yorka, taka pirania z ząbkami, która uczepi się nogawki albo rękawa, albo ręki czyjejś.
7: Jest takie, no takie przyzwolenie nawet wśród kynoterapeutów, że mały pies, małego gabarytu, może więcej, może, bo pies wagi 8 kg, jeżeli poskrabie po kolanie, no nikomu krzywdy nie zrobi, nawet dziecku. Jest delikatny, jest leciutki, jest mały. Natomiast chociażby Zoja, która waży 30 kg, gdyby się chciała poskrabać po dziecku, no to nie dość, że je podrapie, to je przewróci, przygniecie i zrobi krzywdę zwyczajnie. Także trzeba mieć na względzie, biorąc psa, jaki on będzie duży.
1: Jak wybrać psa? Podpowiadali Dorotę Chadzicka, specjalistka dogoterapii, i Maciej Chadzicki, trener i psi behawiorysta. A kiedy już takiego czworonożnego przyjaciela przyprowadzimy do domu, trzeba z nim pracować. A wtedy on się odwdzięczy. Odwdzięczy się wyjątkową miłością i zaufaniem do swojego opiekuna. Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
3: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
9: Dzień dobry, cześć.
1: Będziemy rozmawiać dzisiaj o problemach psychicznych młodych, dorosłych. Z jakimi problemami najczęściej oni do ciebie przychodzą?
9: Wiesz co, myślę, że to jest cały pakiet. Warto zdefiniować młodego człowieka. Młodzież definiujemy już też do około tego 30 roku życia. Trochę nam się pozmieniało zapatrywanie na temat tego, kto jest młodzieżą.
1: Myślę, że o tym na pewno też porozmawiamy. Bo to wchodzenie w dorosłość bardzo nam się wydłużyło. Kiedyś to wchodzenie było równoznaczne z ukończeniem 18 roku życia, a teraz?
9: Wiesz, no myślę, że każdy ma taką swoją granicę, kiedy rzeczywiście staje się dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No jest to też różnica, z czym jesteśmy dorośli czy dojrzali, no bo dorosłość to rzeczywiście można określić jakby typowo wiekowo, czyli jak dostajemy do rączki dowód osobisty, to już się czujemy tacy bardzo dorośli, już nam wolno więcej, natomiast czymś innym jest też dojrzałość. I o dojrzałości mówimy w momencie, kiedy też jesteśmy w stanie samostanowić o sobie, ale też utrzymać się jakby w świecie, czyli jesteśmy autonomiczną jednostką, niezależną, tak? Jakby jesteśmy w stanie sami organizować sobie życie, swoją pracę.
1: To, że zmienił nam się ten moment wchodzenia w dorosłość, w takim razie wpływa na to, jak młodzi dorośli czują się obecnie. To, że ta młodzieżowość, młodość wydłużyła nam się nawet do 30 roku życia.
9: Zresztą myślę, że robi to różnicę całkiem sporą, dlatego, że no, ja jestem nieco starsza, więc też pamiętam, jak ja wchodziłam w tą dorosłość. I też w jaki sposób można było to sobie organizować. Nie było wielu dobrodziejstw związanych z technologią, tak jakby i pewnymi ułatwieniami życiowymi. Natomiast obserwując jakby co się dzieje w tej chwili na świecie, bo ja pracuję też jako wykładowca akademicki, więc mam cały przekrój młodych ludzi, którzy się kształcą, planują swoje ścieżki kariery, albo tak naprawdę nie wiedzą, w którą stronę mają iść.
1: Czyli tych możliwości nagle mamy bardzo dużo, bo tak myślę, że z twojej narracji to wynika, że za twoich czasów tak, możliwości tak. Było nawet lepiej.
9: Strasznie to zabrzmiało, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale trochę tak jest, że myślę, że przez ten dostęp do informacji też ludziom może być trudniej wybrać, nie? Bo kiedyś tak porównując też, jakby była jakaś ustalona ścieżka, nie? Jakby trzeba było skończyć szkołę, pójść na studia, jakby był mniejszy dostęp do takich, bym powiedziała, autonomicznych kursów, bardzo specyficznych,
1: czegoś
9: bardzo
1: obok.
9: Zawodowych.
1: No też nie każdy szedł na studia, kończył szybciej szkołę.
9: Tak, szedł po prostu do pracy i albo robił to, co jego rodzice, albo gdzieś rzeczywiście trafiał gdzieś w taki dosyć przypadkowy sposób. Nie? Natomiast jakby w tej chwili rzeczywiście ten wybór mamy bardzo szeroki i myślę, że to też robi pewną różnicę, jak oczekujemy od siebie wzajemnie, w jakim tempie będziemy podejmować te decyzje o tym, jak ta nasza kariera ma wyglądać. Też myślę, że edukacja jakby temu sprzyja albo przeszkadza, bo to też można rozpatrywać z dwóch perspektyw. Nie? Czy jesteśmy jako dzieciaki bodźcowani w jakąś stronę i rzeczywiście mamy dokonywać dosyć szybko wyborów, a później okazują się one no, nietrafione w jakiś sposób, albo to, czy rodzice, ja to też mówię, drodzy słuchacze, z dobrą intencją, tak, ale jakby gdzieś rodzice nas kierują w jakiś sposób, później się okazuje, czuję, że jakby te wybory naszych rodziców, no nie są do końca trafione dla nas. Myślę sobie, że jeżeli nie jesteśmy w stanie też jako taka wczesna młodzież, powiedzmy to te 18-latkowie, tak jakby przetestować różnych rzeczy i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest fajne, czy to jest dla nas atrakcyjne, tak jakby, czy to, że ja bym chciała zostać naukowczynią, robić badania, tak jakby z jakiejś dziedziny, albo czy zostać graficzką, malarką, cokolwiek bym sobie wymyśliła, to to jest pytanie, czy miałam okazję jakby przetestować te swoje wybory. I z jednej strony, zobaczcie, jakby możemy to zrobić, bo jest mnóstwo jakichś warsztatów dla dzieci, młodzieży, można próbować wielu rzeczy, a z drugiej strony często jesteśmy popychani jakby przez rodziców, którzy powiedzmy chcą nam uatrakcyjnić nasze życie po szkole i pytanie, na ile to już, to są wtedy nasze rzeczywiście takie autonomiczne wybory, to, że chodzimy na konie, to, że chodzimy na dodatkowy język, to akurat oczywiście zawsze się przyda, tak, ale bardziej chodzi mi o to, czy wolelibyśmy pójść na jakąś grafikę komputerową albo projektowanie gier. Nie zawsze jest to spójne, powiedzmy, z naszymi takimi młodzieżowymi zainteresowaniami, a tym, jaki mają na nas plan nasi rodzice.
1: No bo też oni nie mieli tak wielu możliwości. Te ambicje rodziców też, myślę, często chcemy spełniać, albo oni chcą, żebyśmy my te ich marzenia realizowali. Moi rodzice nie mieli takich opcji, łatwych podróży jak my teraz. Studiowanie też nie było takie oczywiste, takie proste, a tu nagle wow, wszystko miga, wszystko można, wszystko mogę. Dużo tego.
9: Czyli myślę, że dlatego ten wybór jest trudny, no bo umówmy się, że jeżeli za moich czasów, znowu to tak dziadowsko brzmi trochę, ale jakby Erasmus rzeczywiście jakby był czymś wyjątkowym, tak w tej chwili jest to chleb powszedni, nie? I myślę, że gdzieś to starsze pokolenie jakby samo też nie potrafi się odnaleźć w tym, że rzeczywiście ich dzieci dorastające albo już rzeczywiście jakby w takim wieku, że mogą o sobie decydować, chcą aż tak je odpępowić i powiedzieć, dobrze, jedź, zwiedzaj ten świat. I oczywiście ja tu nie mówię o takich przywiązaniach, gdzie rzeczywiście jakby funkcjonuje się w rodzinach mocno zakazowo i to jest poważne wyzwanie życiowe, ale też myślę, że jest trudno aż tak specyficznie kogoś do czegoś zainspirować, bo wybór jest po prostu ogromny.
1: I jak wpływa na młodych dorosłych ta mnogość możliwości wyborów ścieżek zawodowych, ale też pasji? Jak to wpływa na ich zdrowie psychiczne?
9: Wiesz co, z jednej strony to może być coś bardzo ciekawego i inspirującego, bo każdy z nas ma też

0: taki czynnik naszej otwartości jest zbyt duży, jeżeli tak to mogę określić, to może tak być, że będziemy mieli trudność z dokonaniem wyboru rzeczywiście jakby którą ścieżkę wybrać, nie? Jakby jaki rodzaj kształcenia, w którą stronę pójść, nie? No bo tu może się dołączać do tego wysoki entuzjazm, tak? Jakby mnóstwo jeszcze czynników, które będą powodowały, że właściwie nie wiadomo, na czym się zatrzymać, bo wszystko jest takie fantastyczne, no, i inspirujące.
1: Ale skoro tak wiele rzeczy, to po pierwsze ciężko wybrać, a później utrzymać się w tym wyborze.
0: No tak, no bo w pewnym momencie też musimy po dorosłemu zacząć zarabiać i utrzymywać się. Nie każda rodzina jest w stanie, że tak powiem, finansować nasze młodzieńcze fanaberie. Oczywiście traktuję to stwierdzenie bardzo żartobliwie. I no w pewnym momencie też czas na to, żebyśmy my rzeczywiście jakby po dorosłemu funkcjonowali. No fajnie, jeżeli rzeczywiście nasza kieszeń może być zasilana oczywiście jak najdłużej przez naszych rodziców i możemy rzeczywiście ten świat testować, sprawdzać, zwiedzać, tak jakby dokonywać wyborów. Natomiast umówmy się, że to jest jakiś procent społeczeństwa i rzeczywiście stajemy w pewnym momencie przed takim dosyć twardym wyborem. I to jest chyba taki pierwszy zaczynek do budowania jakby pewnej frustracji naszej wewnętrznej, a nawet w konsekwencji jakichś stanów depresyjnych, ponieważ to, co my sobie wyobrażaliśmy przez tą mnogość informacji, tak jakby tych pięknych zdjęć z całego świata, jakby możliwości wyborów bardzo inspirujących zawodów, no później się okazuje, że jednak musimy zacząć od czegoś dosyć przyziemnego i wówczas to zderzenie z rzeczywistością jest bardzo bolesne. No nie pomagają nam social media w tym momencie, nie pomagają nam pewne wzorce, bo umówmy się, że na Instagramach przedstawiane są piękne kawałki o życiu i cudownych podróżach, tak jakby fantastycznych wyborach zawodowych, ogromnych pieniądzach, które można w każdej branży przecież zarobić, a nie jest to do końca prawdą.
1: Na Instagramie raczej nie oglądamy 8-godzinnego dnia pracy przy biurku.
0: Na pewno nie.
1: A jeśli tak, to w wielkim przyspieszeniu, a niestety większość prac tak obecnie właśnie wygląda, bardzo monotonnie.
0: No tak, bo to jest żmudna praca, szczególnie jeżeli pracujemy przy analizach, które tak naprawdę są w tej chwili jakby kluczową formą pracy w każdej dziedzinie. Przy bazach danych, porównując, ile jest takich zawodów, które rzeczywiście pozwalają nam dużą frywolność, dowolność, tak, jakby i taką zabawę, no to procentowo jest to tego znacząco mniej niż takie zawody, które wykonuje się rzeczywiście skrupulatnie, żmudnie, w pewnej strukturze, a jednak powiedzmy ten młodzieńczy świat i te fantastyczne obietnice spełniania marzeń mówią nam, no nie, będzie cały czas miło i przyjemnie, a później po prostu dostajemy bęcki, nie? I to jest duże zderzenie, bym powiedziała, z ziemią.
1: Jak się w takim razie pogodzić z tym, że no niestety to nie jest tak jak w Instagramie i moje życie może jest nudniejsze i spokojniejsze, ale jakoś znajdę w nim szczęście. No ciężko.
0: Wiesz co, no myślę, że tu się kłania krytyczne myślenie. Ja nie mówię o krytykanctwie. Tak jakby, żeby banować wszystko, co nam się tutaj przed nosem pojawia, na wszelkie propozycje, że tego się nie uda, tego się nie da. Marzenia są cudowne, więc dobrze konstruować, planować sobie pewne rzeczy. Natomiast też trzeba sprawdzić, jaką drogę należy przejść, żeby dane marzenie albo dane plany jakby zrealizować. Bo to jest kluczowe. To nie jest tak, że jak my sobie teraz wymyślimy, wiesz, fantastyczną podróż i wyjdziemy na ulicę i wsiądziemy w tramwaj i cały świat otwiera przed nami drzwi. Tylko to jest to, co jest zaplanowane.
2: Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: No różnego rodzaju są podróże, nie? Więc one mogą być bardzo wolontariackie, gdzie wspieramy jakieś organizacje rzeczywiście jakby i to nam pozwala poznawać kultury, ale wszystko wymaga jakiegoś planu, przemyślenia i sprawdzenia, jakie kroki powinniśmy wykonać w ogóle, żeby wystartować z naszym pomysłem, z naszym marzeniem. Czyli... i czy my jesteśmy gotowi w ogóle na tą drogę. Nie?
1: Czyli w zasadzie urealniać to marzenie, zanim w ogóle je zaczniemy przeżywać. Rozmawiamy o młodych dorosłych, o ich problemach psychicznych i mówiąc o tym późnym dorastaniu, o tym, że ta granica dorosłości się przesuwa, to też od razu

0: myślę o dużo późniejszym zakładaniu rodziny, niż było to pokolenie wstecz. Jak to wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi?
1: Wiesz co, to jest, powiem tak, z jednej strony i bardzo dobrze, a z drugiej strony bardzo źle, bo myślę, że to też jest trochę taka instagramowa historia, która pokazuje, kiedy nam wolno, czyli jakby każde pokolenie ma jakieś ramy, w którym powinno się poruszać, nie? Czy nam już wypada coś robić, albo czy jeszcze nie, albo powinniśmy, co my musimy. Myślę, że naszym w ogóle ludzkim błędem jest to, że zachłystujemy się pewnymi modami. Jak wcześniej powiedziała, była moda na to, żeby to macierzyństwo było dosyć wczesne, tak jakbyśmy na to teraz spojrzeli, że normą było to, że ludzie zakładali rodziny mając około 20-25 lat. Później to się bardzo przesunęło, no bo przecież dostaliśmy mandat, żeby realizować swoje kariery, tak jakby realizować marzenia, więc to się przesunęło do 40. Umówmy się, no w psychologii to się też nazywa pewnymi zakazami, to znaczy, że nie wolno mi wcześniej, skoro teraz jest taki trend. Myślę, że w to wpadamy, nie? Że jakby nie myślimy też o tym, jaką ja mam osobistą potrzebę, tylko jakie społeczne przyzwolenie i na co mamy. Ale zauważam, że też w tej chwili taki bardzo pozytywny trend, bo nie dość, że pracuję ze studentami, to też do gabinetu trafiają do mnie osoby w różnym wieku. Od młodzieży wczesnej, nastolatków, przez osoby w okolicach 30. I coraz częściej przy tej starszej młodzieży tak jakby obserwuję taki dobry nawrót na takie samostanowienie, czyli nieważne, co trend mówi, skoro chcę mieć rodzinę, to będę ją miała, będę miał ją teraz, będę jakby realizował to w taki sposób, jak sobie życzę. Nieważne, czy trendy mówią najpierw zajmij się karierą, edukacją, tak? Czy odwrotnie, najpierw załóż rodzinę, bo później będziesz za stara, za stary. No przecież to są straszne społeczne oceny.
0: Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nursie eriksonowskim. A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia. Pies czy kot? Okazuje się, że wśród Europejczyków na
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: Inaczej. W Polsce jeden pies przypada na 5 Polaków i jesteśmy w tej europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wielbicieli psów. Wyprzedzają nas Portugalia, Czechy, Słowacja, chwilami Hiszpania czy Grecja. W polskich domach żyje około 8 milionów psów, no i około 7 milionów kotów. Jesteśmy psiarzami. Okazuje się, że w Polsce jest nawet więcej domów, w których jest pies, a nie ma dziecka. No, wystarczy policzyć, ile psów my tutaj posiadamy. Jesteśmy we trójkę. Dorota i Maciej mają 4 psy w tej chwili. Bywa, że jest ich więcej. Ja mam 2. No, to już chyba trochę przekroczyliśmy średnią. Popularność psów i w ogóle chęć posiadania ich w domach wzrosła w trakcie i po pandemii, bo wtedy ta izolacja sprawiła, że potrzebowaliśmy kogoś do przytulenia, potrzebowaliśmy towarzysza, a pies czy kot to jest znakomity towarzysz. Przyjmuje naszą miłość, ale też tą miłością się odwdzięcza. Coraz więcej osób decyduje się na posiadanie psa i psy kupujemy z hodowli albo adoptujemy je ze schroniska czy z jakiejś fundacji, która zaopiekowała się taką psią sierotą. W programie Miasto Młodości będziemy dziś o psach i o tej psiej miłości rozmawiać, ale też o tym, jak przygarnąć psa, jakiego przygarnąć psa i czy to, że go adoptujemy, przyprowadzimy do domu już wystarczy. Czy z takim psim przyjacielem trzeba pracować? Czy psy chcą się uczyć? Czy chcą pracować? Co zrobić, by psa nie zepsuć? Bo okazuje się, że no, wychowawczo możemy trochę w takim psim życiu namieszać. Beata Korzeniowska, zapraszam, a ze mną goście Dorota Chadzicka, nauczycielka, która zajmuje się dogoterapią i Maciej Chadzicki, trener i psi behawiorysta. Pies może być cudownym przyjacielem, naszym cudownym współtowarzyszem, ale pod warunkiem, że będziemy go obserwować, nauczymy się tego naszego psa i będziemy z nim chcieli pracować. Bo to, że przyprowadzimy psa do domu, postawimy mu miskę, pokażemy mu, gdzie jest jego legowisko, wybierzemy wspólnie z całą rodziną mu imię i potem będziemy się kłócić o to, kto z tym psem musi wyjść o 5 rano na spacer. No z takim psem też trzeba w jakiś sposób pracować. Trzeba to jego życie tak poukładać, prawda, śniadanie, spacer, obiad, zabawa, potem już cisza nocna.
3: No wszystko zależy, w jaki takim wieku jest pies. No, inaczej postępujemy z malutkim szczenięciem, a inaczej z psem dorosłym, który jest ze schroniska, więc no jakby to wszystko zależy od wieku psa, od tego, czy przeżył coś, czy jeszcze nie, od tego, czy wiemy. No, jeżeli jest z hodowli, to wiemy, jeżeli jest z dobrej hodowli, jak był wychowywany przez matkę, jaka jest matka, jak był w warunkach, czy był socjalizowany, odkąd zaczął pełzać. I w schronisku również nie zawsze wiedza pełna o psie jest, ponieważ jeżeli pies jest znajdą, no to tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Często nie wiadomo, czy on w ogóle mieszkał w domu, czy był w mieszkaniu. Zazwyczaj po pierwszych godzinach to widać, natomiast wybierając psa gdzieś tam na miejscu w schronisku, nawet pracownicy najbardziej doświadczeni nie są w stanie tego stwierdzić, jak on się zachowa.
0: Czyli pewnie najlepiej byłoby rzeczywiście wziąć psa i wziąć sobie tydzień albo dwa wolnego, żeby z nim jednak już poprzebywać trochę, a nie zostawiać go od razu samego na parę godzin.
4: Niekoniecznie 2-3 dni wolnego, tak. Natomiast jeżeli chodzi o psy schroniskowe, to można z doświadczenia możemy powiedzieć, że to są takie jakby dwa etapy, dwa przełomy. Do tygodnia pies schroniskowy zachowuje się w jakiś charakterystyczny sposób. Chociażby załatwianie, ma blokadę. Pies, który długo przybywa, ma taką blokadę załatwiania się i to nie tylko w domu, ale też i na zewnątrz. Potem jest drugi taki etap, 2-3 miesiące. Ten pies też troszeczkę zaczyna się zupełnie inaczej zachowywać, bo przebywając u nas, podejmujemy z nim pracę, więc to też on się zmienia. I to nie zawsze jest tak, że to jest na lepsze bądź na gorsze. To różnie. Pies, który przez tydzień był, tak po ludzku powiem, idealnym psem, nagle pokazuje zupełnie inne swoje zachowanie, czyli jakby otwiera się. Wracając do tego, jak pracować. Jeżeli chodzi o pracę na zewnątrz z tym psem, praca z psem to jest 24 na dobę. Przychodzisz, widzisz pieska, to już jest praca z nim, bo to każde spojrzenie, każde w odpowiednim momencie pogłaskanie bądź niepogłaskanie, zwrócenie uwagi, to już jest praca. Pierwsze, co robimy, to jakby sprawdzamy informacje, które mamy na temat tego psa. Czyli jeżeli mam informację, że pies broni zasobów, to sprawdzam, na jakim etapie polega ta obrona tych zasobów.
0: Ale co, nie pozwoli podejść na przykład do swojej miski?
4: No to w różny sposób. Może być, nie wiem...
3: Zabawka.
4: Miejsce, zabawka. Po prostu sprawdzamy informacje, które mamy. Czy są prawdziwe, czy się pokrywają, bo to też znowu, jeżeli był człowiek, jeżeli był w adopcji, ten człowiek coś źle robił, no to ten pies mógł sobie wypracować pilnowanie tego zasobu, bo miał zabierane, albo nie miał dostępu do zwykłej wody chociażby. Jeżeli to się nie sprawdza, to następnym etapem jest jakby prowokowanie zachowań, które mogą mieć miejsce w takim jego dalszym życiu codziennym, czyli pójdzie do adopcji i próbujemy przewidzieć, co się może dziać, jak ludzie się zachowują i wtedy nad tym pracujemy, czyli to, co zobaczymy złego, to próbujemy to szybko wyprostować.
0: A potem idziemy z tym psem na spacer. Czy pies, nawet jak ma w domu ogródek, to musi codziennie iść na spacer?
3: Powinien.
0: Na 5 minut takie szybkie siku i wracamy?
3: To znaczy, jeżeli ma ogródek, to taki spacer, może 5 minut to krótki, ale gdzieś tam rano przed pracą 10 minut, tak. To wystarczy, żeby się załatwił i przeszedł na smyczy. Natomiast no jeżeli jest pies z mieszkania, czyli nie ma możliwości gdzieś tam sobie wyjść w ciągu dnia, czy iść powęszyć, to 10 minut dwa razy dziennie to jest zdecydowanie za mało. Ludzie biorą psy ze schroniska czy z fundacji, bo to jest taka chęć bycia lepszym człowiekiem, zrobienia dobrego uczynku. 5 razy się zastanówmy, czy my mamy czas, chęci, możliwości na kilkanaście lat odpowiedzialności i opieki dla zwierzęcia.
4: Należy zastanowić się, czy chcę mieć psa, chcę być właścicielem tego psa, czy przewodnikiem tego psa. Jeżeli chcesz być przewodnikiem, to będzie dobrze. Jak chcesz pokazać psu, jak ma się poruszać w tej ludzkiej dżungli, będzie dobrze. Człowiek szczęśliwy, pies szczęśliwy, człowiek spokojny. Jeżeli to działa w drugą stronę, nie będzie nic dobrego.
0: A takie traktowanie psa jak zamiennik dziecka i zabieranie go ze sobą wszędzie, do pracy, do babci, zostawianie pieska na weekend u babci, bo my wyjeżdżamy, jeżdżenie z psem na wakacje, do sklepu, ubranka, sesje zdjęciowe.
3: To jest dobry nurt. Tylko nie można przeginać tak zwyczajnie.
4: Nie uczłowieczajmy psa.
0: A to ładne. Co nas powinno zaniepokoić w zachowaniu psa? On może na przykład być chory i w jakiś sposób nam to pokazywać. No nie powiem, mamo, boli mnie głowa.
3: Nagła zmiana zachowania.
4: Mowa ciała mówi więcej niż potok słów przez niektórych ludzi wypowiadany. Tylko trzeba nauczyć się czytać tego psa.
0: Czy jeśli pies zwykle jest taki bardzo żywotny, rozbiegany, a nagle robi się ospały, taki spokojny, obserwować, albo lepiej od razu zabrać do weterynarza?
3: Tak, może być pies, który jest łagodny, no zwyczajny pies, no nic szczególnego się nie wyróżnia i zaczyna się chociażby taka, nie mówię, że pogryzie, ale jakaś agresja, jakieś powarkiwania, to też bardzo często pies się tak zachowuje, jak coś go boli. Jakieś specyficzne, inne niż do tej pory ułożenie ciała, jak kiedy odpoczywa. No czy piszczy? No jak piszczy, to tak raczej się ludzie domyślą, że jeżeli chodzi po mieszkaniu i piszczy,
0: to coś boli.
3: To niekoniecznie chce wyjść na dwór, bo był 5 minut temu, tylko coś go tam może boleć. Także każda zmiana zachowania no powinna jakby, nie od razu może trzeba biec do weterynarza, ale poobserwować, czy na pewno czy apetyt dopisuje, czy wszystko jest tak jak było, czy jednak warto by było go poobserwować i udać się do specjalisty.
0: Czyli pokaże nam, że źle się czuje, a czy prawdą jest, że pies się uśmiecha? Bo czasami oglądamy takie filmy, na których pies na hasło smile szczerzy zęby. Czy to jest uśmiech?
3: To być może jest w dzisiejszych czasach technologicznych, to te uśmiechy niekoniecznie są rzeczywiste. Natomiast pies okazuje radość
0: ogonem.
3: Mową ciała. Niekoniecznie uśmiechając się tak jak my ludzie, że zazwyczaj jak pies pokazuje zęby, to nie jest to oznaką zadowolenia, więc no, cieszącego się psa, zadowolonego psa, no, bardzo łatwo jest rozpoznać.
0: On się cały merda ogonem.
3: Tak, nawet w oczach to widać, bardziej niż w tym podniesieniu czy ruchu warg.
0: Czyli ten uśmiech i wyszczerzone zęby to jest jednak raczej zły znak.
3: A raczej ostrzegawczy niż przyjazny.
0: Jakie jeszcze są znaki ostrzegawcze? Takie, że lepiej się nie zbliżać.
3: To jest szereg takich znaków, które pies wysyła, chociażby ziewanie jest oznaką, że pies zaczyna się denerwować. Wcale nie nudzić.
4: Jak większość
3: ani
4: mówi.
3: Mu się spać nie chce, tylko zaczyna się denerwować. To jest taka podstawowa oznaka, kiedy psu się coś nie podoba i on nam daje znak i nam, i sam sobie to reguluje, zaczyna ziewać. Takim zachowaniem jest pokazywanie białka oczu. Czyli psie oko, kiedy patrzymy na psa, no jest w jakimś tam kolorze. Nie widać tego białka dookoła za dużo. A kiedy pies się denerwuje, to strzela oczami tak trochę na boki, trochę do góry i pokazuje to białko, to też jest oznaką takiego dyskomfortu psychicznego dla psa.
0: Uszy?
4: Uszy też, ale to już trzeba znać troszeczkę rasę, ale odwracanie głowy, charakterystyczne odwracanie, unikanie spojrzeń przez psa oczywiście. Nie radziłbym podchodzić do takiego psa. Mhm. Jeżeli nie znasz psa, nie znasz tematu, jak popracować z tym psem. No i też pozycja ciała. Jeżeli przód schodzi niżej ciała niż tył, raczej też unikać. Ale to są takie z bardziej podstawowych, bo tego jest dużo, dużo, dużo więcej. Ludzie bardzo często popełniają błędy, podchodząc do tych psów, podejście od czoła, najście na tego psa, to nawet pies spokojny jest w stanie po prostu zwyczajnie się obronić. Pies nie wie, co się dzieje w tym momencie i reaguje tak, jak
2: Kielce.
3: Jakby od tego, że
0: są
3: uzależnieni się nie zostawianie
0: alkoholu
3: psów przed
0: i od narkotyków.
3: Ale jednak
0: często
3: łączą sklepem. I to może być przyjazny pies, który macha
0: narkotyki.
3: Nie dotykamy
0: jeśli chodzi o wiek tych pacjentów,
3: które nie mają przy sobie swojego
0: właściciela,
3: do tego są uwiązane,
0: ale są też
3: nie mają
0: osoby
3: na
0: starsze, wśród
3: może
0: kobiet, bo się przestraszy po 30,
3: bo nie ma
0: bardzo często
3: z wyższym wykształceniem.
0: Narkotyki,
3: dany
0: alkohol,
3: od
0: tabletki,
3: niego chce.
0: Ten problem idzie właściciel
3: lekarze,
0: z pięknym psem, marketingowcy.
3: Często
0: piękny,
3: że mają te środki niedozwolone,
0: czy mogę pogłaskać, ale czasami bez pytania,
3: bardzo długo
0: nie wiedziała,
3: że mają w domu
0: problem. Programie miasto,
3: z naszymi
0: dzieciami,
4: tak,
0: młodych, nie, dorosłych. Beata Korzeniowska,
4: pewny,
0: zapraszam. A moim gościem jest Ryszard Częstochowski, terapeuta uzależnień.
4: Tak, ale jeżeli nie znam psa, już, jeżeli to nie jest mój pies, to już w ogóle nie. Mój pies jest w tym momencie, ja prowadzę psa, mój pies jest dla mnie najważniejszy, nie pozwalam na głaskanie, odchodzę, mówię temu człowiekowi nie i dbam o dobro psa.
0: Kto prędzej dobiegnie do takiego psa?

0: go pogłaskać. Dziecko, czy jednak osoba dorosła?
1: Jednak osoba dorosła.
0: Dzieci mają, szczególnie takie dzieci młodsze, mają więcej jeszcze takich instynktów samozachowawczych niż osoby dorosłe.
2: W polskich domach żyje około 8 milionów psów. No jest też około 7 milionów kotów, bo wiadomo, są wielbiciele tych albo tych. Jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o posiadaczy czworonożnych przyjaciół i najczęściej właśnie w polskich domach. Są to psy. Przygarniając psa, trzeba pamiętać, że będzie to przyjaźń, miłość na wiele lat, że opieka nad psem jest wymagająca, że kiedy pies zachoruje, jego leczenie może być bardzo kosztowne, chociaż z badań, jakie niedawno przeczytałam, wynika, że ci młodsi właściciele psów byliby gotowi sprzedać samochód, żeby ratować swojego ukochanego psa. Pies może się jednak wyjątkowo odwdzięczyć za przygarnięcie go do domu, za bycie jego opiekunem.
3: Często popełniają błędy, podchodząc do tych psów, podejście od czoła, najście na tego psa, to nawet pies spokojny jest w stanie po prostu zwyczajnie się obronić. Pies nie wie, co się dzieje w tym momencie i...
4: Kielce!
0: Z nich przebywa w schroniskach kotów. Ponad 90 tysięcy z nich przebywa w schroniskach na terenie całego kraju. Może gdzieś czeka twój pies. Program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
5: A każdy z tych narkotyków kompletnie inaczej działa. Alkohol wypity jest mniej więcej podobnie działa, to znaczy osobowość ma znaczenie, bo niektórzy są po alkoholu agresywni, a niektórzy śpią. Albo śpią, albo zasypiają i jest święty spokój z nimi. Tacy są najlepsi, można powiedzieć. Natomiast najgorsza jest agresja po alkoholu. A narkotyki, no to jak zapalisz marihuanę, jesteś kompletnie rozluźniony i wesoły. Jak weźmiesz heroinę, to masz na początku euforię, a potem jesteś taki, no właśnie śpiący, uciekasz w swój sen. Amfetamina budzi cię do roboty i zasuwasz jak taki mistrz normy, 200% normy wyrabiasz. I dla pracodawcy jesteś rewelacja, prawda? Bo lubisz pracować. No tutaj mogę anegdotę opowiedzieć. Miałem taką znajomą, która była gospodynią domową, mąż szedł do pracy, a ona zażywała amfetaminę i wtedy jej się fajnie sprzątało mieszkanie, bo lubiła ruch, no nie mogła sobie siedzieć spokojnie. Także gospodyni domowa wzorowa w efekcie wylądowała na odwyku po latach. Ale parę lat mieszkanie było ładnie posprzątane, bo jej się chciało. To taka kawa do potęgi entej, można powiedzieć. Narkotyk mieści w sobie cały szereg różnych oddziaływań na psychikę człowieka.
2: Ci, którzy chcą brać, wiedzą, gdzie szukać i wiedzą, czego szukać.
5: Dzisiaj wystarczy wejść w internet. Pani wejdzie po dyżurze i wyjdzie pani, że można za 15 minut, jak się chce, zdobyć narkotyk. Dostępność jest kolosalna.
2: Ta dostępność pozwala też sięgać po takie środki młodym osobom, nastolatkom, dzieciom, młodzieży.
5: No tak, no są rekordziści, 9-10-latki, które sięgają, ale clue tych zażywających to są osoby tak 17+, no a są 50+, także to jest naprawdę pełne spektrum.
2: Chociaż usłyszałam przerażające słowa od jednego z barmanów, który powiedział, że dzisiaj wszyscy szurają. To znaczy, że po prostu wszyscy biorą.
5: No tak, zamawiają sobie te symboliczne piwo w pubie, a są już pod wpływem albo amfetaminy, albo marihuany, albo czegoś jeszcze innego. No bo to jest proste. No wystarczy parę minut posiedzieć w jakimś klubie nocnym czy pubie i dealer się znajdzie. To w kraju, gdzie jest to niedozwolone, także to fikcja jest tak naprawdę, bo no tam, gdzie jest pieniądz, tam jest dostępność.
2: Czy inaczej się pomaga wychodzić z tego uzależnienia takiemu młodemu nastolatkowi, 20-latkowi, a inaczej 40-50-latkowi? Inaczej się z nimi pracuje?
5: No, różnice są kolosalne, bo to czasami były, no podam przykład, pani pedagog szkolna, która wpadła właśnie w amfetaminę, łączyła to z alkoholem. Dwoje dzieci, praca. W szkole nikt absolutnie nie wiedział, że ma taki problem, bo nie dała poznać po sobie. No, elegancka kobieta, matka, dzieciom i tak dalej, rodzina. Dość zamożna, bo mąż miał swoją firmę. Pojawił się problem narkotykowy, niestety. Czyli ona ma inne doświadczenia, a co innego ma student, który się właśnie klubowo, pubowo wpakował w, dajmy na to, w amfetaminę. To trzeba bardzo indywidualnie. Każdy przypadek jest inny. Nie da się zrobić takiego

0: schematu do wszystkich.
1: Powiedział pan, że no, nawet na przykładzie tej pani, nikt by nie powiedział, że ona, ma narkotykowy problem.
0: Tak, maskowała się idealnie.
1: Czy tak w ogóle jest, że ci, którzy biorą narkotyki, potrafią się tak doskonale maskować? Nie ma takich sygnałów oczywistych, które dadzą nam, aha, jasny sygnał, tu coś jest nie tak, tu trzeba zareagować.
0: No, muszę powiedzieć, że nawet narkomanom jest łatwiej się maskować niż alkoholikom, bo alkoholika wyczujesz po chuchu alkoholowym i wpadnie w pracy natychmiast. Natomiast narkoman oczywiście nie w takiej fazie pierwszej godziny działania, kiedy on jest intensywny, ale później doskonale może się kamuflować. Doskonale, bo nie jest tutaj zaburzona ani sfera równowagi, czyli nie jest to zataczająca się osoba jak pijany, nie bełkoce, mówi zupełnie normalnie. No i ludziom nie wpada do głowy coś takiego. Ten ktoś trochę czasami mi tak dziwnie coś się zachowuje, ale gdzie tam? My od razu wypieramy coś takiego, że nasz dobry pracownik, bo ta pani była dobrym pedagogiem, nawet miała dyplomy za znakomitą pracę z młodzieżą. Tak podwójnie potrafimy żyć. Co jest symptomatyczne w narkomanii? Osoby, które z tego wyszły, nawet minęły lata, 5, 10, one chcą wymazać to. U alkoholików jest trochę inaczej. Oni chodzą na te meetingi AA i ciągle tam na sztandary mówią, jestem niepijącym alkoholikiem, oni to robią jakoś tak w innej formie. Natomiast narkomania ciągle w społeczeństwie jest czymś tym gorszym, co jest dosyć humorystyczne, bo ja pracowałem przez moment z alkoholikami i efekty takiego ciężkiego picia alkoholu są 100 razy gorsze niż narkomani. Pracowałem choćby w schronisku dla bezdomnych. To tam są takie przypadki już kloszardów. Tego nie ma w narkomanii. Nie ma ulicznych narkomanów. Kiedyś może byli kiedyś w dobie AIDS faktycznie to było, lata 70, 80, a teraz narkomani raczej siedzą w klubach, pubach, dobrze wyglądają i traktują tą narkomanię tak trochę zabawowo, to taka jest prawda. Albo pracują, tak jak powiedziałem, natomiast alkoholik wypada z ról społecznych zupełnie, przeważnie kończy się bezdomnością alkoholizm, czyli coś, co jest w społeczeństwie uważane za straszne, narkomania, nie przynosi tak strasznych efektów jak alkoholizm. To jest dziwne. To jest do wytłumaczenia, ponieważ alkohol jest obecny. Każdy pije alkohol mniej lub więcej i jest tolerancja. Natomiast narkotyk zaraz się kojarzy z jakimś, nie wiem, diabłem z rogami i w ogóle jakimś szaleństwem.
1: Ale umówmy się, słusznie.
0: Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo duże zło. Natomiast jeżeli patrzeć na formę, to dużo gorzej wygląda z tym alkoholem. No, takiego schroniska dla narkomanów nie ma, czyli rodzina jednak pomaga w efekcie, na to wychodzi. Tak jak powiedziałem, miałem pacjentów, lekarzy, adwokatów, urzędników, tylko to jest tak głęboko zatajone. No, ja mam z tego powodu czasami taki ból, bo mijają lata i ci moi pacjenci, którzy zawdzięczają mi życie i zdrowie, zapominają o mnie, ale ja to rozumiem z powodów psychologicznych. Oni chcą wyprzeć ten etap, radzą sobie, ja się cieszę. Palą mosty za sobą i ich nie ma, bo cały czas jakby jest lęk, że ktoś gdzieś będąc właśnie pedagogiem, dyrektorem czy lekarzem szczególnie może zostać zdemaskowany i wtedy boi się o utratę pracy swojej albo prestiżu czy reputacji. No.
1: Jak trafiają te osoby na terapię? Sami decydują? Ktoś za nich decyduje?
0: Że taki pacjent świadomy, z pełną determinacją, przekonany, to jest rzadkość. Przeważnie zmuszają okoliczności zewnętrzne narkomana do przejścia do poradni. Czyli nacisk rodziny, w przypadku pedagogzki, o której mówiłem, to był mąż, no i presja rodziny. To jest czasami policja i prokuratura, która namierzyła tegoż gościa z narkotykami i mu mówią, albo ty się podejmujesz terapii, albo ci wytaczamy sprawę. No to taki bardzo dobry, moim zdaniem, zabieg, prawda? I wtedy on ze strachu przed więzieniem podejmuje terapię, nie z własnego przekonania. nie z jakiegoś tam przemyślenia głębokiego, że warto zmienić swoje życie, ale jest to wymuszone. I takich pacjentów my mamy 90%, czyli to nie jest taka praca na początku łatwa, bo trzeba przekonać w ogóle tego narkomana, że on jest narkomanem, bo oni na początku wypierają. Jak to? Brałem sobie, chodziłem do klubu, do dyskoteki, żyłem, pracowałem. Jaki ze mnie narkoman? No nikt tego słowa nie chce do siebie przypiąć. Trzeba wypracować motywację. Dlaczego, skoro dobrze sobie radziłem, ja mam się leczyć? Tak sobie myśli narkoman. Wszystko ma. Praca, rodzina, dość zamożni są też ci ludzie, to prywatne biznesy, chociaż bardzo często. I robi się z niego narkomana, on się nie godzi z tym, on się buntuje, co oni ode mnie chcą, ale już wszyscy dookoła mają go dość, bo jego życie to jest, no, na noc do domu nie wraca, nie dopilnuje różnych rzeczy, no to jest koszmar. Życie z uzależnionym to jest dla rodziny, no, katastrofa absolutna. To nie ma lekko w pracy psychoterapeuty. Na początku czasami nawet jesteś wrogiem pacjenta, bo coś od niego chcesz, a on uważa, że jest okej. Dopiero po iluś miesiącach, jak się go uda utrzymać w terapii, a terapia trwa rok, zmienia się ich myślenie. Czyli to jest taka charuwa trochę psychologiczna. No, nie zawsze się udaje, bo tu nie oszukujemy się. Ja wiem, no ile, 20-30% z tego wychodzi w porywach. A 70-80 nie radzi sobie. Albo bywają przypadki, że on faktycznie przestaje brać, ale on już nie funkcjonuje idealnie. No jest to jego życie pokrzywione, już tam wszystko. Czasami się nie da pewnych rzeczy odrobić. To...
1: Co się wtedy dzieje z takim człowiekiem?
0: Jak on przestaje sporadnie się kontaktować, no nie idziemy jego tropami. Rodzina czasami nam zadzwoni, no rozwiodłam się z nimi, nie wiem. Czasami powiem, dziękuję panie Ryszardzie, się wziął za siebie, mimo że nie dokończył terapii w poradni, to jestem zadowolona, a czasami odwrotnie, no. No niby nie bierze, ale teraz chyba zamienił sobie narkotyki na alkohol, imprezuje, no czyli jest to wszystko zaburzone. No, bardzo różnie, no co pacjent, to co inna historia.
1: Na co powinniśmy zwrócić uwagę jako rodzice, jako żony, mężowie? Bo lekarz powie, że rozszerzone źrenice albo takie typowo fizyczne objawy.
0: No tak, no ale wraca mąż czy syn student, czy tam studentka i no nie sprawdzamy reakcji źrenic. No nie ma tego nawyku, chodź tu, stań pod światło, sprawdzę, czy jest wszystko okej, bo zaraz będzie awantura, obraza boska i tak dalej. Ja uważam, że jeżeli w domu są relacje prawidłowe i jest miłość, takie słowo, to ta narkomania nam się nagle nie pojawi, jak z puszki Pandory nam nie wyskoczy. Natomiast jeżeli te relacje są jakieś takie, że nie mamy kontaktu dobrego, to zawsze może się coś takiego wydarzyć, że coś się dzieje złego. Dbajmy o pozytywne relacje i to jest moim zdaniem najważniejsze, tam gdzie jest miłość, przyjaźń i rozmowa. To jest moim zdaniem podstawa. Rozmowa, rozmawiać ze sobą, interesować się sobą.
1: A w programie Miasto Młodości moim gościem był terapeuta uzależnień Ryszard Częstochowski.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103.9 FM.
3: Znajdujemy się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a są ze mną Łucja,
4: Patryk, Wojtek.
3: A wszyscy oni reprezentują samorząd studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchajcie, gdzie tętni życie studentów w naszym mieście, w Poznaniu?
5: Studenckie życie na pewno tętni w ośrodkach studenckich, czyli jeżeli chodzi o wydziały i przede wszystkim budynki uczelniane, ale jeżeli chodzi o to nocne życie, bardziej rekreacyjne, integrujące, to przede wszystkim ulica Wrocławska, Półwiejska, to są gdzieś są główne ośrodki, jeżeli chodzi o nasze miasto, ale oczywiście też dodatkowo projekty, które są towarzyszącą i, że tak powiem, nieoderwalną częścią Poznania, juwenalia, wielkie grillowanie, różnego rodzaju imprezy otrzęsinowe, więc jest trochę tych miejsc.
3: No ale mówi się coraz częściej o tym, że studenci coraz mniej mają w sobie chęci, żeby się angażować. Jak wy to oceniacie, pracując w samorządzie studentów? Dużo jest rąk do pracy, czy jednak ich brakuje? To może ciebie, Wojtku, zapytam, bo ty jesteś przewodniczącym.
4: Znaczy, rąk do pracy mi zawsze brakuje, dlatego że samorząd to jest, zawsze mam dużej uczelni, to jest ogrom zadań i też inicjatyw, które można podejmować. Niektóre są bardziej priorytetowe, inne, gdyby było więcej osób, moglibyśmy realizować nowe. Natomiast rąk do pracy brakuje i też obserwowana jest pewna tendencja spadkowa w zakresie zaangażowania w samorząd czy w organizacje studenckie w skali kraju. Natomiast najbardziej obserwowana jest ona na przykładzie tych dużych imprez, takich jak Wielkie Grillowanie czy Juwenalia. Właściwie mierzą się zawsze z tym kłopotem, że jest to impreza od studentów dla studentów, no i wymaga to też zaangażowania, dosłownie tworzenie tego terenu, noszenie płotów, stanie przy grillu, na Wielkim Grillowaniu, czy kwestia związana z bezpieczeństwem, sceną i wszystkim pozostałym. No i tutaj tych wolontariuszy z roku na rok jest coraz mniej i też statystyki tych imprez pokazują, że te Juwenalia z niektórymi wyjątkami, ale te duże imprezy studenckie po pandemii do Poznania nie wróciła na przykład Polibuda, Open Air, Integrali odbywają się rzadko, po pandemii absolutnie już nie ma mowy o agronaliach, niestety. My też Wielkie Grillowanie staramy się wciąż kontynuować, natomiast liczba osób chętnych spada.
5: Ten problem na pewno dotyczy większych eventów, ale też i mniejszych eventów, które organizują studenci na wydziałach, bo rzeczywiście do zrobienia jakiegokolwiek dnia, pierwszego dnia wiosny, jakiejś gali czy czegokolwiek, do tego też są potrzebni studenci. Z roku na rok widać, że jest ich coraz mniej, a to właśnie chyba wyniszcza troszeczkę to środowisko akademickie. To wyniszcza to, że im mniej jest tych inicjatyw, tym mniej gdzieś słychać o tych studentach, tym mniej właśnie mówi się o tym, że coś się dzieje. Trudniej jest przyciągnąć też nowych studentów, no bo oczywiście skoro nie masz jakiegoś większego zaangażowania, nie widać tego, że studenci coś robią, tam się coś świeci, tam coś, jakieś plakaty, tam ktoś biega, tam ktoś skacze, no to tego brakuje oczywiście.
3: Z czego to wynika? Mówicie cały czas o pandemii, ale myślicie, że ten w zasadzie rok, którym byliśmy zamknięci, tak bardzo wpłynął na cały system studenckich zachowań, który tworzony był przecież od dekad, tych tradycji wszystkich imprezowych?
6: Myślę, że tak. Myślę, że przez pandemię po prostu zaczęliśmy się spotkać w mniejszych gronach, bo jednak zamiast wielkiej domówki to na przykład spotykaliśmy się na pikniki czy na takich mniejszych posiadówkach w 4 czy 5 osób i myślę, że po prostu przez to studenci zaczęli się skupiać na pielęgnacji takich mocniejszych relacji z mniejszym gronem osób. Myślę, że wynika to też z faktu, że gdzieś tam te przyjaźnie nawiązujemy trochę wcześniej niż na studiach i na studiach po prostu mamy zwykłych znajomych, kolegów, koleżanki, z którymi się widzimy. Może wspólnie uczymy, ale tak gdzieś na co dzień staramy się pogłębiać relacje nawiązane poza środowiskiem akademickim.
4: Ja mam też taką jedną moją teorię, bo trochę się zastanawiałem nad różnymi rzeczami związanymi z uczeniem, bo przez poprzednie 2 lata miałem też jako samorządowy obowiązek prowadzić badania nad szkolnictwem wyższym. Ja mam taką teorię, że trochę chodzi też o pewne poczucie przywiązania do uczelni, które absolutnie nie występuje. I ono wynika nawet nie do końca z winy uczelni, ale najbardziej uważam z systemu edukacji. Bo w polskiej szkole, zwłaszcza średniej, uczniowie są przemęczeni, zdemotywowani. Rokrocznie ogromnie spada liczba chętnych później na studia, która przed pandemią wynosiła blisko 90% w liceach. Teraz oscyluje wokół 50%. To jest ogromny spadek. I osoby są wyczerpane, wymęczone. Ja widzę tutaj ogromną też korelację z zakresem tych negatywnych zmian w systemie edukacji, które naszły, reformy gimnazjalnej, reformy siatki godzin i tak dalej. I osoby, które są wymęczone nauką, zdemotywowane i bardzo niechętne do tego, że ta wiedza jest jakby bezsensowna na poziomie szkoły średniej, bardzo często jest, a później przychodzą na uniwersytet i uniwersytet już ma ciężko budować swój pewne poczucie przynależności albo tworzyć pozytywną i przyjazną atmosferę. Nie do końca to robi, nie sprawdza się to. I w sytuacji, kiedy przychodzą osoby zdemotywowane, które nie chcą się wiązać z uniwersytetem i traktują to jako pewien element dodatkowy, jakby niecentralny w życiu studenckim, uczelnia sobie z tym nie radzi i to już nie jest tak, że studenci pracują, tylko często jest tak, że pracownicy studiują. I w ten sposób myślę, że to wygląda. I tak trzeba patrzeć na to zjawisko.
5: To prawda. Pandemia zebrała swoje żniwo, system edukacji też zbiera swoje żniwo coraz bardziej. Też wymiana pokoleniowa. Jakby to jeszcze troszeczkę i tak mi się wydaje, że z 10 lat i będziemy mieli do czynienia na naszym szkolnictwie, naszym środowisku, jeżeli chodzi o środowisko akademickie, z 5 pokoleniami. To nie jest lekki orzech do zgryzienia, to nie jest lekka sprawa, którą można gdzieś tam odsunąć na bok. A z tym za bardzo ani ministerstwo nie pracuje, ani my za bardzo nie wiemy się, jak do tego zabrać, bo to jest trudne. To jest trudne połączenie i skorelowanie wszystkich działań z osobami z Gen Z, plus jeszcze mamy baby boomers, tak? Czyli najstarszych naszych wykładowców, z którymi też często trzeba współpracować, z którymi też trzeba nawiązywać kontakt, utrzymać relacje, bo to też jest integracja, to też na to warto stawiać. Ale oczywiście ta wielopokoleniowość też nas troszeczkę podłamuje, ponieważ nie prowadzi prowadzi się badań zbyt wielu na ten temat, nie jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy też szkoleni w tym zakresie i wielu pracowników też nie jest tym szkolonych, a jest to ważny temat, który na pewno będzie dość mocno oscylował, jeżeli chodzi o życie akademickie. A kolejną kwestią jest to, że studiowanie jest coraz droższe. Niestety, chcąc nie chcąc, nie uciekniemy od tego i rzeczywiście decyzja o pójściu na studiach jest coraz bardziej ważna i powoli wracamy do tych czasów, że studia były elitarne dla jednostek i rzeczywiście nie każdy mógł iść na studia, nie każdy mógł sobie na nie pozwolić, bo a zapłacić za mieszkanie, zapłacić za wyżywienie, dodatkowo gdzieś jakieś książki niektórzy kupują, tak? No to się wszystko zbiera, jakieś zaopatrzenie techniczne, laptopy, telefony, wymiana. No oczywiście musimy się dostosowywać do obecnie panujących gdzieś tam wymagań, jeżeli chodzi o studia i studiowanie jest coraz droższe, coraz mniej Polaków stać na studia i widzimy to po statystykach, jak zmienia się liczba studentów. Jak z tym działać, jak z tym, że tak powiem, teraz walczyć? No na pewno, to jest pytanie do ministerstwa, pytanie do władz uczelni, tak? My jesteśmy w stanie powiedzieć, czego studenci potrzebują.
3: Łucja, ty wspomniałaś o tym, że dużo osób trzyma się z osobami, które poznało wcześniej w liceach, ale myślę, że to dotyczy przede wszystkim tych, którzy są z miast, gdzie studiują, a przecież pierwszoroczniaków z innych miast jest bardzo dużo, no i oni też potrzebują się jakoś integrować. Gdzie oni są? Gdzie szukają właśnie? I czy w ogóle widzicie, żeby szukali tej integracji?
5: Ja jestem przykładem takiego studenciaka, ponieważ jestem dopiero na trzecim roku już jestem, ale generalnie pamiętam ten czas, jak przyjechałem do Poznania, nie znając nikogo, nie znając praktycznie, nie mając żadnych znajomych, nie mając tutaj rodziny. Przyjechałem no praktycznie od miejscowości odległej 300 km, więc to jest troszeczkę daleko i tam zostawiłem praktycznie wszystkich znajomych, rodzinę. I jak to zrobić, żeby ruszyć gdzieś tutaj na studiach? No trzeba się odważyć. Ja zacząłem od pierwszej integracji, jaka była u nas na wydziale, czyli od trzęsiny. Zagadałem do dziewczyny z samorządu, wtedy u mnie na wydziale, po prostu czy potrzebowałem jakiejś pomocy. No i jakoś się to potoczyło. Generalnie ja to powtarzam teraz na spotkaniach ze studentami pierwszego roku, gdzie prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, reklamujemy wydział. To ja powtarzam, że najważniejsze jest to, żeby się odważyć ten pierwszy raz. Zrobić ten pierwszy krok i to już potem samo się nakręca.
4: Ja mam takie jedno spostrzeżenie, że najwięcej studentów dobrze integruje się na poziomie swojego roku i ze swoim rokiem. I tutaj ciekawostka. Uczelnia tworzy coraz więcej, coraz mniejszych kierunków. Więc tak jak kiedyś wykłady mogły być na przykład były wspólne dla kilku kierunków i na przykład przychodziło na nie, mówię kiedyś na zasadzie 20 lat temu, na przykład 200-300 osób, one były wspólne dla kilku wydziałów, no to teraz tendencja jest inna, czyli coraz mniejsze kierunki, bardziej wyspecjalizowane i tych studentów wtedy na roku już nie ma na przykład 300, tylko jest po 60 na, czy 30 na kilku innych kierunkach, więc to jest też takie zjawisko, że chcąc poznać bardzo wiele osób na uczelni, jest to trudne, bo ta decentralizacja jest tak duża, że jeśli nie mamy kontaktu z kimś, kto studiuje obok, albo studiuje w innym instytucie, no to po prostu ciężko, jeżeli tylko mijamy na korytarzu dane osoby, nigdy nie mamy okazji do takiej interakcji. Staramy się to w jakiś sposób robić. Ja uważam, że właśnie zaangażowanie w samorządzie to jest najprostszy sposób na to, żeby poznać kogoś spoza swojej bańki kierunkowej, już nawet nie wydziałowej. Natomiast to jest, myślę, że taki istotny element całego tej układanki systemu, dlaczego tak się dzieje, że jest mniejsze zainteresowanie, mniejsza integracja, większe też problemy w zakresie nawiązywania nowych znajomości, czy dlaczego w niektórych miejscach umiera to życie studenckie, czy kulturalne, czy imprezowe.
3: Zatrważająca liczba młodych dorosłych, młodych ludzi czuje się samotnymi, a tutaj mamy też, tak jak mówicie, mało tego wychodzenia do ludzi, więc myślę, że wielu studentów czuje się samotnymi, a z drugiej strony też właśnie tej odwagi brakuje, żeby wyjść, żeby szukać, no to jak im pomóc?
5: Nie pociągniemy nikogo za rękę na siłę, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nie przymusimy do działalności samorządowej, nie przymusimy do działalności w kole, czy w innej organizacji studenckiej. My musimy zachęcić swoją osobą. Ja staram się na wydziale prowadzić tak, że zapraszam do telewizji studenckiej, zapraszam do radia, zapraszam do kół naukowych, zapraszam do działalności w samorządzie, w Radzie Samorządu, do studentów współpracujących. Tych organów jest mnóstwo. Mnóstwo jest miejsca i pokazujemy tą przestrzeń jak tylko umiemy. Ważne jest to, żebyśmy my zachęcali swoją osobą jako przedstawiciele tych studentów aktywnych, o ile tak to można nas nazwać, żebyśmy my mogli pokazywać tym studentom, czy to na inauguracji, czy to na jakichś otrzęsinach, czy to rozmawiając z nimi podczas szkoleń na temat praw i obowiązków studenta pierwszego roku. To jest dla nas przestrzeń, gdzie musimy dotrzeć do tych studentów, ale tu też jest duża, że tak powiem, przestrzeń, pole manewru dla wykładowców, bo na przykład u mnie na wydziale wykładowcy są bardzo aktywni, bardzo prostudenccy i rzeczywiście jesteśmy z niektórymi na tyle dobrze skomunikowani, że oni przekazują informacje, czy to samorządowe, czy różnego rodzaju inicjatywy, które się odbywają i rzeczywiście to wtedy ma duży odzew, ponieważ jeżeli wykładowca ci powie, że jest fajna inicjatywa, fajny projekt, w który można się zaangażować, to bardziej to zainteresuje niż gdzieś tam jakiś plakat, poster czy post na Instagramie czy Facebooku. Więc tutaj też uciekajmy się do autorytetów akademickich.
3: Mówicie o kołach naukowych, to też są takie właśnie zainteresowania. Skupiają zainteresowanych bardzo konkretnym tematem. Właśnie te wspólne pasje to, co nas zbliża.
5: To prawda, koła naukowe to jest przestrzeń dla studentów, którzy rzeczywiście są w stanie wyspecjalizować się w danej dziedzinie, są w stanie się spotkać ze wspólnym hobby, ale też podkreślmy to, że koła naukowe to nie jest tylko siedzenie nad książkami czy szykowanie artykułów naukowych. Ja za czasów swojej działalności w kołach naukowych, no my robiliśmy na przykład koncert charytatywny, więc to jest działalność społeczna, prospołeczna. Są różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, szkoleniowe, które rzeczywiście wtedy najbardziej zbliżają studentów, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko to, co się dzieje na wydziale czy w budynkach uniwersytetu jest, że tak powiem, bardziej kluczowe do tego, żeby jakoś rozwinąć swoje umiejętności, ale też wyjazdy jakiekolwiek, które gdzieś tam pokazują, łączą te pasje, łączą znajomości, rzeczywiście jakieś gry, zabawy, innego rodzaju typu rzeczy, to też pokazuje, że można i wydaje mi się, że to jest to clue tego, że tak powiem, zintegrowania się.
3: Czyli co, jest nadzieja, że to życie studenckie w Poznaniu, ale nie tylko jednak, będzie się rozwijać i studenci nie zamkną się w swoich pokojach? Jaką przyszłość widzicie?
5: Studenci nie zamkną nigdy w pokojach, bo studenci, mimo że część tak zrobi, to zawsze pojawią się te jednostki, które wyciągną paczkę tych swoich znajomych, czy to z roku, czy paczkę znajomych, z którymi razem poszli na studia. Zawsze będą takie sytuacje, które doprowadzą do tego, że nawet minimalna ekipa, minimalna grupa gdzieś się zbierze i pokaże, że to życie akademickie dalej istnieje i funkcjonuje i ma się w miarę dobrze, tak? Bo studenci to jest tak specyficzna masa, można powiedzieć, że oni zawsze znajdą gdzieś ten czas na imprezę, znajdą ten czas na integrację. Mimo zapracowania, nawet my jako samorządowcy, którzy często wyjeżdżają w różne miejsca Polski, żeby też rozmawiać na temat różnych problemów, z którymi się borykają studenci, spotykają się studenci działający w różnych gremiach uniwersyteckich. Też się dzielimy tymi swoimi doświadczeniami. Patrząc na twarze tych ludzi, z którymi rozmawiamy, z którymi toczymy różnego rodzaju dyskusje, z którymi też imprezujemy, z którymi też się często spotykamy, nie tylko w kwestiach samorządowych przy stole, ale też i na kawę na mieście, to wydaje mi się, że to życie akademickie nigdy, że tak powiem, nie straci na tej wartości i rzeczywiście dalej będziemy je tak szerzyli.
4: Ja mogę mieć taki niepopularny pogląd, myślę, że może to być ciekawe spojrzenie. Ta sytuacja w naturalny sposób zmieni się za lat kilka, jak do uczelni dojdzie ogromny niż demograficzny i może z powrotem będą ogromne kierunki, bo będzie jeden kierunek studiów, wspólne wykłady, więcej studentów będzie miało miejsca w akademikach, bo niestety po prostu widmo ogromnego spadku zagląda uniwersytetom w oczy i może wtedy na pewno będzie lepsze życie studenckie, się poprawi integracja i tak dalej, ale chyba nie tędy droga i trzeba myśleć, co się powinno dziać teraz.
3: Gościliśmy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a o życiu społecznym studentów opowiadali Łucja Jakubus, Patryk Stefańczyk oraz Wojtek Krzyżanek z Samorządu Studentów UAM. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: 131 razy podchodził do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy rekordzista w jednym z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. On celowo nie powiem, w którym, żeby od razu nie było wiadomo, o kogo chodzi. Ten ktoś zdał za 132 razem na same egzaminy teoretyczne, wydał około 6000 zł. Jest też inny rekordzista, on już 66 razy podchodził do egzaminu praktycznego, wydał na to ponad 10000 zł i podobno nadal walczy. Być może za jakiś czas będzie trochę łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy w Polsce. Trochę ma się pozmieniać, a wszystko w związku z tym, że Unia Europejska chce ujednolicić przepisy dotyczące prawa jazdy czy samych egzaminów. Co ma się zmienić i czy faktycznie będzie łatwiej? O tym w programie Miasto Młodości porozmawiam dziś z moim gościem, Beata Korzeniowska. Zapraszam, a ze mną już Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy i egzaminator.
7: Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia pewnych zmian, które, tak jak powiedziałaś, mają ujednolicić prawo w całej Unii Europejskiej. Obecnie zasady dotyczące naszych praw jazdy, może niekoniecznie przepisów ruchu drogowego, bo one różnią się tylko nieznacznie, natomiast inne zasady dotyczące egzaminów, uprawnień i tak dalej różnią się dość mocno, w zależności od tego, w którym kraju dane uprawnienia posiadamy. No i żeby zrobić z tym porządek, to właśnie jest plan taki, żeby to uporządkować.
1: No to jedziemy od samego egzaminu, bo tu już będą zmiany.
7: Tak. Unia chce ujednolicić egzaminy na prawo jazdy, tak żeby we wszystkich krajach Unii Europejskiej były jednakowe. One naprawdę mocno się różnią od siebie. W niektórych krajach wchodzą w skład tego egzaminu na przykład manewry na matach poślizgowych, gdzie pokazujemy, czy umiemy wychodzić z poślizgów, czy nie i czy prawidłowo umiemy się zachować w takich sytuacjach.
1: Może ktoś pomyśli, że będzie łatwiej zdać egzamin. Może w Polsce jest to trudny egzamin na pojadę gdzieś i o, to będzie prosto. Nie będzie równoległego parkowania.
7: Może i nie będzie, ale nie wiem, czy na pewno będzie łatwiej, bo myślę, że w Polsce ten egzamin nie jest aż tak trudny, jak się porównuje do innych krajów. Również kurs na prawo jazdy w Polsce jest dość krótki i łatwy. W krajach skandynawskich na przykład trwa około pół roku i właśnie tam wchodzi też w skład takiego kursu na przykład doskonalenie techniki jazdy, czyli nauka wychodzenia z poślizgów, zachowywania się w sytuacjach ekstremalnych. U nas tego nie ma. Tamte kursy przez to są dużo dłuższe i niestety dużo droższe. Jeżeli zaczerpną w Unii Europejskiej jakieś pomysły z tamtych kursów i wprowadzą je u nas, no to niestety będzie to na pewno bardziej kosztowny niż jest teraz taki kurs.
1: Jest też propozycja dotycząca obniżenia nieco wieku osób, które mogą zdawać egzamin na prawo jazdy.
7: Pomysł jest taki, żeby już od 18 roku życia można było zrobić prawo jazdy kategorii C czy C plus E.
1: Czyli ciężarówki.
7: Tak, autobusu. Obecnie w naszym kraju jest ograniczenie, jeżeli chodzi o te kategorie C czy C plus E, to jest 21, a D, czyli autobus, no to jest nawet 24 lata. A tutaj Unia chce, żeby już od 18 roku życia można było te kategorie robić, ze względu na to, że brakuje kierowców. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo ten wiek podniesiono specjalnie, tak, kiedyś można było robić wcześniej. Podniesiono specjalnie, dlatego, że młodsi kierowcy troszkę nieodpowiedzialnie się zachowywali. Co innego, jak się zachowa nieodpowiedzialnie w tonowym czy półtoratonowym samochodzie, a co innego, jak w 40-tonowym, tak?
1: Co innego, jak jedzie sam, a co innego, jak ma autobus pełen ludzi.
7: Dokładnie. I tutaj, no zobaczymy, jak to pójdzie. Chyba Unia Europejska bardziej myśli o firmach, które mają problem z kierowcami, no i generalnie tylko o nich, a bezpieczeństwo troszeczkę chyba chcą odsunąć dalej. Być może pójdzie za tym jakieś specjalne szkolenie, tak, które będzie, no nie wiem, może lepiej szkoliło tych ludzi pod względem mentalnym też, nie tylko umiejętności, żeby oni podejmowali może trochę lepsze decyzje. Skoro chcą zmienić też egzaminy, może one będą też bardziej wymagające na te wyższe kategorie i osoba, która będzie się zachowywała nieodpowiedzialnie, po prostu takiego egzaminu nie przejdzie, tak?
1: Właśnie, to jakieś testy psychologiczne, no bo tu trochę tego kierowcę trzeba inaczej sprawdzić.
7: Tak, no co ma się zmienić, to od 17 roku życia będzie można zrobić kategorię B prawa jazdy i przez ten rok będzie można jeździć z osobą, która już posiada takie prawo jazdy, czyli zbierać doświadczenie, tak? Czyli osoba, która będzie miała 18 lat, nie będzie od razu po skończeniu kursu na kategorię B i zrobieniu prawa jazdy kategorii B robiła kursu na ciężarówki czy autobusy, tylko ona będzie miała już rok doświadczenia, tak, w jeździe. Wbrew pozorom to dość dużo daje, ponieważ kiedy prowadziłem egzaminy w Wordzie, to przychodziły osoby, które były od razu po kursie i było widać, że te osoby, no, mają takie umiejętności, jakie mają. Natomiast przychodziły też osoby, które miały już kategorię B1, którą można zrobić już od 16 roku życia, obecnie w naszym kraju. No i te osoby miały już 2 lata doświadczeń, tak, na drogach. Jeździły przez 2 lata, co prawda mniejszym i wolniejszym samochodem, ale jednak jeździły 2 lata. Od razu było widać, że to nie jest osoba po kursie, tylko to jest osoba, która już ma jakieś doświadczenie, tak?
1: Czyli taki 17-latek robi sobie prawo jazdy i później wozi mamę na
7: przykład.
1: Zakup. Przez rok.
7: Czy gdziekolwiek.
1: Przez rok mam taksówkę w postaci syna i mojego samochodu.
7: Tak, i to roczne doświadczenie daje dużo i może właśnie urzędnicy unijni pomyśleli, że ten rok wystarczy, żeby jakąś tam świadomość już u tego kierowcy wyrobić i wtedy dać mu możliwość robienia tych wyższych kategorii.
1: Co jeszcze ma się zmienić?
7: Prawo jazdy ma być cyfrowe. To znaczy, że niestety dla nas, że w całej Unii Europejskiej będą dokładnie wiedzieli, ile mamy punktów karnych, jakie mamy uprawnienia i tak dalej, związane z tym dokumentem właśnie. Co za tym idzie? Teraz, jeżeli popełnimy wykroczenie w innym kraju Unii Europejskiej, no to dostaniemy za to mandat, ale nie dostajemy punktów karnych. Natomiast jak to prawo jazdy będzie cyfrowe, to we wszystkich krajach Unii Europejskiej policja będzie mogła sprawdzić, bez odzywania się do urzędników z Polski, ile mamy punktów.
1: Doliczyć w związku z tym, swoje?
7: Tak, będą mogli doliczyć swoje, tak? Co za tym jeszcze idzie? Jeżeli my będziemy mieli odebrane uprawnienia za na przykład punkty, czy inne jakieś tam wykroczenia, czy przestępstwa, odbierze się nam to prawo jazdy w naszym kraju, to obecnie za granicą naszego kraju możemy sobie jeździć i nikt nie będzie o tym wiedział, że nie mamy uprawnień. Natomiast teraz będzie już wiedział i ma się to ukrócić, ten proceder, że właśnie w całej Unii Europejskiej nie będziemy mogli prowadzić pojazdów.
1: Czyli takie wakacje w Chorwacji samochodem mogą się bardzo źle skończyć, nie wiem, że można nazbierać mnóstwo mandatów za duże pieniądze. książki, no to jeszcze można stracić prawo jazdy, zbierając te punkty w całej Europie.
7: Zgadza się.
1: I jeszcze jedna zmiana dotycząca tak naprawdę samych samochodów.
7: Tak. Obecnie na kategorię B prawa jazdy możemy prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. I tutaj według tych zmian, które mają wejść, ma się ta dopuszczalna masa całkowita zwiększyć do 4250 kg, czyli 4 tony 250. Czyli 750 kg tak naprawdę więcej niż do tej pory. Tak. Jest to pokierowane tym, że mamy coraz więcej pojazdów elektrycznych, które są ciężkie. No i w związku z tym czasem tej kategorii B może zabraknąć. Tak, przy dużych SUV-ach, gdzie jeszcze załadujemy je do pełna, tak, ta rodzina, pakuny, jedziemy w góry, no może się okazać, że ten samochód przekroczy 3,5 tony. Do tego są też pewne ograniczenia. W związku z tym, że te samochody są ciężkie, to nie można zrobić samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, bo producenci zdają sobie sprawę z tego, że będzie trzeba zrobić na to wyższą kategorię, czyli kategorię C. No i ktoś, kto chce kupić samochód osobowy, nie myśli o tym, że będzie robił prawo jazdy na ciężarówkę teraz, żeby prowadzić swój samochód. Więc to spowodowałoby, że trochę mniej ograniczeń byłoby narzuconych na producentów, mogliby trochę bardziej zaszaleć, tak, że tak powiem. Na przykład w samochodach dostawczych, tak, pojawiają się samochody dostawcze elektryczne, które po mieście sobie jeżdżą. No i tutaj jest to dużym ograniczeniem, tak, dla producentów, bo wiadomo, że ten samochód będzie cięższy niż taki zwykły spalinowy. Skorzystają na tym też zwolennicy caravaningu, ponieważ kampery są dość ciężkie, one często są same w sobie już na granicy 3,5 tony. Do tego, jak wrzucimy do tego nas i nasze ładunki, to się okazuje, że może trochę powyżej tych 3,5 tony być ten pojazd, no i wtedy nie możemy niestety takiego prowadzić. A dzięki temu, że będzie 4,250, to na spokojnie będzie można jeździć. Kolejna zmiana, która jeszcze tutaj jest co do kategorii B, to do tej pory w Polsce przynajmniej można poruszać się motocyklem do 125 cm sześciennych pojemności z kategorią B prawa jazdy. Oczywiście są pewne wytyczne, tak? Unia Europejska chce też ujednolicić te przepisy. Chce zrobić tak, żeby we wszystkich krajach była taka możliwość i żeby to było jasne i we wszystkich krajach tak samo. Tak?
1: Ale są kraje, gdzie nie można jeździć motocyklem.
7: Zgadza się. Na kategorię B nie. Trzeba robić oddzielnie.
1: No to też będzie ułatwienie.
7: Tak, dla tamtych tak. A dla nas też będzie jasna sytuacja, bo czasem w Polsce możemy sobie takim motocyklem pojechać, ale już za granicę na przykład nie, bo w tamtym kraju są inne wymagania.
1: No, ale za granicę pakunki się zrobi za ciężkie. Wprowadzenie pomysłu w ogóle takich zmian. Pomyślałam, że to też jest takie kolejne wyzwanie dla takich osób jak te, czyli instruktorów, którzy uczą przyszłych kierowców albo doszkalają tych kierowców, bo to są kolejne zmiany, kolejne rzeczy, o których wy musicie się dowiedzieć, poczytać, sprawdzić, a potem tych nowych kierowców też tego wszystkiego nauczyć.
7: No, szczególnie trzeba poczekać, aż one wejdą. Ze zmianami to jest tak, że często są bardzo duże projekty, fajne, a potem się okazuje, że większość z tego nie weszła i my się tutaj podniecamy, że coś będzie, a się okazuje później, że nie. Także rzeczywiście, kiedy już wejdą one w życie i poczytać i dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że jedną z takich też proponowanych zmian jest ujednolicenie egzaminów na prawo jazdy, żeby w każdym kraju one wyglądały tak samo. Pewnie będą zmiany, tak? No, nie sądzę, żeby oni dostosowali wszystkie kraje pod nasz egzamin, tak? Prawdopodobnie będą zaczerpnięte pomysły z innych krajów, być może też z naszego do innych jakichś przejdą.
1: Czy dzisiaj trudno jest zdać egzamin na prawo jazdy?
7: W Polsce okazuje się, że chyba tak, bo ta zdawalność nie jest najwyższa, chociaż może te przepisy egzaminacyjne nie są najszczęśliwsze, tak? Można byłoby to zrobić, żeby były bardziej życiowe i tu nawet nie chodzi o manewry, bo ludzie często się skarżą, że tam muszę jechać po łuku, a przecież w życiu się tak nie jeździ. No, jeździ się dużo częściej niż się wydaje i dużo częściej korzysta się z tych umiejętności zdobytych właśnie na tym łuku. Oczywiście, jeżeli nie uczymy się tego na jakieś metody czy sposoby, bo to nam nic nie da, rzeczywiście. Ale jeżeli uczymy się tak po prostu patrząc, obserwując, jak się zachowuje samochód i dostosowując swoje zachowanie do tego, to ten manewr uczy nas panowania nad pojazdem, bo taki był zamysł tego manewru, tak? To my troszkę spłaszczyliśmy go, wymyślając jakieś sposoby na pokonanie tego łuku tak zwanego, ale tak naprawdę to zadanie miało na celu po prostu naukę panowania nad pojazdem. Z zasady, jeżeli ktoś potrafił do przodu i do tyłu jakimś wąskim pasem pojechać między słupkami i liniami i tych słupków nie poprzewracać i nie wyjeżdżać za linię, to znaczy, że nad tym pojazdem panuje. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, to znaczy, że nie panuje nad pojazdem, no i nie powinien mieć uprawnień. Tak to z założenia było. Czyli założenie było całkiem dobre. No, a wychodzi jak wychodzi obecnie.
1: Co jeszcze może być takiego trudnego dzisiaj w tych egzaminach?
7: No niektóre wyższe kategorie są problemy, tak? To jest z przyczepami kategorie, no są parkowania, które na placu manewrowym trzeba wykonywać. Całe szczęście na placu, nie w mieście nigdzie. Tam kłopotliwe byłoby w ogóle znalezienie miejsca do tego, ale one sprawiają troszkę problem, bo samochód z przyczepą zachowuje się troszkę inaczej, szczególnie jak na przykład mamy kategorię C plus E, czyli ciężarówkę z przyczepą, to są już dość duże pojazdy i naprawdę widoczność w lusterkach, a tylko w lusterkach możemy obserwować, co się tam dzieje, to podczas jazdy do tyłu, żeby zaparkować w wolskie miejsce parkingowe, nie jest takie proste dla początkujących. Oczywiście później wsiada się w taką ciężarówkę i trzeba między dwie ciężarówki inne wjechać pod rampę. To jest dokładnie to samo. I nie ma tam pachołków, tylko są pojazdy real, tak? Więc to nie jest wcale łatwiej w życiu później, tak?
1: No tak, ale potem oglądamy filmy, na których widzimy, że kierowcy tirów z przyczepami potrafią robić takie rzeczy, że my pewnie osobówką mielibyśmy problem.
7: Zgadza się, dlatego też na te kategorie myślę, że często idą kierowcy, którzy po prostu czują to. A ci, którzy zrobili ledwo tę kategorię B, to mówią, dobrze, dziękuję, ja już więcej nie chcę iść do Wordu, nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego, tylko kategoria B i nic więcej, dziękuję bardzo. Natomiast ci, którzy czują to, no to gdzieś tam przez głowę im przemknie, że a może by tą ciężarówkę, może to jest plan na życie. Niektórym się to podoba, niektórzy rezygnują z tego, bo jednak to nie było to, a niektórzy zostają w tym i pracują naprawdę wiele, wiele lat, tak? I nawet później brakuje tego.
1: A teoria?
7: Teoria, nie wiem, czy coś się zmieni z teorią.
1: Pewnie. Nie, ale czy dzisiaj ta teoria jest trudnym egzaminem u nas, czy...
7: Obecnie nie. Jeżeli zna się przepisy, to jest wszystko w porządku. Chociaż trafiła się gafa, tak? Trafiły pytania z błędami, no to tutaj znajomy przepisów nam nie pomoże. No i trzeba szybciutko wtedy takie pytania eliminować. Całe szczęście część tych pytań jest dostępna i jeżeli w tej części chociaż są jakieś błędy, to można to zgłaszać przez różne portale, na których sobie te pytania ćwiczymy na komputerze w domu. No natomiast tych pytań jest niestety dużo, dużo więcej i jeżeli tam w tej bazie oficjalnej są jakieś błędy, to trudno je wyłapać. Kursanci raczej ich nie zgłaszają, po prostu przyjmują do wiadomości,

0: nie możemy podchodzić do egzaminu w ten sposób, że jak go nie zdaliśmy, to znaczy, że się nie nadajemy. Jeżeli nie zdajemy jakiegoś egzaminu, to może po prostu to jeszcze nie ten moment. Idę na egzamin, sprawdzam się, sprawdzam swoją wiedzę, umiejętności. Nie zdaję go, no to znaczy, że jeszcze ta wiedza, umiejętności jest za mała. Podnoszę je i wtedy podchodzę jeszcze raz do egzaminu. Było wiele osób, które nie poddały się, chodziły na te egzaminy, douczały się w międzyczasie, tak? Aż w końcu osiągnęły taki poziom, który pozwolił ten egzamin zdać i później bezpiecznie też jeździć. A były takie osoby, które zaprzestały, gdzieś tam po dwóch, trzech razach zraziły się, odpuściły sobie, potem wróciły po kilku, nawet kilkunastu latach i żałowały, że tak późno, bo było i drożej, i trudniej i trzeba było ciągnąć już to do końca, tak naprawdę jak się powiedział A, to trzeba było powiedzieć B. Myślę, że nie sam egzamin sprawdza, czy my się nadajemy, czy nie, a zrobi to instruktor. Zdarzało mi się, że rzadko, ale zdarzało mi się, że musiałem niektórym osobom powiedzieć na kursie, że lepiej, żeby sobie podarowały, to nie jest dla nich. To trudna rozmowa, nie da się ukryć, ale staram się szczerze rozmawiać z kursantami i nawet jeżeli osoby robiły jakiś bardzo malutki postęp, ale jednak ten postęp był, to wiedziałem, że nie wiem, 50, 60, nawet ponad 100 godzin czasem, ale wystarczy, żeby dojść do tego etapu końcowego, kiedy będziemy mogli bezpiecznie jeździć. Natomiast u niektórych tego postępu nie było w ogóle, no to wtedy możemy jeździć 1000 godzin i nic się nie zmieni, skoro nie ma postępu, tak?
1: Z jednej strony mógłbyś powiedzieć, dobra, będziemy jeździć 1000 godzin, ty płacisz.
0: Oczywiście, mógłbym, ale nie w tym rzecz. Jest tak dużo kursantów na rynku, że nie trzeba zarabiać tak naprawdę na każdym jednym, więc jeżeli taka osoba, widziałem, że nie nadaje się ewidentnie do tego, że nie tyle nie ma predyspozycji, tylko ma antytalent do jazdy samochodem, co jest wrodzone, nie mamy na to wpływu, tak? Także to nie była wina tych osób. Na pewno miały wiele talentów do czegoś innego i tam mogą się realizować, tak? Ale prawo jazdy lepiej nie.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości był Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.
0: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak w

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Święto Pszyska policja przypomina, nie warto się spieszyć. Prędkość należy zawsze dostosować do tego, co mamy na drodze, czyli do warunków natężenia ruchu i własnych umiejętności. Weźcie to pod uwagę, szczególnie dziś, gdy w szkołach zabrzmią pierwsze dzwonki. Dzieci mogą być jeszcze nieco rozproszone.

Dzisiaj taki dzień, kiedy będzie wam się wydawało, że jest już później niż w rzeczywistości, że brakuje wam czasu. Na szczęście macie Mela, a my podkręcamy tempo, tak żebyście ze wszystkim dzisiaj zdążyli. Waldek Darłak, siema, hej, jest 1 września i w 6:30.

LAX i Breaking Dishes w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a taki wtorek jak dzisiaj to trzeba dobrze zacząć. Najlepiej od jakiegoś fajnego prezentu. Mam dla was Melo Merch do zgarnięcia. Już teraz fajne, oryginalne skiety Melo Radia. Nigdzie ich nie kupicie, ale za to możecie dostać już dziś z samego rana, właśnie teraz. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Czekają na was też trzy soty w Melo, tak na rozgrzewkę z samego rana. Tak zaczniemy ten wtorek. Kto chce? 321-321-777. Pokażcie, że już jesteście na nogach, już jesteście obudzeni i że jesteście szybcy. 321-321-777.

0: Kygo w Melo Radio. Check me back, tak podkręcamy tempo. Cześć Aniu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, dzień dobry. Ania, dzisiaj 1 września, to ja muszę cię o to zapytać. Słuchaj, czy ty dzisiaj będziesz robić coś po raz pierwszy od dawna?
1: Tak, właśnie między innymi spróbowałam do was się kolejny raz gdzieś tam dodzwonić. No i się udało.
0: Dzisiaj, pierwszy
1: pomijam,
0: raz.
1: Bo jadę do pracy. Aha. Tak, i robię to w drodze do pracy. Także stoję na poboczu, na awaryjnych, żeby was zdecydowanie lepiej słyszeć.
0: Super, fajnie, to ty się ciesz, że ty do szkoły dzisiaj nie idziesz, no.
1: Chociaż ja wiem, szkoły mi brakuje. Całkiem niedawno skończyłam właśnie studia. Także cóż.
0: Słyszycie? Jakby ktoś z was marudził, że dzisiaj musi, to Ania się z wami chętnie zamieni. Ania, dla ciebie w Melo teraz...
2: 3 szoty w Melo.
0: Uwaga, 3 szybkie pytania. Perfumy czy dezodorant?
1: Zdecydowanie perfumy.
0: Delikatnie czy na ostro?
1: Delikatnie.
0: Okej, a teraz uważaj. Wolisz mieć cyrk w pracy czy cyrk w domu?
1: Może w domu?
0: Trudny wybór, nie? Ale za to prosto wygrywasz w tej chwili już skiety Melo Radia. Takie fajne, oryginalne skiety Melo wysyłamy do ciebie, żebyś mogła w nich wejść w ten nowy sezon. Dzięki, Aniu. Fajnego dnia.
2: 3 szoty w Melo.

0: Mandel Melo, Free Girls, Melo Radio. Podkręcamy tempo, dziś od rana we wtorek jest pierwszy dzień września. No to dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali, nie zaspali i idą w tym kierunku, no wiadomo w jakim, no. Tak, żebyście zdążyli i się nie spóźnili. Dużo czasu jeszcze do ósmej, za 7 minut siódma na razie.
1: A już o siódmej zagramy
0: Enavel, Talk to You w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody na wtorek i newsy w Melo Radio już za chwilę.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Akademia.

0: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Po reklamie.

0: po chmurnym poranku nad naszymi głowami ma pojawiać się słońce i w okolicach 9 będzie go całkiem sporo. Potem ponownie pojawią się chmury, ale o deszczu dziś w prognozach dla Kielc nie ma mowy. Będzie zatem całkiem pogodnie i sucho i jeszcze dosyć przyjemnie temperaturowo. Maksymalnie około 14 zobaczymy 21 stopni. Pierwszy dzień szkoły pod względem pogody będzie całkiem okej.
1: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. To był sabotaż i działalność na rzecz obcego wywiadu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Podłożono tam ładunek z łatwopalnym materiałem, wyjaśnia Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
2: W sprawie tej dotychczas nikomu zarzutów nie przedstawiono.
1: W zakładach w Skarżysku produkowany jest sprzęt, z którego korzysta polska i ukraińska armia. Niespokojna noc na Łotwie. Samoloty NATO zostały poderwane po ostrzeżeniu o możliwym zagrożeniu w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Leo Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ma 39 lat i nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami. Na koniec ciekawostka. Setki milionów lat temu owady zaczęły podbijać lądy. Nie stało się to jednak od razu. W fazie przejściowej prowadziły bowiem ziemnowodny tryb życia.
3: Jeżeli wy dzisiaj w swoim trybie życia musicie zrobić coś po raz pierwszy od na przykład 2 miesięcy albo pójść gdzieś, gdzie trochę was nie było, to jesteśmy z wami. Podkręcamy tempo, żeby było łatwiej. Waldek Derbach, siemano, hej, jest 7.

Florida, I Cry w Melo. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 7. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Słuchajcie, to ja mam do was pytanie. Co można powiedzieć pierwszego dnia w szkole i na komisariacie? Co można powiedzieć pierwszego dnia w szkole i na komisariacie? Czekamy na wasze głosówki. Łatwo wysłać, wystarczy wejść na meloradio.pl ze swojej komórki i tam na dole macie słuchawkę, przycisk wyślij głosówkę. Za najlepsze, fajne Melo Merch my wam wyślemy. Czekamy, co można powiedzieć pierwszego dnia w szkole i na komisariacie. Wysyłajcie głosówki, czekamy właśnie dzisiaj rano, 12 minut po godzinie 7 w Melo. Eli Ox i Lawinia.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Czekamy na wasze głosówki. Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie? Nagrywajcie, czekamy na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojej komórki najłatwiej. Tam na dole przycisk wyślij głosówkę. Wystarczy nacisnąć i już leci do nas. A później wysłyszycie się na antenie Melo. Czekamy na głosówki. Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie? Słyszeliście pewnie o różnych dziwnych eksperymentach naukowych. No i ten jest właśnie z takiej kategorii. Skoro szkoła, to o nauce też. Ale o takiej dosyć oryginalnej. 1000 osób w Szwajcarii wzięło udział w specjalnym badaniu, w ramach którego zakopało w ogródku swoje majtki. Dobrze słyszeliście. Nie był to żaden żart ani żadna akcja reklamowa. Chodziło o to, żeby sprawdzić aktywność tamtejszej gleby i jak szybko zniknie w niej bielizna. W ten sposób chcieli ustalić, jak aktywna jest gleba w Szwajcarii. Słuchajcie, w moim środowisku to najbardziej aktywna jest pralka. Za każdym razem, jak wrzucam tam parę skarpetek, to po praniu znajduję tylko jedną.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. Podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, co można powiedzieć w szkole i na komisariacie.
1: Nie, tutaj w ogóle nie powinno być.
2: W obu przypadkach można powiedzieć, nie chcę tu zostać.
0: Okej, rozumiem.
3: Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie za pierwszym razem? Odmawiam odpowiedzi na wszelkie pytania.
4: O nie, to się nie dzieje.
0: A jednak. A twoje propo?
5: Znowu ty? I znowu tu będziesz cały rok siedział? Ha, witamy z powrotem.
0: Czekamy na głosówki na meloradio.pl.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. O reklamie.

0: słuchajcie.
1: Wtorek, mamy pierwszy dzień września. Nie dajcie się zdusić i przestańcie się smucić. A co można powiedzieć w szkole i na komisariacie?
2: Pierwsze słyszę o czymś takim.
1: Mm-hmm.
2: Przepraszam pana, ale to nie moje.
1: No jasne.
3: Ja nic z tego nie rozumiem. Ja nic nie wiem.
1: A twoja konkretna propozycja to?
4: Zgłaszam się.
1: No jasne. Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie?
5: Tylko jedno. Jeszcze tylko 4 lata i wolność.
1: Jakoś przeczekacie. W Melo podkręcamy tempo. Moonlight teraz za 18:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i ten numer Music Sounds i Fast Boy. Fajnie się niesie. A na wasze ulubione możecie głosować na meloradio.pl. Dzięki temu wasze ulubione hity będą wyżej w 30 Meloradia. Już po 8 nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Bądźcie koniecznie z Melo, a wcześniej sprawdzimy prognozę pogody. Mamy dla was też newsy. Już za 8 minut 8 na zegarach.
1: A już o 8 zagramy.
0: Shimzai, Fire Fire w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato już pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pekao.com.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się,

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Trafik.
7: Od wczoraj w Kielcach mamy spore zmiany. Całkowicie został zamknięty krótki odcinek ulicy Klonowej między Jesionową a Wierzbową. Powodem budowa infrastruktury podziemnej, a następnie nowej konstrukcji drogi. Objazd możliwy jest ulicami Jesionową.

0: Pierwszy dzień w szkole minie z dobrą pogodą. Dziś w prognozach dla Kielc mamy słońce i niegroźne chmury. Padać zdaniem synoptyków nie powinno. Temperatura jeszcze na całkiem przyjemnym poziomie. Dziś do 21 stopni. Tyle będzie w naszym mieście około 14. A kolejne dni? No cóż, ze zmienną pogodą. Niewykluczony jest przelotny deszcz. A i lokalne burze w naszym regionie mogą się zdarzyć.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prawie 5 milionów polskich uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. To rok wielu zmian, m.in. w żywieniu. Od dziś na stołówkach ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: Żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
1: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne. Prezydent i premier o świcie przemawiali na Westerplatte. To w ramach obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych. Unia Europejska od czwartku zawiesi import brazylijskiego mięsa. Powodem są niewystarczające gwarancje dotyczące przestrzegania unijnych wymogów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do drugiej rundy tenisowego turnieju US Open. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie.
3: To już ósma na zegarach. No i się zaczęło. Podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Darwak. Siemanko, hej, cześć.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana. Dzisiaj we wtorek, pierwszy dzień września, mamy i mamy dla was naszą nową zabawę Ostatnie Słowo. Jeżeli lubicie mieć ostatnie słowo, jeżeli lubicie mówić więcej, no to właśnie teraz powinniście dzwonić do Melo pod 321-321-777 i zgarniać Melo Merch w tej zabawie, którą zaczynamy już za chwilę. Czekam jak zawsze na dwie osoby do zgarnięcia skiety Melo Radia i Melo Torby też dla was mam. Dzwońcie, próbujcie. Nowa zabawa, Ostatnie Słowo. Czekamy już teraz, zaczynamy za chwilę. 321-321-777.

0: Sorry More w Melo Radio.
1: Chcecie więcej? To świetnie się składa, bo my mamy więcej dla was energetycznej muzy i więcej jeszcze lepszej zabawy od początku września w naszej nowej zabawie, którą mamy dla was. 17 minut po 8, to co? Zaczynamy.
2: Ostatnie słowo.
1: Aneta razem z nami teraz. Cześć Aneta, siema, hej.
3: Cześć,
1: Aneta ma fajnie, bo dzisiaj po pracy wybiera się na Zumbę. Zazdrościmy. To pierwsza lekcja dzisiaj, czy już jesteś wielką fanką?
3: Nie, nie, ja już chodzę 4 lata.
1: Rewelka. I jest Grzesiek. Cześć Grzesiu.
4: No cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. A Grzesiek to też równowagi jest mistrz, bo on na rusztowaniu teraz.
4: Tak, dokładnie.
1: I nie takie kocie ruchy tam trzeba wykonywać. Dobra Grzesiek, ale jest bezpiecznie, wszystko jest okej, tak? Tak? Grzesiek, słyszymy się? No Grzesiek, weź nam tego, nie rób. Grzesiek, czy my się słyszymy? Grzesiek!
4: Halo, halo, halo.
1: No, my cię słyszymy, a ty słyszysz nas? Grześku! No nie rób tam tego. Grzesiek, ostatnia próba, uwaga. Grzesiek, jesteś? Grzesiek! No dłużej nie mogę czekać. No, słyszymy się? Startujemy? Uwaga, próbujemy. To jest zabawa, w której macie w 20 sekund powiedzieć słowa z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna osoba, której pierwsza litera imienia jest wcześniej w alfabecie, czyli zacznie tutaj Aneta. I mówicie na zmianę. Raz Grzesiek, raz Aneta. Macie na każde maksymalnie 3 sekundy. Jak nie zdążycie, to będzie hasło zmiana i druga osoba ma znów szansę. Słowa nie mogą się powtarzać. Kto wymieni więcej, zgarnie skiety, kto mniej. Melo torbę. Uwaga! Kategoria na dziś. Rzeczy, które zabierasz ze sobą do szkoły. Startuje Aneta.
3: Piórnik.
1: Grzesiek. Aneta.
3: Plecak.
1: Grzesiek.
2: Szybkie.
1: Aneta.
3: Zeszyt.
1: Słuchajcie. Trudno było dzisiaj. Grzesiek w tak zwanych utrudnionych warunkach był troszeczkę. O, Grześku! Grześku, dla ciebie nie przejmuj się. Też coś mamy, melotorba dla ciebie. Tam na górze chyba trochę wieje. No, Aneta dzisiaj bezkonkurencyjna. 3 słowa, jeżeli dobrze policzyłem. Dla ciebie, Aneta. Wiem, że coś na co mocno czekasz. A Grzesiek, gratulacje ci składa. Skiety są dla ciebie, Aneta. Już pakujemy. Już wysyłamy. I to dzisiaj Aneta miała ostatnie słowo. Trzymaj się. Bye, bye. Cześć, Grześku. Hej.
3: Dziękuję bardzo.
2: Ostatnie słowo.
1: A my jutro wracamy do tej zabawy, więc szykujcie się na ostro.

0: Armin Van Buren i Sasha, Everlasting Mellow. Podkręcamy tempa. Dzisiaj ten wtorek to powinien być oficjalnie ogłoszony dniem wszystkich tych, którzy robią coś po raz pierwszy od dłuższego czasu. Jak jesteście w tej sytuacji, to ja mogę wam powiedzieć jedno. No idzie wam rewelacyjnie. Morandi za chwilę w Melo.
1: Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 18 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Po reklamie. Autopromocja.
9: Wbijaj na

Galantis, No Money w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. No money? To ja wam powiem no problem. Słuchajcie, mamy dla was przecież szybką kasę do zgarnięcia. Dzisiaj znów 200 zł, na co tylko chcecie, można je przepuścić, totalnie wydać na co wam się tylko zamarzy. Na przykład z okazji pierwszego dnia w szkole i rozpoczęcia całkiem nowego roku szkolnego. Jakie macie pomysły, na co przepuścicie tą kasę? Dajcie znać, wchodźcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś fajnym, oryginalnym pomysłem, a może to właśnie was zaskoczymy dzisiaj telefonem i szybką kasą, która wpadnie wam w ręce.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryzka, wbij

0: sokół, pogwarzymy i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was proste. Róbcie swoje, w końcu to idzie wam najlepiej. Dzisiaj we wtorek, za 9 minut 9, niedługo będą newsy, będzie też prognoza pogody w Melo.
1: A już o 9 zagramy
0: Haven I Run. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio, tak wam zagramy już niedługo, wtedy gdy inni będą jeszcze gadać.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Miłość, smak życia. Gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.

Dziś uważajcie szczególnie w rejonie szkół. Dzieciaki wracają do nauki.

0: ulicy Marszałkowskiej w Kielcach został przesunięty na czwartek. Całkiem pogodnie zapowiada się pierwszy dzień września. W Kielcach i pobliskich miejscowościach na niebie słońce i niegroźne chmury. Zdaniem synoptyków parasole nie będą nam potrzebne, bo padać nie powinno. Temperatura rośnie i finalnie około 14 zatrzyma się na poziomie 21 stopni. W kolejnych dniach będzie na podobnym poziomie. Na razie ochłodzenia w naszym regionie nie widać.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. 7 osób podejrzanych o oszustwa na portalach sprzedażowych i pranie pieniędzy zostały zatrzymane przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Od dziś dzieci w przedszkolach i podstawówkach nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Zakaz obowiązuje na lekcjach, przerwach i innych zajęciach. Za nami wieczór kolejek na stacjach paliw. Wczoraj był ostatni dzień rządowego pakietu CPN. Zainteresowanie było tak duże, że w Zakopanem na kilku stacjach paliwa po prostu zabrakło. Polskie siatkarki znów górą na Mistrzostwach Europy. Tym razem pokonały Portugalię 3-0 i awansowały do ćwierćfinału. W kolejnym meczu zmierzą się z Holenderkami, mówi nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
2: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
1: Walka o półfinał w czwartek.
3: Od rana po mistrzowsku rozgrywacie dzisiaj ten wtorek, a my razem z wami podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy w Meloradiu. Waldek Darłak, siema, hej, jest dziewiąta.

Gabry Ponte. Easy on my heart w Melo Radio. Dzisiaj oczywiście, że przyda się wam bardzo dużo energii, bo bardzo dużo przed wami, dlatego dużo energetycznej muzy mamy. Axwell, Whatever Turns You On już teraz, a za chwilę o tym, co w Niemczech można gratis dostać do jedzenia. 11 minut po 9.

Felix Jan i Book of Love w Melo. Podkręcamy tempo, to już 17 minut po godzinie 9, a klienci niemieckich fast foodów ostatnio są mocno zaskoczeni, bo na opakowaniach swoich zamówień dostają specjalny kod QR. Po zeskanowaniu dowiadują się, że to kod, który kieruje ich na stronę niemieckiego wojska. W ten sposób młodych ludzi

próbuje się zachęcić do wstąpienia do armii. No i taka wojskowa promocja pojawiła się na opakowaniach pizzy, popcornu czy różnych innych zestawów obiadowych. Czyli co, do tej pory można było znaleźć prawko w chipsach, a teraz to nawet kartę mobilizacyjną w kebabie.

Tobi Romeo i Fly High w Melo. No i z taką muzą to można lecieć naprawdę wysoko w ten wtorek. Zauważyliście, że dzisiaj jakoś tak wszystkim bardziej się spieszy? Gdybyście się mieli gdzieś spóźnić, to dobrze, żebyście mieli dobre alibi. Całkiem dobrze to zabrzmi u nas. Alibi L. Henderson w Melo Radio już za chwilę, a teraz już prawie w 9:30.

0: o tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

Robert M. w Melo Radio. Niektórzy to wiedzą, jak przedłużyć sobie wakacje. Po Morzu Śródziemnym pływa teraz największy statek wycieczkowy na świecie. Na pokładzie zmieści aż ponad 5,5 tysiąca osób, które mogą się poczuć jak w jakimś wielopiętrowym mieście pełnym atrakcji. Słuchajcie, jest tam aż 18 pokładów. No i między innymi park wodny, lodowiska, a także restauracja, która przypomina jadący pociąg. No i największy na świecie basen na morzu. Faktycznie można odpłynąć, no ale dobra. Schodzimy na ziemię, bo w końcu pierwszy dzień września mamy dzisiaj. Fajnie, że jesteście na naszym pokładzie, a tutaj dużo energetycznej muzy dla was. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od rana we wtorek. Teraz Gibbs i PZ już za 17.10.

0: What If Neptunika w Melo Radio. Dla was najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy. No i dużo energetycznej muzy, tak będzie też po 10. Adi już gotowy, więc bądźcie z Melo, a ja wielkie dzięki. Fajnie było zacząć z wami coś nowego 1 września. Jutro znów okazja, żeby fajnie obudzić się o 6:30. Waldek Darłak, dzięki. Za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Topic Back at G, Sorry Papi. Tak, w Melo Radio podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, punktualnie o 10, gdy inni będą jeszcze gadać.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: 20% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

skrzyżowaniach Zagnańska-Okrzei oraz Tarnowska-Seminaryjska i Bohaterów Warszawy w Kielcach zaczęła działać nowa sygnalizacja świetlna. Zmiany te to część dużej rozbudowy infrastruktury rowerowej w naszym mieście, która ma na celu poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Pogodnie i całkiem ciepło minie pierwszy dzień po wakacjach. Dzieci wracają do szkół przy dobrej pogodzie. Dziś w Kielcach słońce.

0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Ogłoszono przetargi na programy funkcjonalno-użytkowe trzech parkingów wielopoziomowych z funkcją doraźnego schronienia w Kielcach. Inwestycje przy ulicach Grunwaldzkiej, Kamińskiego i Solnej mają zapewnić ponad 1000 nowych miejsc parkingowych i około 2300 miejsc doraźnego schronienia. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego komunikacja miejska przeszła na poprzedni tryb kursowania. Zmiana wiąże się z powrotem standardowych rozkładów na głównych liniach oraz z zakończeniem letnich kursów linii turystycznych. To kolejna inwestycja realizowana w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. U zbiegu ulic Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej powstanie bezpieczne, nowoczesne i atrakcyjne miejsce dla dzieci i młodzieży. Urszula Miszczak.
2: Na skwerze pojawi się m.in. zjeżdżalnia, karuzela, bujak czy piaskownica. Będą również tablice, dzięki którym będzie można poznać historię dynastii Jagiellonów. Plac Zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku.
1: Na projekt Skwer Jagiellonów, Plac Zabaw z historią głos oddało prawie 900 mieszkańców.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Dwaj mężczyźni wywołali fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Do zdarzenia doszło w Warmińsko-Mazurskiem. Sprawców natychmiast zatrzymała żandarmeria wojskowa. Droga do odwołania Radosława Piesiewicza jest otwarta. Za tydzień zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może zdecydować o zwołaniu pełnego zarządu, a zarząd może przegłosować odwołanie prezesa, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
4: Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o głosowania w prezydium, o kwestię rozstrzygnięcia dymisji.
3: Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Edukacja zdrowotna od dziś jest dla uczniów obowiązkowa. Tylko dla chętnych pozostawiono moduł o zdrowiu seksualnym. W Kirgistanie ruszyły 6. Światowe Igrzyska Koczowników. Impreza promuje tradycyjne sporty i kulturę ludów koczowniczych. Są tam sportowcy z ponad 112 państw.
5: Na zegarach 10, siemanko, Adi po tej stronie. Mamy pierwszy dzień września, dzieciaki idą do szkoły, a studenci nie. A ja jestem Adi i podkręcamy tempo do 14. Sorry papi, od tego zaczynamy, siema!

Robin Schulz i Better Times w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, a teraz dosyć ważna sprawa. No bo Stanowski stracił prawo jazdy. Wszyscy mówią o tym teraz tak naprawdę codziennie, ale to też dlatego, że no sam nieraz powtarzał, że szybka jazda to nieodpowiedzialność. Nawet użył słowa, tu cytuję, debilizm. Sam przyznał się do tego, że jechał autokarem jakoś 110 na godzinę. Możecie to znaleźć też na X-ie w razie czego. Ja nie będę oceniał, nie jestem od tego, a jedynie mam do was prośbę, żebyście uważali. No i tę przysłowiową i też dosłowną nogę z gazu zdjęli, bo ostatnio bez kitu co trochę się słyszę o jakichś wypadkach z powodu prędkości. Także bądźcie odpowiedzialni. Zwłaszcza, że zaczął się wrzesień i będzie znacznie większy ruch. Szerokości, guys.

Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Kto jeszcze nie pamięta o kawie, to ja szybko przypominam, żebyście zrobili sobie coś dobrego. Może być latte macchiato, już nawet niech ta matcha będzie, ale żebyście mieli zdecydowanie lepszy poranek. My Life is Going On to w tej godzinie na pewno się pojawi. Będzie też Tiesto i Ritual.

0: nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Barbara... Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
11: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Każdy z nas ma swoje rytuały. Tiesto i Ritual, trochę to o tym jest, a gramy wam w Meloradio. Muszę wam powiedzieć, że strasznie dziwnie jest rozpocząć nowy miesiąc od wtorku, no ale czasem tak się zdarza. W sumie nigdy się nad tym jakoś szczerze nie zastanawiałem, ale wiecie, teraz jak wchodzi wrzesień, to od razu jesień i w ogóle i tak dalej. No ale skoro jesień, to może macie jakieś plany wydatkowe, nie wiem, chcielibyście sobie coś kupić, żeby poprawić nastrój? Nie ma problemu. Od tego macie szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co byście wydali 200, a nawet i 500 zł, także wbijajcie, bo jestem bardziej niż pewny, że ktoś z was dzisiaj przytuli te pieniądze. Dubdogs, How Does It Feel? Gramy to w Melo.

0: Dziwka i Poza Tobą Nic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. No i ta nutka, śmiało trzeba powiedzieć, że czekaliśmy na nią trochę. Liwka robiła zapowiedzi. Ta zapowiedź stała się jednym z najbardziej popularnych dźwięków na TikToku, no ale w końcu mamy ten numer w pełnej okazałości, jest po prostu przepiękny.
1: A już o 11 zagramy
0: Martin Garrix i Repeat It. No to tak z dedykacją dla tych osób, które będą musiały sobie przypominać materiał w szkole. I w tej sytuacji mogę śmiało powiedzieć, tak, cieszę się, że jestem stary.

0: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Po reklamie.

0: 21 stopni, tyle dziś maksymalnie zobaczymy na świętokrzyskich termometrach około godziny 14. Będzie zatem całkiem ciepło i pogodnie. Na niebie dziś słońce i niegroźne chmury. Synoptycy nie wspominają nic o deszczu czy burzach. Te mogą się zdarzyć, ale dopiero jutro. Jedynie wiatr może nam dziś chwilami dokuczać. Pierwsze dni września w Kielcach będą całkiem przyjemne.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Nowa podstawa programowa Kompas Jutra, więcej zajęć wychowania fizycznego, edukacja zdrowotna i

0: Urzędu Miejskiego w Kielcach zarezerwował ponad 45 milionów 800 tysięcy złotych. Wykonawca, który wygra przetarg, najpierw przygotuje dokumentację projektową, a następnie wykona roboty budowlane.
1: 85% wartości budowy zajezdni autobusowej na Czarnowie będzie pochodziło ze środków unijnych. 6 premier, większa rola Ministerstwa Kultury w prowadzeniu instytucji oraz rozbudowany program społeczny. To główne założenia nowego sezonu w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Placówka rozpoczyna sezon pod hasłem Leci z nami pilot.
2: To są newsy na 11. Marcin Sikora, zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło w nocnym ataku Rosji na Kijów. W stolicę Ukrainy uderzyło kilkanaście rakiet balistycznych. Ostrzelane zostały baza kolejowa, stacja energetyczna i blokowisko. Przed kancelarią premiera protestował wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wytykał m.in. brak podwyżek pensji. Projekt ustawy przygotowany przez ZNP utknął w sejmowej zamrażarce.
3: Kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
4: Każdy inny zawód daje większe możliwości finansowe niż nauczyciel.
2: W przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji. I jeszcze piłka nożna. Barcelona wygrała u siebie z Rayo Vallecano 5-2. To w meczu trzeciej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy.
5: Na zegarach 11, siemanko, Adi po tej stronie. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że kawa jest na pokładzie, a jak nie, to mam ultra fajną muzę. Martin Garrix i Repeated, od tego zaczynam.

Kygo i Take Me Back w Meloradiu. Podkręcamy tempo we wtorek. Dobra, sprawdzam prognozę pogody, bo nie mogę w to do końca uwierzyć. No bo tak, dosłownie wjechał wrzesień i już pada. Ile pada? Ano tak z tydzień. Żeby człowiek wiedział, gdzie jest jego miejsce oczywiście w szeregu, nie? No ale skutki? Smutek, niezadowolenie i w ogóle jakoś tak nie za dobrze. Ale z drugiej strony pomału może plusy jesieni też się pojawią. Zaczniemy je dostrzegać, no bo tak. Pumpkin spice latte, kocyk, seriale. Wiecie, to też ma swój urok. Zaraz będzie więcej żółtych liści, ale też tych dobrych newsów to od przyszłego poniedziałku ma być słońce i ma być naprawdę ciepło, bo z jakichś 25 stopni. Może jeszcze jakieś Melo w plenerze, żeby się dało skręcić? Byłoby super. Acapulco, Jason Derulo. Gram to już teraz.

Griffin i World Away w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A propos tego World Away, to jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to ja proponuję gdzieś po prostu wyjechać na chwilę, nawet na City Breaka, bo bilety teraz będą trochę tańsze, no bo przecież już jakby nie było po sezonie. Eli Oaks i Reasons to jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Teraz w

łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

Pryskaj lato, pocałuj mnie, a to wszystko w remiksie Mendiego. No już tęsknimy za latem. Tęsknimy, ale nie znaczy, że nie możemy sobie pomóc w przypomnieniu tego, jak było fajnie, żeby poczuć się naprawdę dobrze. Słuchajcie, podczas tegorocznych wakacji z Meloradiem naprawdę dużo eventów zaliczyliście. I to bardzo, bardzo dobrze, bo byliśmy na Tomorrowland, byliśmy na Sunrise Festival. No dużo się działo, naprawdę. To wszystko możecie nadrobić na naszym Instagramie, bo nasza social media queen zadbała o to, by było pięknie. Mówię tutaj o Monice, no i o Mary oczywiście, która jak zawsze pomaga. Słuchajcie, obczajcie naszego Instagrama, bo tam naprawdę dużo pozytywnej energii czeka. Za Fire Fire gramy to już teraz, no żeby było trochę cieplej na dworze.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Tak, gramy w Meloradio. Im bardziej, im częściej słucham tego numeru, to tym bardziej właśnie zdaję sobie sprawę z tego, jak dużo mądrości tu jest ukryte. A to jest sporo mądrości w newsach Meloradia, bo te będą minutę przed godziną 12 o tym, co w kraju i na świecie dowiecie się za dosłownie moment, a muzycznie.
1: A już o 12 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że jestem tak stary, że pamiętam, jak mówiło się, że daję lajka. Dzisiaj już się chyba tak nie mówi, ale I Like punktualnie o 12.

0: pogoda.
1: Pierwszy dzień września wita nas całkiem przyjemną pogodą. W prognozach dla Kielc na dziś mamy słońce i chmury, ale nie groźne. O deszczu z nich synoptycy nie wspominają. Temperatura rośnie i około 14 zatrzyma się na poziomie 21 stopni. W kolejnych dniach może w naszym regionie przelotnie popadać. Niewykluczone także, że zagrzmi, ale temperatura będzie powyżej 20 stopni.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto, wioząc 4 dzieci. Do zatrzymania doszło 26 sierpnia w Kielcach. Według policji kierowca Audi doprowadził do kolizji z dwoma innymi pojazdami przy Alei Księdza Jerzego Popiełuszki. Grozi mu do 5 lat więzienia. Brakuje płytek krwi grup A i 0 RH-. Nie za duże są także zapasy samej krwi grup B, AB i 0 RH-. Zatem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach apeluje do dawców, by podzielili się drogocennym płynem. Dawid Filipowski.
2: Krwiodawcą może być każdy w wieku od 18 do 65 lat. Zgłaszając się, wystarczy

0: Sikora, zapraszam. Na początek dużo utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim. Pod Częstochową na wysokości Mykanowa ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Nie żyją 4 osoby, 4 są ranne. Trwa akcja służb. A1 jest całkowicie zablokowana. Ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Inspekcja Transportu Drogowego będzie sprawdzała autobusy przewożące dzieci do placówek. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
1: Niespodziewanie będziemy przyjeżdżać.
0: Inspekcja sprawdzała też w wakacje autokary. Trzęsienie ziemi w Rakowie Częstochowa. Po ostatnich niepowodzeniach zwolniony został trener Dawid Kroczek. Raków zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Fotowoltaika wyprzedziła elektrownie węglowe pod względem mocy w Chinach. Jednak udział paneli słonecznych w faktycznej produkcji prądu wciąż pozostaje znacznie mniejszy.
2: Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie. Gorąco? No to już raczej było, ale spokojnie zadbamy o to, by było gorąco na antenie Melo Radia. Marlon Hofstadt i I Like. Gramy to już teraz. Ja jestem Adi i jesteśmy razem do 14.

0: Alan Walker i Fate, prawdziwie epicka uczta muzyczna. Trochę taka nawiązująca do gamingu. A propos. Ej, no tego to nie rozumiem. Jason z GTA 6 ponoć rozczarowuje graczy. Przypomnę, że niedawno wyszedł dość obszerny materiał pokazujący rozgrywkę GTA 6, no i jak to zwykle, gracze podzieleni. Moim zdaniem jest w porządku, bo znalazłem tam dużo nawiązań do Red Dead Redemption 2, które osobiście uwielbiam, ale wracając, to Jason ma być, jak czytam, gburowaty, cichy i monotonny. I to prawda, ale ladies and gentlemen, czy nie tacy są faceci? I spoiler, Arthur Morgan ze wcześniej wspomnianego Red Dead'a też taki był, a dopiero później się odpalił i tu czuję, że będzie podobnie. Jak to mówi klasyk, to będzie dobrze?
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Silva Pumpa i On Tonight w Melo Radio. Bardzo energetyczny numer, który zadba o mega pozytywne wrażenia nawet w pracy. Nie no, serio, jak słuchacie tego na pewno, to i w robocie może być fajnie. No, a w tej godzinie jeszcze Armin van Buuren, Everlasting i będzie też Dua Lipa i Illusion, a to w remiksie od Rigarda, także jest dużo dobroci na luzie.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Wyborze AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

Dua Lipa Illusion w remiksie od Rigarda, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. A tego możecie o tej fantastycznej dziewczynie nie wiedzieć. Słuchajcie, Dua Lipa oprócz tego, że jest mega wrażliwą artystką, która pięknie potrafi opowiadać o swoich uczuciach, no to też jest osobą, która bardzo lubi czytać. I mam tu na myśli książki, co trochę na swoim Instagramie dzieli się tym, co ostatnio czytała, co poleca, także w wolnej chwili polecam to też obadać, bo takiej wrażliwości o niej to naprawdę niewiele osób miało wiedzę. A tymczasem też bardzo wrażliwy facet, którego teksty, no mam wrażenie, że po prostu chwytają za każdym razem za serducho i chyba jest w swoim prime. Gips i Karnawał, gramy to, tutaj też PZ oczywiście. Chylę czoła, panie PZ.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio, bo czasami faktycznie trzeba trochę zwolnić. Zwolnić nie tylko za kółkiem, ale w ogóle z tą robotą, bo wiem, że dajecie z siebie wszystko, żeby było jak należy, ale zwolnijcie trochę. Pamiętajcie, by zrobić nawet to słynne 15-20 minut spaceru, by się po prostu zrelaksować. A już niedługo, bo minutę przed 13, newsy Melo Radia.
1: A już o 13 zagramy
0: Ilenium i Don't Want Your Love w Melo Radio.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Teraz

0: 10% 1 litr, mlekowita łączka lub łowickie, 1,79 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie.

To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Dzieciaki wracają do szkół, a to oznacza więcej policyjnych patroli w tych rejonach. I tak ma być do końca miesiąca. W Łódzkiem 13-latek na minikrosie uciekał przed policją. Nie zatrzymał się do kontroli. Sprawą zajmie się teraz

0: uczniów ostrożnie z AI, bo jak pisze Puls Biznesu, osoby korzystające ze sztucznej inteligencji mają gorsze wyniki egzaminów.
1: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Siemano, jest 13 na zegarach, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, my już gramy. Don't Want Your Love to Illenium wchodzi na pewnej. Siemanko, Adi z tej strony. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Axwell i Whatever Tears You On w Meloradiu to jest prawdziwa perła muzyczna, której powinno się słuchać mega głośno. No i mam też mega fajnego newsa, bo powstała najnowsza huśtawka w Europie. Możecie ją znaleźć we Włoszech, ma 20 metrów wysokości i jak się bujacie, to widzicie malowniczą dolinę Valle del Marmo Platano. Chciałem zabrzmieć po włosku, ale nie wyszło. Jesteście jakoś ponad 100 metrów nad tym wszystkim, także jest serio mega wysoko. I od razu mówię, że nie da się z tego wypaść, bo jak czytam, mamy kaski i pasy, więc jesteśmy zabezpieczeni. Jedyną obawą może tutaj być lęk wysokości, ale tak to moim zdaniem naprawdę sztosiwo. I od razu mówię, ja wiem, że to jest huśtawka, ale nie obowiązują tutaj zasady z placu zabaw. I jak powiecie, albo raczej krzykniecie, zaklepane, albo polizane moje, to nie będzie działało.

0: David Guetta, Run Run River w Meloradiu. Już trochę czasu minęło od premiery tego numeru, ale naprawdę cały czas świetnie się trzyma. No wystarczy spojrzeć na ratingi w mediach społecznościowych. Nieustannie jest to jedna z najpopularniejszych piosenek, którą stosujecie do swoich rolek czy storiesów. A w tej godzinie jeszcze narkotyki, notas, będzie też Fly High, także uważajcie na siebie.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga Dudziuk,
6: Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus. Ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Castorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
20: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

Natalia Nykiel i Error w Melo Radio. Nie, spokojnie, w Melo nie ma żadnego erroru, ani errorów, nic w liczbie mnogiej. Znaczy, jeżeli mówimy o pieniądzach, to są w liczbie mnogiej, no bo mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie i jak chcecie, a jedyne, czego od was potrzebujemy, to żebyście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam żebyście napisali, na co chcielibyście to wydać, a później odbieracie telefon, 5 sygnałów na to macie, no i w zasadzie kasa jest wasza. Także tylko tyle. Topic, Becky G i Sorry Papi, jedziemy.

0: Fastboy Music Sounds, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. No i powoli zbliżamy się do godziny 14, za chwilę będą newsy, w których dowiemy się, co nowego wydarzyło się w kraju i na świecie, no a muzycznie?
1: A już o 14 zagramy
0: Dub Dogs How Does It Feel? No, a ja już dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro od 10, także wszystkiego dobrego i co, bawcie się dobrze z Igą Mikołajem, bo Freak Fighty za chwilę.

0: Reklama.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet. Po reklamie.
1: To są newsy na 14 Ula Harciarek. Zapraszam na początek Kraków, gdzie od dziś obowiązuje dłuższa prohibicja. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu wydłużono do 6 rano. Do tej pory obowiązywał do 5.30. A warmińsko-mazurskim będzie czek turystyczny. Ma ruszyć 29 września. Pozwoli uzyskać dofinansowanie do wypoczynku na Warmii i Mazurach. A w Tatrach na trasie do Morskiego Oka przewozy konne od dziś kursują na skróconej trasie, tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Na koniec wracamy do szkoły. Takiego miejsca nie ma żadna placówka w kraju. W Czechowicach-Dziedzicach powstała hala dla logistyków, mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Paweł Urbańczyk.
2: My mamy halę taką dla ćwiczeń przeznaczoną, z urządzeniami, które pozwolą pokazać cały proces technologiczny przyjęcia towaru, zmagazynowania tego towaru, a później proces wydania towaru.
1: To ma przynieść

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemanko, Iga, Mikołaj z tej strony. Ja, słuchajcie, jestem w szoku, bo dzisiaj dzieci poszły do szkoły.
2: Tak
1: i
2: jest.
1: Rocznik 2K19 poszedł po raz pierwszy. 2K19.
2: Co się tu dzieje? 2019. Przyjechałem wtedy do Warszawy i zacząłem pierwszą poważną pracę w poważnym radiu.
1: Naprawdę? Mm-hmm. Ja wtedy byłam na pierwszym roku studiów i stwierdziłam, że muszę je rzucić.
2: Wiesz co, powiem ci, że za moich czasów dzieci były młodsze, mam takie wrażenie.
1: Wow, no my kibicujemy wszystkim dzieciom i dorosłym, żeby przetrwały dzisiejszy dzień. A w tej godzinie znalazłam, że jakiś piłkarz odszedł skądś tam.
2: Tak, taki tam piłkarzyna, taki, no to mało kto go zna. O tym na pewno pogadamy.
1: Pogadamy, nie?
2: Boże, how does it feel? Dub Dogs na początek, siemano.

0: Hit My Heart, Benessi Bros i Dani w Malo Radio. Tak podkręcamy tempo, a teraz mnie zaboli serce, ale Iga, oddaję ci teraz pole do popisu. Powiedz, o co chodzi z tym piłkarzem?
1: Słuchajcie, przeglądałam sobie rano internet i patrzę, że jakiś piłkarz, czekaj, muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywa. Broda gra w Argentynie chyba? No. Stary taki dosyć. No w każdym razie idzie na emeryturę. To dzisiaj się wydarzyło?
0: To Leo Messi. Stwierdził, że kończy swoją przygodę z reprezentacją po bardzo wielu latach, bo on też w młodym wieku zaczął. No i najlepszy piłkarz chyba świata generalnie. Już go więcej na mundialu nie zobaczymy.
1: No to adios!

0: Geta, tu Juw Meloradio, tak, podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu i zapraszamy Was do Wrocławia albo i nie.
1: No właśnie, ponieważ we wrocławskim zoo według Książula jest najgorsza knajpa w Polsce.
0: Ja mam pytanie. Mhm. Czy to dlatego, że jadł paszę na przykład dla koni?
1: Nie, to dlatego, że po prostu było niedobre i drogie i niedobre.
0: Czyli to nie było jedzenie dla zwierząt.
1: Nie, to był, znaczy, no właśnie tutaj można się zastanawiać, nie, czy to było dla zwierząt, czy nie. Ale na kanwie tego materiału teraz robi się mała drama, ponieważ no zoo należy do miasta.
0: Tak.
1: I powiedzieli, w sensie przedstawiciele miasta powiedzieli, że oni co prawda nie kontrolują tych restauracji, bo to są prywatnie prowadzone tak. biznesy. Ale oni tam wejdą i zobaczą, co jest nie tak, no bo tak nie może być, że we wrocławskim zoo jest tak niedobre jedzenie.
0: No to super, to jest szansa, że się poprawi.
1: Ja się zastanawiam w ogóle, jak tam można robić niedobre jedzenie, nie? Przecież na przykład, że wołowina była niedobra.
0: Przestań.
1: A wiesz, tam jakby surowca
0: nie, la, la, la, la,
1: nie

0: trochę jak Coldplay, a to Robin Schulz i Barb's Better Times w Melo. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A my bawimy i uczymy.
0: O czym będziemy się uczyć dzisiaj, 1 września?
1: Dzisiaj będziemy się uczyć o tym, że niektórzy mają prawo do cienia.
0: O, my w Polsce mamy prawo do cierpienia w każde lato.
1: Ale przekonamy się, jak to połączyć.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
2: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
16: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Inside the Lines. To Mike Perry i Gas of Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i wybieramy się na wycieczkę do Korei.
1: No właśnie, bo tam Seul wprowadza prawo do cienia i brzmi to kusząco.
0: Tak, to wszystko przez tę falę upałów, która no też nas dosięgła. I tam władze spodziewają się, że one już zostaną po prostu.
1: Z jednej strony fajnie, bo można być rozebranym, z drugiej strony nie fajnie, bo jest za gorąco.
0: No właśnie, i dlatego będą sadzić drzewa, stawiać parasole na ulicach, wszystko po to, żeby walczyć.
2: Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.
1: Ha, byliśmy pierwsi.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: pogwarzymy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo newsy za chwilę i mamy fantastyczną wiadomość dla wszystkich rodziców.
1: Ech, nie dość, że każą do szkoły chodzić, to jeszcze będzie niedobre jedzenie.
0: A, masz rację. O tym będzie w newsach.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Another Talk to You.
0: Ten numer wybrzmi punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już gramy.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. W szkołach zmienia się menu, ma być więcej warzyw i owoców, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia. My wiemy, że dzieci nie jedzą wystarczającej ilości warzyw, owoców i takich pełnowartościowych posiłków.
1: W Polsce nadwagę ma 30% dzieci i nastolatków. A w najbliższych dniach ma być ciepło od 20 do 25 stopni, do tego niestety przelotny deszcz. Francja chce walczyć z chińskimi platformami. Od dziś obowiązują tam opłaty na odzież fast fashion. To odpowiedź na obawy o skutki produkcji takich ubrań. A na koniec całkowite zaćmienie słońca widziane w Hiszpanii i Portugalii okazało się, że zmieniło zachowanie zwierząt. Wynika tak z obserwacji w ogrodach zoologicznych. Zwierzęta były niespokojne i pobudzone.
3: Słuchacie Freak Fightu, zbliża się 15. I ja nie wiem, czy tanie paliwo to jest dobre rozwiązanie.
4: Znaczy, tanie paliwo by się przydało. Problemem jest drogie paliwo, które następuje po tym tanim.
3: Porozmawiamy o paliwie i bójce. Serio, ja się przestraszyłam, jak zobaczyłam ten filmik. To wina chyba taniego paliwa.
4: No tak, przez to, że drożało. Ja jeszcze zdążyłem w niedzielę zatankować taniej, bo myślałem, że w poniedziałek się zmieniają ceny.
3: Ale biłeś się o to?
4: Nie, bo jednak w poniedziałek jeszcze były stare.
3: Iga Mikołaj, siemanko, another, tak zaczynamy.

0: Alesso i Zara Larsson to Words w Melo Radio.
1: A my teraz przenosimy się do Wałbrzycha, bo tam ludzie bili się o paliwo. Chodzi o to, że paliwo było tańsze.
0: Było tańsze, a dzisiaj jest już droższe. Zniknął pakiet CPN. No i był problem taki, że właśnie wieczorami w poniedziałek na niektórych stacjach zabrakło paliwa.
1: A i stąd ta bijatyka.
0: Chociaż ja robiłem kurs na prawo jazdy, między innymi w Wałbrzychu, więc tam trochę bywałem. I muszę powiedzieć, że ci ludzie nie potrzebują żadnego pretekstu, żeby się tam bić.
1: Natomiast wy też nie potrzebujecie żadnego pretekstu, by wbić na meloradio.pl i wygrać trochę gotówki. Szybka kasa od Meloradia, 200, a nawet 500.

0: Nie. Do Juraty, bo tam no, niezłe koncerty były. Na przykład Skolim wystąpił u prezydenta i Kubańczyk. I podobno zrobili to w czynie społecznym za darmo. Nie pobrali żadnego honorarium.
1: Poczekaj, brawo.
0: Brawo, brawo.
1: Bo to jest rzadkie, żeby tak ludzie chcieli za darmo coś
0: ale
1: robić.
0: Ale co ciekawe, to teraz artyści się no, ustawiają w kolejce do pana prezydenta.
1: Naprawdę?
0: Tak, czy tam nagłówek. Doda zgodziłaby się wystąpić dla Karola Nawrockiego. Stawia jeden warunek.
1: My tutaj z Mikołajem mamy pewien pomysł, co to za warunek, no bo wiemy, że nad Dodą krążą ciemne chmury z powodu jej różnych przewinień.
0: No to chyba ten warunek to jakieś ułaskawienie, nie?

0: Neptunika.
1: What if?
2: A what if mandaryna i Wiśniewski...
0: Znaczy oni już ten,
2: masz
0: nie?
2: Rację.
0: Już ten.
2: już tamten.
0: Ale
2: nawet.
0: What if coś nagrają razem?
2: A jest taka szansa.
0: I o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto. To.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: ubezpieczenia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: Piano, Terik Prytz w Maloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Tutaj wasze ulubione swatki, czyli Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński. My połączyliśmy mandarynę i Wiśniewskiego.
0: Wszystko zaczęło się od tej wiadomości.
2: Wróć do mnie.
0: No i wróciła, wow.
1: Udało się.
0: Udało się.
1: Co więcej, nagrają wspólny kawałek.
0: I w dodatku ujawi się on już w tym tygodniu. 3 września premiera nowego singla. Mandaryna X Michał Wiśniewski.
1: Pod ogromnym wrażeniem prawie spadłam z krzesła. Nie mogę się doczekać. Teraz to już muszą być na zawsze. To będzie love song.
0: Ciekawe, jaki będzie miał tytuł. Every Kajny Kręca.
1: A nie Wróć do mnie?
0: A może być.

0: Fire. Ogień, będzie. Jak włosy wiśni. No właśnie, będzie i było. I będzie było, tak będzie nazywać się ten singiel Mandaryny i Wiśniewskiego.
1: Ja nadal uważam, że powinien się nazywać...
2: Wróć do mnie!
0: No miałoby to więcej sensu.

0: To mój przyjaciel Eli Oaks i Lavinia. Reasons w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Masz bardzo fajne znajomości.
0: To wszystko dzięki Maloradiu.
1: Niesamowite to jest. Natomiast niefajnie mają chyba nauczyciele w Polsce.
0: No właśnie, bo nie dość, że muszą się tymi dziećmi zajmować, to jeszcze za jakieś grosze.
1: I o tym
0: w newsach, tak.
2: A już o 16 zagramy
0: Karnawał, Gips, PZ4 Money.

0: pracę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: Justyna Rudzka, zapraszam. W najbliższy piątek można wybrać się na autokarową podróż śladami Gombrowicza. Wycieczkę poprowadzi dr Cezary Jastrzębski. Wyjazd o 10:00 spod Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Wycieczka jest bezpłatna, ale obowiązują zapisy. Podróż ta będzie wyjątkową okazją do poznania życia i twórczości jednego z najważniejszych polskich pisarzy XX wieku. Już w czwartek rusza 6. Festiwal Herlinga Grudzińskiego, tym razem pod hasłem Obecność. Imprezę współtworzą lokalne instytucje kultury, a miasto odwiedzą m.in. profesor Jan Miodek, Wojciech Mann i Natalia de Barbaro. Festiwalowe sceny staną w wielu punktach miasta. A w niedzielę o 16:00 na scenie głównej na Placu Artystów spotkanie z Katarzyną Grocholą, jedną z najpopularniejszych polskich autorek powieści obyczajowych.
1: To są newsy na 16:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Jeszcze do wieczora mogą potrwać utrudnienia na A1 ko węzła Mykanów w Śląskiem. Tam w pracowników drogowych wjechała ciężarówka. 4 osoby nie żyją. Teraz o tym, ile zarabiają nauczyciele w Polsce i niestety odstajemy od naszych sąsiadów, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
1: Na przykład w Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto. Teraz Wielka Brytania, tam tegoroczne lato było najgorętsze w historii pomiarów. Odnotowano 38 stopni. No i jeszcze Szwecja, tamtejsze elektrociepłownie spalają coraz więcej śmieci, między innymi z Polski.
3: I mamy 16:00, słuchajcie Freak Fightu, powiemy wam, jak oszczędzać pieniądze, bo jestem w tym ekspertką.
4: Wczoraj zapłaciłem za to mieszkanie podczas programu i przyda mi się ta wiedza.
3: A naprawdę. Ja kupiłam torebkę.
4: Rzeczywiście ekspert.

0: Ale poczekaj, o co ci chodzi? Czemu wybrałam dziwne wzgórze, na którym chcę umrzeć?
1: No bo Iga powiedziała, że nie wie, czy jej się spodoba 1670, bo ona nie lubi kostiumów. No przecież, ale to nie chodzi o kostium. To nie jest jakby clue tego serialu, że są kostiumy.
0: Nie przepadam za przebierankami takimi po prostu. No,
1: ale ubrania kupować to lubisz już.
0: Uwielbiam wydawać pieniądze na ubrania.
1: No właśnie, a trzeba oszczędzać. Na przykład można komunikacją jeździć, albo można prądu mniej zużywać. Takie porady są w internecie.
0: Świetne.
1: Albo można wejść na meloradio.pl i się zgłosić do szybkiej kasy. To się nie zaoszczędzi, ale się doda nawet.
0: Brawo.
1: 200, nawet 500 złotych czekają.

0: Avicii, Aloe Black. Piękne połączenie.
1: A pięknym miastem według mnie jest Olsztyn.
0: Mhm, ale nie jest najlepszym miastem do życia w Polsce. Przykro mi. Powstała taka lista. Porównywali różne miasta i były różne kategorie, które jak połączenie dało nam ostateczny kształt tej listy, czyli tak ile się zarabia, bezrobocie, ile jest dostępnych mieszkań, lekarze, bezpieczeństwo, jakość powietrza.
1: To ja wiem, co wygrywa.
0: No?
1: Radom.
0: Nie. Radom w ogóle się nie znalazł na tej liście. Ale okazuje się, że najgorszymi miastami w Polsce są Gorzów Wielkopolski i Białystok.
1: Okej, rozumiem. A najlepszymi?
0: A w pierwszej trójce, na miejscu trzecim, Łódź.
1: Łódź?
0: No nie, też mi się wydaje, że ta lista jest jakaś taka nie do końca. Lublin na miejscu drugim. Mieszkałem w Lublinie parę lat i bardzo sobie też chwalę to miasto.
1: Ale patrz, jak się wyprowadziłeś, to dopiero jest w pierwszej trójce. Ach,
0: czyli dopiero jak sobie poszedłem, to się tam zrobiło lepiej. No dobra, ale najlepsze miasto w Polsce według tej listy to Szczecin. Brawo, Szczecin. W końcu jakieś trofeum trafiło do Szczecina. Pozdro dla Pogoni.

0: Alan Walker i Ewa Max, to jest Fade w Melo Radio.
1: Mikołaj, proszę stanąć na baczność.
0: O, nie, nie, nie, ja już komisję miałem dawno temu.
1: Nie?
0: Co nie? Właśnie, że tak, jak miałem 18 lat.
1: No i po co psujesz efekt świeżości i niespodzianki?
0: Świeżość to w sumie takie słowo klucz tutaj. Porozmawiamy o wojsku, słuchajcie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe,

0: Kisses to Bless w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Chodźmy, Mikołaj, na kebaba, zjadłabym takiego fajnego kepsona mieszany.
0: No, wiesz co, to niebezpieczna sprawa, bo możesz dostać powołanie do wojska.
1: Aha, myślałam, że jakiś problem z brzuchem.
0: W Niemczech wymyślili super patent na reklamę właśnie kariery w wojsku, bo tam podobno się bierze kebab ze wszystkim.
1: Aha.
0: I teraz jak zamawiasz kebaba, to dostajesz w takim opakowaniu, które jest reklamą wojska i jest napisane kariera ze wszystkim.
1: Genialne.
0: No, chociaż czy to by się sprawdziło w Polsce? Uczucia mam takie mieszane.

0: Jest to mój faworyt, Liwka, Poza Tobą Nic. Ja cały czas słucham w zapętleniu.
1: No proszę, czyli nabijasz jej streamy, tak?
0: Streamy, wyświetlenia.
1: Będzie potem platynowa płyta.
0: A wiadomo, dzięki komu.
1: No życzymy tego oczywiście, Liwce. Za chwilę newsy Meloradia, dowiemy się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o tej porze.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Barbara... Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
9: dalej masz... Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W najbliższy piątek odbędzie się recital najmłodszego artysty Piwnicy pod Baranami, Michała Kamińskiego. W programie znajdą się przede wszystkim jego autorskie kompozycje, jak również wybrane utwory z repertuaru Marka Grechuty. Wstęp wolny, start o 19.00. W sobotę w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach odbędzie się The One, plenerowy event dla kobiet, podczas którego sport połączy się z relaksem, świetnym jedzeniem, kobiecą energią, lokalnymi markami, konkursami i nagrodami. Liczba miejsc jest ograniczona. To nie tylko spacer ulicami Kielc, ale przede wszystkim gest solidarności z osobami walczącymi z chorobą nowotworową oraz okazja do promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki. Już w sobotę odbędzie się Marsz Życia i Nadziei. Start w samo południe spod muszli koncertowej w Parku Miejskim.
2: Są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Drożej na stacjach paliw i jak prognozują eksperci, ceny w kolejnych dniach będą jeszcze rosły. Diesel może kosztować nawet 8,50 za litr. No to może jednak pociąg i mam ważną przypominajkę. Od dziś taniej kupicie bilety PKP Intercity. Tak będzie do czwartku. A w Warszawie trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władcy stolicy. Jest już 67 tysięcy podpisów. Do zwołania głosowania potrzebny jest ponad 130 tysięcy. A na koniec Zakopane. Tam na Kropówkach wciąż nie brakuje turystów.
3: Dużo chodziliśmy, nogi bolą, ale naprawdę warto było.
4: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
5: Podobało się dziewczyny?
6: Tak, bardzo fajnie było.
5: Do szkoły trzeba iść, co?
6: Tak, niestety trzeba.
2: Sezon turystyczny na Podhalu trwa, bo we wrześniu przyjeżdżają studenci.
7: To z czego się śmiejesz? No powiedz państwu.
8: Jesteś stary.
7: No dzięki.
8: I boli cię noga, jakby miała być zmiana pogody dosłownie.
7: No bo będzie, no to mnie boli noga i co w tym śmiesznego? Gówniarzu.

0: Jakie to szybkie.
1: Hype, no szybkie i czerwone pewnie.
0: Ferrari w Meloradiu.
1: Mamy dzisiaj nowy rok szkolny, więc dzisiejsze pytanie będzie troszkę luźniejsze, nie będzie na żadną literę, bo dajemy sobie taki okres, żeby się przygotować do lekcji dopiero, ale mamy dla was pytanie. Pytanie, które brzmi, czego nie mówić na obiedzie u teściów?
0: Nie można mówić o rany, jaka jesteś gruba.
1: Nie można powiedzieć, mamusiu, ale niedobre.
0: Czego nie mówić na obiedzie u teściów? Czekamy na głosówki od was. Głosówki nagrywacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Czego nie mówić na obiedzie u teściów?

0: to obryska, melo. W sumie tego też lepiej nie mówić, ale z mamusi owca.
1: Albo obca. Jeszcze gorzej. My sprawdzamy, czego nie można mówić na obiedzie u teściowej. Dzięki za wszystkie głosówki.
0: I mamy wiadomość od Pietruli.
2: Psu bym tego nie podał.
1: Oj.
0: Na mocno.
3: Moja mama zrobiłaby to lepiej.
0: Ale zawsze na ambicje można wjechać.
1: Właśnie,
0: tak trochę,
1: i to może mieć pozytywny skutek.
0: A może, chociaż no też może mieć skutek odwrotny, tak jak zresztą Karolina to zauważyła.
4: Czego nie mówić u teściów na obiedzie? Że u nas to się w domu inaczej robi. I wtedy już się zaczyna dyskusja.
1: Ale to nie jest obraza, to jest po prostu informacja, że nas to inaczej.
0: No inaczej. W sensie, że lepiej, ale inaczej. Czego nie mówić na obiedzie u teściów? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czego nie mówić na obiedzie u teściów? No o ciele też na pewno coś, bo to tak nie przystoi. Body Talk, ale Farben, Renee Miller już teraz.

0: Take it slow, Robin Schulz i Watermat w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: Czego nie mówimy na obiedzie u teściów? Sprawdzamy wasze odpowiedzi.
0: No Kuba ma bardzo mocną propozycję.
2: Wy się modlicie przed jedzeniem? Nas nie trzeba, mama dobrze gotuje.
1: Amen!
0: WhatsApp Meloradia. Czego nie mówić na obiedzie u teściów?

0: na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
3: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Tomek!
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kilogram, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Po reklamie. Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: BFF, Bambi Anglosia.
1: Czego nie wolno powiedzieć na obiedzie u teściów? My wiemy, wy wiecie, jestem z nas dumna.
0: No to posłuchajmy w takim razie waszych propozycji, Kasia.
2: No, ja myślę, że na pewno nie można mówić, zwłaszcza przy teściowej. Mnie to się pieniądze nie trzymają. Wszystko, co mam, to rozpierd. A zwłaszcza na nowe torebki. Pozdrawiam.
1: Ale w czym problem?
0: No tak. To jest coś, co mogłabyś powiedzieć.
3: Kochani, widzę, że to po mamusi masz ten piękny wąsik.
0: To już naprawdę mocarne.
4: Mamusi wystarczy, bo mama pęknie.
1: A to taka szpileczka.
0: Ze śmiechu, tak, nie? Oczywiście.
5: Aha. Moja matka lepiej gotuje.
0: I tego nie należy mówić na obiedzie u teściowych.

0: Fly high, Tobi Romeo. Popraw sobie, poproszę.
1: Dzięki, opadło po prostu.
2: To nie dobrze.
0: Stoi, nie opada.
1: Mam
0: tak
1: nadzieję.
0: Mówiła Magda Gessler.
2: Iga, to jest naprawdę pierwsze zdanie, które powiedziałaś, jak mnie zobaczyłaś?
1: No tak, a co? Jest,
0: opada ci na widokolka? Niedobrze.
2: Ja nie wiem, czy ja dam
0: ale
2: radę.
0: Pocisk.
2: Nie wiem, czy ja dam radę zrobić teraz program. Iga, zostaje jeszcze do 20.
1: Nie krępuj się.
3: A już o 18 zagramy.
2: Alabama ten, przy tym numerze nie opada na pewno. Oczywiście humor.
0: No tak, no pewnie.
2: Ten numer punktualnie o 18, która wybije już za moment.
0: Buzi?

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Młodzi kierowcy, miejcie się na baczności, bo od 3 września zostaniecie objęci okresem próbnym, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
1: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
0: Młodych kierowców będzie obowiązywał też zerowy limit alkoholu. A skoro przy alkoholu jesteśmy, no to w Krakowie wydłużono nocną prohibicję. Procentów na stacjach i w sklepach nie kupicie od 22 do 6 rano. Ale za to w Krakowie mieszkańcy mogą skorzystać z bonu rzemieślniczego. Dzięki niemu usługi mogą być tańsze nawet o połowę. No i jeszcze piłka nożna, rusza walka o Puchar Polski. Trofeum broni Górnik Zabrze. Pierwsze mecze wieczorem w Lublinie. Motor podejmie Legię.
2: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: idę w Melo.
1: No i to już jest 18. Dziś Polska dzieli się na kilka drużyn. Jedni się cieszą, no bo pierwszy dzień miesiąca, czyli dzień wypłaty. Drudzy się smucą, no bo pierwszy dzień września, no i trzeba do szkoły wrócić. A studenci patrzą i się śmieją, no bo jeszcze mają miesiąc chillu. Nieważne, w którym teamie jesteście, gram dla was wszystkich. Pychu z tej strony, siemano, Moonlight i Fordo na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Maxwell i Bon to Whatever Turns You On w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo 8 minut po 18. Komórki mam nadzieję, że dobra. Za chwilę mogą być jeszcze lepsze, no bo będę miał dla was szybką kasę od Meloradia. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A tak a propos dobrego humoru. Sasz i Ekwador, taki klasyk w Melo.

0: Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Są rzeczy, które się zmieniają, a to miesiące, a to dni, ale jedna rzecz się nie zmienia. Ja mam dla was szybką kasę.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: No i bardzo dobrze, że te rzeczy się nie zmieniają, bo ja bardzo lubię ten moment, kiedy dzwonię do was i kiedy wy odbieracie ten telefon, no bo to oznacza, że za chwilę ktoś z was się wzbogaci. Ja dzwonię do Darii, czekam 5 sygnałów i udało się już po dwóch. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Cześć.
0: No cześć, Daria masz na imię.
2: Tak.
0: No i słuchaj, Darka, powiedz, na co byś 200 wydała, gdyby się od Melo dostała tak nagle, o?
2: Jakbym dostała, to bym kupiła mojemu mężowi wiertarko, wkrętarkę, żeby moja szafka w końcu dotykała się naprawy.
0: A czekaj, jaka to szafka?
2: To są dwie szafki. Jedna jest w łazience, no bo niestety mam jeszcze młodszą córkę od nadmiaru kosmetyków, ona się po prostu rozpada.
0: Aha, ona już się zawala po prostu od tego wszystkiego.
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, taka wiertarko, wkrętarka w tym momencie trafia do was, bo ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie lecą do ciebie, a ty leć do bankomatu je wypłacę.
2: Nie, jestem szczęśliwa, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My ciebie też ściskamy i pozdrawiamy i ja się bardzo cieszę, że akurat ta wiertarko-wkrętarka jest na to, bo myślałem, że chcesz mężowi buzię zamknąć po prostu.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Pachnie wakacjami, choć już pierwszy dzień września w kalendarzach. No ale trzeba przyznać, że wyładniało nam społeczeństwo z tego powodu. No to jest taki jeden dzień w roku, gdzie najmodniejszym ubraniem na ulicach są białe koszule. Choć mimo to zawsze biała koszula dobrze fituje, nie tylko 1 września, no ale powodzonka oczywiście wszystkim, którzy dziś zaczynają szkołę w nowym szkolnym roku. Trzymam za was mocno kciuki. A jeszcze w tej godzinie pogadamy sobie o tym, czego pijemy coraz mniej, a co z kolei jemy coraz częściej, bo powstały na ten temat badania.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. kuchniawikinga.pl
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
1: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko.

Oliver Hale, The Heldens. A teraz podaje się jako Hilo. To Out of Love w Meloradiu, 18 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano, fajnie, że jesteście. Pijemy coraz mniej alkoholu. No słuchajcie, Główny Urząd Statystyczny zabrał się za nasze zwyczaje żywieniowe. Przebadali co trzeba, no i wyszło, że z procentów nieco częściej rezygnujemy. Za to jemy coraz więcej mięsa, no bo rocznie to wychodzi, że spożywamy go ponad 80 kg. No wiadomo, 1 września, więc ryż z kurczakiem musi zacząć wjeżdżać. No, trzeba zacząć robić formę na kolejne lato i wakacje. A jeżeli teraz jesteście na przykład na siłowni, to też wam fajnie zagram. Meduza i Khalid to Weekend, nowość na Playce Melo.

0: Seagala i James Arthur, to Last in Lover w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, to jest program Idę w Melo, za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy
0: bardzo wakacyjnie Webauza i ich Magnetic. I to właśnie ten numer punktualnie o 19 rozgrzeje was na playliście Melo Radio. To już za moment.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie.
3: Idę w Melo.
4: Umiecie czytać w myślach? No już w tej godzinie będziecie mogli zajrzeć do mojej głowy, no bo zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja. Ale wcześniej pogram jeszcze naprawdę bardzo letnio. Sibyl i Wonderland. To za moment Webauza i Magnetic. To na sam początek z kolei. Tu Pychu, siemano.
3: Melo Radio. Idę w Melo.

Jest dobre, Everything's Fine, to Alok i J-Lo w Meloradio. Pychu z tej strony, siemano, 9 minuty po 19 na zegarach, no i to czas na waszą ulubioną wieczorną zabawę. O czym myśli Pychu? Wchodzicie do mojej głowy i rozgośćcie się tam, zapraszam bardzo serdecznie. Zasady są mega proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy potem dzwonicie pod 321-321-777, no i zgadujecie, o czym myślę. No i dziś będzie trudno, więc do zgarnięcia nasz zestaw merchu, żeby was troszkę bardziej zachęcić, torba i pomadka z logiem Melo. Jest to, słuchajcie, dzisiaj rzecz, którą niektórzy mają w domu, choć no nie widać jej. Jest ona potrzebna do pewnego sprzętu w naszym domu, ale też bez tej rzeczy ten sprzęt może działać. No łatwo nie jest, ale nikt nie mówił, że w życiu będzie łatwo, co nie? Liczę, że wam się uda. 321-321-777. Za chwilę możecie pod ten numer dzwonić, no i próbować zgadnąć, o czym dzisiaj myśli Pychu.

0: Disturbed w Melo. To The Sound of Silence. 19.18 na zegarach, a ja mam do was pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu, to nasza zabawa, w którą jak co wieczór się bawimy. No i dziś jest dość trudno. No nie może być za łatwo na początek miesiąca, umówmy się. Trochę wyzwań się w życiu przydaje, no to mam takie jedno dla was. Musicie zgadnąć, o czym myślę. Jest to rzecz, którą niektórzy mają w domu, choć nie wszyscy, ale też jej nie widać. Jest ona też potrzebna do pewnego sprzętu w naszym domu, ale też bez tej rzeczy ten sprzęt może zadziałać. No jest dość trudno, no ale spróbujemy się zmierzyć z tą zagadką. Odbieram telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Ema.
0: Halo? Oj, się nie słyszymy. Dobra, no to odbieram z drugiej linii. Spróbujmy może tym razem. 321-321-777. Halo, jak masz na imię?
3: 777, halo.
0: No, słyszę się.
3: Dominik, witam serdecznie.
0: Dominik, cześć, jak ma... co, o czym myśli Pychu?
3: Nie wiem, mam wrażenie, że to może o Wi-Fi, o sieci bezprzewodowej.
0: Nie, nie o to chodzi, ale nie. dobry strzał, bo tego rzeczywiście nie widać. Ale słuchajcie, chodzi o taką rzecz fizyczną. To nie o żadne sieci bezprzewodowe ani nic. No jest dzisiaj trudno, ale mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was zadzwoni, no i spróbuje się zmierzyć. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię? Halo? Tu się chyba do samochodu dodzwoniłem.
4: Tak, do samochodu.
0: No cześć, jak masz na imię?
4: Rysiek.
0: Rysiek, no to o czym dzisiaj myśli Pychu?
4: Myślę, że o antenie.
0: Nie, ale bardzo bliski strzał i raczej w tym kierunku bym szedł. Jeżeli miałbym zgadywać, no to jeszcze ostatni raz spróbujemy. Halo, jak masz na imię?
5: Cześć Pychu, Łukasz mówi.
0: No cześć Łukasz, no to o czym dzisiaj myślę? Spróbuj strzelić.
5: Ja ci powiem, że myślisz o Wi-Fi.
0: Nie, nie myślę o sieci bezprzewodowej, ale dobry strzał, dzięki wielkie. Słuchajcie, chodzi mi o coś, co jest w tym domu. To zazwyczaj przywierca się do ściany i na tym się coś wiesza. Runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: Jeśli ten wtorek was czymś zdenerwował, czymś was wkurzył, no to ten numer działa idealnie na takie ukojenie, uspokojenie nerwów. Bardzo przyjemny Music Sounds, to Fastboy w Mela.
1: O czym myśli Pychu?
0: A moje pytanie wciąż aktualne, o czym myśli Pychu? 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie do studia. No a ja dzisiaj myślę o pewnej rzeczy, której na pierwszy rzut oka w mieszkaniu nie widać i też nie każdy ją ma, no bo jest ona przywiercona do ściany. No to co? Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Słyszę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Dominik, no to dawaj, o czym myśli Pychu, jaki jest twój strzał?
2: No to strzelam, że to będzie uchwyt ściany do telewizora.
0: No perfekcyjnie, słuchaj, ja siebie słyszę, więc możesz wyciszyć na chwilę radio.
2: Oczywiście.
0: O, cudownie, teraz będzie zdecydowanie lepiej. Dominik, czy ty masz telewizor na chacie, czy już w ogóle wyrzuciłeś niepotrzebny?
2: Nie, no mam telewizor na chacie i akurat na uchwycie ściennym.
0: No to specjalista się trafił, bardzo się cieszę, że akurat wygrałeś. Torba i pomadka Mela Radia w tym momencie leci do ciebie. Będziesz mógł sobie zrobić zdjęcie i na telewizorze na przykład je oglądać.
1: O czym myśli Pychu?

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Marian,
10: a
9: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Go. No wy, mam nadzieję, zmierzacie do domów w rytm Meloradia. To Jax Jones i MNK w Melo. Albo w sumie jak nie do domu, to na jakiś plenerek. Ładna pogoda w końcu, można się jeszcze nacieszyć. Początek września to jeszcze nie jest tak źle. A ciepło jest też zdecydowanie w Egipcie. No to był mocno popularny kierunek w końcówce wakacji. No jeden z Polaków z Gdańska też skorzystał. No ale jak wracał, to stwierdził, że on to już nie wytrzyma. Tego, że koniec wakacji, że on już nie może. No i musi pójść w samolocie do kibelka. No i tam puścić dymka. No zapalić po prostu. No choć sporo go to kosztowało, no bo jak wylądował, to od straży granicznej i dostał 5 stówek mandatu, ale przynajmniej teraz się o tym mówi w radiu. To mam wrażenie jest akurat bezcenne.

po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Like Mike, Tiesto i cała masa artystów, którzy stworzyli nową wersję tego właśnie numeru. No i buja, on niesamowicie nie pozwala zasnąć jeszcze przed 20, ta już za moment wybije.
1: A już o 20 zagramy
0: Lumix i Self Aware. A to dopiero początek, dużo sztosów będzie po 20. Taką playkę wam przygotowałem w Meloradiu, że na pewno będziecie zadowoleni.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: 93.9 FM. Idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie 20. Wysłuchacie Mela Radia. Pierwszy dzień września, no to oczywiście najlepszy dzień w roku dla wszystkich rodziców. Nieco gorszy dla uczniów, ale w tej godzinie trochę sobie o szkole pogadamy. A ja zagram. Rihanna i Calvin Harris ze swoim klasykiem za moment, Lumix i Self Aware. Od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Golden to Huntrix w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 20.13 na zegarach, a dziś mamy pierwszy dzień września. Wielkie powroty do szkół, szykowanie plecaków, zeszytów. Ach, jak to było, kiedy się miało 2 miesiące wakacji, co nie? Można sobie powspominać. Więc może zróbmy sobie taki mały throwback. Zajrzyjcie w waszych głowach do tych czasów, kiedy wy siedzieliście w szkolnych ławkach, no i przypomnijcie sobie waszych nauczycieli na przykład i ich teksty. Jakie były najlepsze teksty waszych nauczycieli, które pamiętacie? Co zapadło wam w głowę tak, że pamiętacie to do dziś? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Powspominajmy sobie trochę. A co? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To ja może zacznę. W podstawówce miałem taką instytucję jak szczęśliwy numerek. No, czyli jak numer w dzienniku się z nim zgadzał, to było się zwolnionym z niezapowiedzianych kartkówek i tak dalej. No i kochany pan Paweł, którego uwielbiam i pozdrawiam, który uczył mnie techniki, zawsze mówił: ty akurat jesteś jeszcze za młody na szczęśliwy numerek. A jak to u was wygląda? WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki, a to już Troye Sivan i Rush w Meloradiu. Jeszcze wakacyjnie.

0: Oh yeah, David Guetta w Meloradiu, to Would I Lie To You, numer, który się chyba nigdy nie znudzi. 27 minut po 20 na zegarach. Dziś mamy pierwszy dzień września, no i z tej okazji ja was zapytałem, jakie wy macie skojarzenia z tekstami z czasów szkoły waszych nauczycieli. No i przychodzą głosówki na WhatsAppie Melo.
1: Jesteście najgorszą klasą w szkole.
0: No to wiadomo, klasyczek. Jędrula, jak to było u ciebie?
2: Nasza pani z chemii za każdym razem, jak chciała powiedzieć coś mądrego, co powinniśmy zapamiętać, mówiła do nas: proszę się teraz maksymalnie zmobilizować. W ciągu 45 minut było to z 20 razy.
0: No, dobrze, że to nie była pani od matematyki, bo bym zaczął wątpić w jej prawa do posiadania zawodu. Ale tego w szkole, drodzy uczniowie, nie róbcie, to może robić tylko Sokół. Pogważymy. Nie rozmawiajcie, bo uwagi dostaniecie. Nowość na Playce Melo.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: Anioły i demony. Niezależnie do której z tych grup należycie, ten numer był dla was. Tymek Big Sight i Days w Meloradiu. 18 minut do 21. Za chwilę The Second Voice i Hype, a to z ich nowością Let Me Be będzie na naszej playce. A ja cały czas pytam o to, jakie teksty mieli wasi nauczyciele, które pamiętacie do dziś. No i Grzechu się takimi dwoma podzielił. Dawaj.
1: A wy gdzie? Dzwonek jest dla nauczyciela, nie dla ucznia.
0: O, ciary do dzisiaj. No i jeszcze historyjka pani z liceum.
1: Oj, kochani, to jest temat rzeka, naprawdę temat rzeka, prawda?
0: I od razu słychać, że Grzechu był na rozszerzonej historii.

0: Tak brzmi lato w Melo. No, wakacje może i się skończyły, ale letnie brzmienia na antenie Melo Radia trwają. Michael Carfan i Trash Soul, tak nam podgrywa w głośnikach. 21 już za moment. No a po niej między innymi zajrzymy się do tego, co dzisiaj działo się i dzieje w meczach Pucharu Polski piłkarskiego.
1: A już o 21 zagramy
0: coś dla fanów szybkich aut.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą.
0: Konie nas porwą w rytmy 21 do Gipsa. Jego win rozpocznie tę godzinę, to już za moment.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: O reklamie. Idę w melo.
3: No i mamy już punktualnie 21 na zegarach, to jest Melo Radio. Podkręcamy tempo najlepiej w Polsce, jak tylko się da. Inni gadają, a u nas już Gipsy wbija na playkę, Rudimental i LR za moment, Dubdox i How Does It Feel, ten numer wam też obiecuję. Będzie też mój ukochany klasyczek Outside, Calvin Harris i Ellie Goulding. Dobra, nie ma co gadać, trzeba grać, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

W ostatnim notowaniu 30 Meloradia ten numer zaliczył potężny awans z 27 na miejsce 6. Bardzo mocno wam się w ostatnich dniach podoba i ja się wcale nie dziwię, bo jest naprawdę fenomenalny. Silva Bumpa i On Tonight w Melo. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21 aktualnie na zegarach, a polskie drużyny grają w Pucharze Polski, tym piłkarskim. No i już nie brakuje zaskoczeń, między innymi Zagłębie Lubin zostało wyeliminowane przez Siarkę Tarnobrzeg. Wisła Kraków z Odrą Opole też przegrała swój mecz i już o puchar nie powalczy. No a teraz też chyba zaskoczenie, no bo Motor Lublin prowadzi 2-0 z Legią Warszawa. Pierwsza połowa się kończy, a to oznacza, że to będzie jeszcze naprawdę bardzo ciekawy piłkarski wieczór.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Perfect Strangers. Ten numer brzmi jak droga na dworze i nie możecie z tym walczyć. Jonas Blue i JP Cooper w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Pychu z tej strony, siemano, 29 minut po 21 na zegarach. 33 tysiące euro za dobę. No słuchajcie, niedawne zaćmienie słońca chyba się mocno spodobało, szczególnie w Hiszpanii, no bo tam już za rok będzie można zobaczyć takie kolejne zaćmienie, tak fajnie będą mieli. No niestety u nas z tym słabiej, ale jeżeli chcielibyście na przykład tam pojechać i poobserwować, no to szykujcie portfele, no bo ceny noclegów zwalają z nóg, no i już w tym momencie, na rok przed, sięgają nawet ponad 30 tysięcy euro za jedną noc. To się za rok wydarzy, 1 sierpnia, no i ma potrwać takie zaćmienie 3 minuty, czyli wychodzi mniej więcej 10 tysięcy euro za minutę. No niezła stawka, moglibyśmy się od słońca czegoś nauczyć.

Run, run, river. To David Guetta i Alok w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22. Tak FC Barcelona zastąpiła Lewandowskiego. Słuchajcie, w Katalonii zmiany. Gabriel Jesus został zawodnikiem tej drużyny. No i postara się zastąpić naszego Lewego. Nawet dostał numerek na koszulce po nim. No czyli co? Boga futbolu zastąpi Jezus?

To nasz dobry kumpel z Tomorrowland, Thomas Gray i Heaven, a jeżeli jesteście głodni brzmienie z Belgii, no to pamiętajcie, że co sobotę od 20 w ramach naszego dobrego Melo gramy wam The Best of Tomorrowland. A dobre Melo, czyli najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów na świecie, w piątki od 22 i w sobotę od 20 do późnej nocy. Dużo dzieje się na antenie Melo Radia. A do weekendu właśnie, już coraz bliżej.

0: One się patrzą non-stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ciekawe.
0: M to muzyka, której chcesz.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. To definicja mobbingu zawarta w kodeksie pracy. Mobbing w polskim prawie jest zakazany. Pokrzywdzony pracownik może udać się ze swoim zgłoszeniem albo do najbliższego jednostki Państwowej Inspekcji Pracy albo bezpośrednio do Sądu Pracy. Tyle, że pracownik musi udowodnić, że mobbing wobec niego był stosowany. Pracownik, u którego mobbing wywołał pogorszenie stanu zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Tyle teorii. A w praktyce jak to wygląda? No nie każdy ma odwagę pójść do sądu i walczyć o swoje prawa z byłym albo jeszcze obecnym pracodawcą. To jest program Miasto Młodości. Dziś o mobbingu w pracy, ale też o szefach, którzy nie potrafią we właściwy sposób zarządzać swoim zespołem, którzy wywołują u pracowników strach, bo rządzą przez strach.
2: No nie daję sobie rady w pracy, albo jak tylko szef wchodzi do gabinetu mojego, to mi tężeją wszystkie mięśnie, prawda? No coś jest nie tak, no jeżeli jest taka relacja. Ja powiem więcej, czasami ci szefowie też do mnie przychodzą.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Moim gościem jest psycholog, psychoterapeuta dr Maciej Klimarczyk, do którego coraz częściej zgłaszają się pracownicy, którzy mówią o tym, że w pracy nie dają rady, bo szef wymaga od nich za dużo, bo szef krzyczy, bo szef ich obraża. Bywa, że zgłaszają się całe zespoły, które nie dają rady ze swoim szefem. Dobry szef to jest szef, który nie tylko wymaga od pracowników realizacji zadań, ale to jest też szef, który zauważy, że z pracownikiem dzieje się coś niedobrego, że pracownik jest smutny albo jest zdenerwowany, albo że no, jakoś się zmienia, nie wiem, chudnie albo tyje. I wtedy szef przyjdzie i zapyta, czy wszystko w porządku. A zły szef?
2: Zły szef to jest taki szef, który nie szanuje ludzi, który zarządza przez strach. I takich szefów jest sporo niestety, mówią mi to moi pacjenci. Taki skupiony na zadaniu, ale nie, jakby ludzie są tylko trybikami. No to wtedy, no to taki szef to jest katastrofa.
1: Ale zarządzanie przy pomocy strachu, czyli co? Jak nie zrobisz, to wiesz, tam stoi 10 na twoje miejsce?
2: Dokładnie, to jest cytat.
1: Aha.
2: No jak ci się nie podoba, no to i jeszcze może tu paść jakaś infektywa. I to się dzieje czasami. No to jest fatalny szef. To znaczy ten szef nie ma kompetencji do tego, żeby zarządzać ludźmi, a jest szefem.
1: To też może być taki szef, który dzwoni na przykład w sobotę albo w niedzielę.
2: O 22.
1: Tak, tak. I mówi, co trzeba zrobić w poniedziałek. Albo zrób to zaraz.
2: Tak,
1: przejrzyj maila, którego wysłałem.
2: Tak, albo mówi, dlaczego tego nie zrobiłeś w weekend o 22 w niedzielę. No to wtedy co ten pracownik, jak byśmy się poczuli, no każdy z nas, jakie emocje w nas by dominowały. No to jest oczywiste, ale takie rzeczy się dzieją i to nie powinno mieć miejsca, to powinien być zakaz. Powiem Państwu jedną rzecz. Miałem pacjenta z Norwegii, który pracował w Norwegii, z różnych innych przyczyn się leczył i powiedział, że telefon w Norwegii po godzinie 17 jest nietaktem w sprawach służbowych.
1: Tak.
2: I to było zapamiętałem to, bo to jest takie pouczające. Jest nietaktem, to jest niegrzeczność.
1: Mhm, ale ja mam znajomego, który od lat prowadzi własną działalność gospodarczą i zawsze o godzinie 17 wyłączał telefon. I wszystkich informował, że on nie gada w tym czasie. On wtedy jest tatą, mężem. To jest czas dla rodziny, a czas w pracy jest tam od 7 do 17.
2: No to idealnie. Super. I pytanie, czy padł mój biznes? Czy ten biznes mu zbankrutował? No właśnie, bo to
1: i rodzinę też ma.
2: No właśnie, bo to jest najważniejsze, że my myślimy, jeżeli będziemy, im więcej będziemy wyciskać, tym będziemy mieć, no nie wiem, więcej pieniędzy, prawda? Biznes będzie się lepiej rozwijał. No, wydaje mi się, że jest odwrotnie. Przecież w Japonii już nawet są takie firmy, gdzie wyłączają prąd tam o 21 czy 2 słyszałem, żeby już pracownicy wyszli. Tam jest inny problem, bo oni znów nadmiernie pracują. Tak jest pracoholizm japoński. Ale to właśnie nie przekłada się na efektywność. To chyba wszyscy tam ekonomiści czy ludzie zajmujący się zarządzaniem mówią, a jednak takie zarządzanie jest dosyć częste. Ale ja mówię, to wynika z niekompetencji tych osób zarządzających. Tu jest problem.
1: Mówimy o tych złych szefach, bo do pana coraz częściej zgłaszają się pracownicy, podwładni takich złych szefów z różnymi problemami, z depresją, z jakąś wielką niechęcią do pracy, właśnie dlatego, że szef ciśnie i ciągle wymaga.
2: Z depresją, ze stanami lękowymi, z nieradzeniem sobie ze stresem, z bezsennością, schudł 10 kg w ciągu tam 2 czy 3 miesięcy.
1: To wszystko nerwy przez szefa.
2: Tak, i to, znaczy przez szefa, no jest ta narracja, że no nie daje sobie rady w pracy, albo jak tylko szef wchodzi do gabinetu mojego, to mi tężeją wszystkie mięśnie, prawda? No coś jest nie tak, no jeżeli jest taka relacja. Ja powiem więcej, czasami ci szefowie też do mnie przychodzą, bo oni też, to nie jest tak, że właśnie szef nie ma tych emocji. Być może z powodu różnych innych zaburzeń osobowości, różnych innych problemów, ten szef tak, a nie inaczej funkcjonuje. Mhm. Ja też słucham tych relacji takich, tych menedżerów.
1: Czyli taki zespół zarządzany przez kogoś, kto sam ma problemy, to w zasadzie cały zespół powinien przyjść na terapię.
2: No, powinny być jakieś mechanizmy w firmie, żeby właśnie tego typu problemy rozwiązywać. Ja już od tego nie jestem, to już nie jest moja kompetencja, natomiast wydaje mi się, że to bardzo by pomogło w ogóle w zarządzaniu, w zyskach, no bo wyobraźmy sobie idealną sytuację. Jest pracownik, który jest zmotywowany, ambitny, inteligentny, on przychodzi do pracy i robi swoją pracę, szef go docenia,

0: docenić.
1: I wtedy jak wy pracujecie? Pracujecie wtedy w ogóle stanem zdrowia tej osoby, czy też trochę do tej pracy odbijacie?
0: Od tego wychodzimy, no bo wychodzimy od stanu zdrowia, czyli co się dzieje, co wymaga jakiejś interwencji lekarskiej. Stres, bezsenność, zaburzenia odżywiania, depresja, myśli samobójcze czasami. Czasami też takie myśli, że ja chcę wszystko rzucić. Wyjechać na Sri Lankę, karmić słonie. Dobrze, ale żeby to nie było impulsywne, że to jest tak, już jestem umęczony, że to jest mój pomysł, a za 2-3 miesiące, Boże, jaki miałem idiotyczny pomysł. No bo czasami jadą, ale to musi być przemyślane i od tego wychodzimy. Natomiast no oczywiście ja zbieram wywiad dotyczący całego funkcjonowania, bo to jest praca, bardzo ważne, to jest rodzina, jak się układają relacje. No i wychodzi, no w pracy fatalnie, nie wiem, co mam zrobić, jestem bezradny, mam poczucie nieradzenia sobie, ale też to jest też ważne, bo jeżeli taki pracownik źle pracuje, to on się też staje nerwowy, cyniczny. Na przykład ktoś w biurze obsługi klienta albo lekarz jest cyniczny, jest nieprzyjemny dla swoich klientów, pacjentów i tak dalej. I on to widzi. To jest ciekawe. I mówi, wie pan, miałem lekarza pacjenta wypalonego. Mówi, no wkurzają mnie pacjenci. No po prostu bym zabił wszystkich naraz. Tak? No to nie było, że człowiek jest tak zły i to,
1: i rzeczywiście
0: po prostu jest zmęczony, wypalony i potrzebuje jakiejś zmiany.
1: Pan nie jest zmęczony. Pan lubi swoich pacjentów.
0: Wydaje mi się, że tak, ale ja bardzo dbam o higienę psychiczną.
1: Czyli pan umie odpoczywać.
0: Wykorzystuje swoje doświadczenie, żeby dbać o higienę. Mhm. Nie dodzwoni się do mnie pacjent w sobotę i niedzielę, ale to pacjent wie, bo ja im mówię.
1: Czy trzeba mieć w sobie dużo odwagi, żeby przyjść do psychiatry, do lekarza i poprosić o pomoc?
0: Jakąś odwagę na pewno tak. Wydaje mi się, że 10-20 lat temu był to większy problem niż teraz. Młode pokolenie, tacy właśnie 20-30-latkowie, aż takich dużych kłopotów z tym, żeby przyjść do lekarza, psychiatry, nie mają, jak ich rodzice czy dziadkowie. Ale no, zawsze musi być ten impuls. Ja często pytam, co skłoniło, że pani przyszła teraz właśnie, co skłoniło? No i jest jakaś ta kropelka ostatnia, prawda? No już nie przespałem 5 nocy, już nie mogę, no to mnie skłoniło. Albo żona powiedziała, wiesz co, zrób już, bo już nie da się z tobą, albo umówię cię sama. Więc to jest też istotne, żebyśmy wiedzieli, z jakiego powodu bezpośrednia jest ta przyczyna wizyty.
1: A kiedy ten ktoś już przyjdzie, poprosi o pomoc, a potem powie komuś, że jest pod opieką psychiatry, wiesz, pomaga mi, dostałem leki. Jak te osoby reagują? Czy dziś, jeśli ktoś leczy się, to jest wstyd? Czy jednak powinniśmy chwalić taką osobę?
0: Wstyd to kraść. O. I to zawsze mówię, bo czasami pacjenci mają taką właśnie takie zdanie, wie pan, tak trochę głupio, tak trochę wstyd o tym, co będę mówił. A ja wtedy zawsze mówię, wstyd to kraść, te ściany słyszały wiele. Naprawdę, ściany gabinetów psychiatrycznych słyszały wiele i czasami pacjent myśli, że to nie wiadomo co, a to jest normalna sytuacja. Więc nie, na pewno lekarz się nie wstydzi rozmawiać na żadne tematy. Chciałbym, żeby pacjenci to wiedzieli, ale powtórzę, w młodym pokoleniu to się zmienia. I ja już od takich 20-letnich pacjentów nie słyszę takich rzeczy, że wstyd jest przyjść do lekarza. Natomiast, to starsze pokolenie jeszcze ma większy problem.
1: Czyli odważniej przyjdzie ten 20-parolatek, tak? A będzie trudniej mu przyprowadzić rodziców na przykład, tak?
0: Albo babcię. Bo czasami babcia może mieć depresję, ale babcia powie, ja nie jestem głupia. I to też mi pacjenci mówią. Nie, to nie jest kwestia, że jest ktokolwiek głupi, tylko czasami trzeba leczyć depresję, po prostu.
1: A co ludzie mówią o takich osobach, które się leczą?
0: Zależy, jacy ludzie. Jeżeli ludzie są światli, no to nic nie mówią. To dobrze, żeby im starali się pomóc. Natomiast oczywiście, no, świat nie jest idealny i zdarzają się osoby, które na przykład chcą wykorzystać leczenie kogoś w jakiś taki
1: brzydki sposób.
0: Mhm. Na przykład rozwodzą się. No i jeden z małżonków się leczy psychiatrycznie i druga strona wyciąga to jako jakiś powód właśnie, żeby dzieci nie przyznać i tak dalej. Absurdalne to jest. I zawsze, jeżeli sąd mnie o to pyta, to ja zawsze bardzo jasno mówię. Raz nawet sąd powiedział, niech się pan doktor uspokoi, bo tam było bardzo brzydkie takie właśnie traktowanie psychiatrii. Instrumentalnie się uniosłem i ja mówię tak, nie mogę się uspokoić, wysoki sądzie, bo to jest karygodne, co się dzieje. Chciałem jasno powiedzieć, że takie rzeczy to jest, no to jest też nieskuteczne, tak? Ale

0: No zdarzają się, no nie żyjemy w idealnym świecie. Natomiast, drodzy Państwo, no leczenie psychiatryczne to jest leczenie jak każde inne i teraz też pacjentów przybywa, młodych pacjentów przybywa, nastoletnich pacjentów przybywa, więc zdejmijmy z siebie jakieś odium, że ja teraz będę się leczył psychiatrą, znaczy, że jestem, coś ze mną jest nie tak.
1: A czy my powinniśmy na przykład szefowi powiedzieć, że my się leczymy psychiatrycznie, że bierzemy jakieś leki? No o niektórych chorobach lepiej, żeby szef wiedział, żeby w razie czego nam pomóc w jakiś sposób.
0: Jeżeli mnie pyta o to pacjent, bo takie pytania zdarzają się, to ja zawsze odpowiadam, proszę to rozważyć. Czy ja nie powiem tak, koniecznie proszę powiedzieć, albo nie. Dlatego, że każda sytuacja jest indywidualna. I pacjent musi się zastanowić, to jest jego informacja wrażliwa. Tak samo jak się leczę z powodu, nie wiem, choroby serca, czy nowotworu, czy jakiejkolwiek innej choroby. Co ja chcę tym osiągnąć? Jaki jest mój cel? Co ja mogę stracić? I tak naprawdę to od pacjenta zależy. Czasami porozmawianie poprawia relacje, szczególnie w rodzinie. Bo jak na przykład pyta, czy ja mam żonie powiedzieć, że jestem u pana, bo mam depresję. No, chciałoby się powiedzieć tak. No ale właśnie, jeśli są teraz w konflikcie, jeżeli coś, to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe. Idealnie jest, jeżeli małżonek, bliska osoba, ojciec, matka wiedzą, bo wtedy wspierają. To jest sytuacja idealna, ale nie ma sytuacji idealnych dla każdych.
1: Ale zaczęliśmy o tych złych szefach i lepiej akurat, żeby taki zły szef o tym leczeniu się może nie dowiedział, bo też może to wykorzystać.
0: Zły szef, tak. Więc czasami po prostu nie mówią dla własnego dobra i to jest to racjonalna decyzja.
1: W programie Miasto o Młodości z moim gościem, psychiatrą, doktorem Maciejem Klimarczykiem, rozmawialiśmy dziś o mobbingu w pracy i wykończonych przez szefów pracowników. Jeśli chodzi o mobbing, to ten oczywiście w polskim prawie jest zabroniony. Warto jednak zapamiętać, że mobbing w pracy powinien być w pierwszej kolejności zgłoszony u pracodawcy, no pod warunkiem, że to nie on jest sprawcą takiego zachowania. Pokrzywdzony pracownik może też udać się do Państwowej Inspekcji Pracy albo bezpośrednio do Sądu Pracy. Trzeba mieć jednak na to niepodważalne dowody. I to wszystko ku przestrodze zarówno pracowników, jak i pracodawców. Beata Korzeniowska. Do usłyszenia.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Pokolenie Z, nazywane również pokoleniem C od angielskiego słowa connected, czyli połączeni, co nawiązuje do ich stałego korzystania z internetu i mediów społecznościowych. To osoby urodzone po 1995 roku. Przedstawiciele pokolenia Z od najmłodszych lat otoczeni byli internetem i cyfrową technologią, co nie pozostało bez wpływu na podejście tej grupy do życia, pracy czy relacji z innymi ludźmi. Doskonale radzą sobie z obsługą nowoczesnych urządzeń, wyszukiwaniem informacji czy komunikacją internetową. Pokolenie Z to też pierwsze pokolenie, dla którego granica między światem realnym i wirtualnym zaciera się. Wydarzenia czy znajomości z internetu miewają dla ludzi z pokolenia Z takie samo znaczenie jak wydarzenia i znajomości w świecie realnym. O świecie wirtualnym, realnym i tym jednym wspólnym dla pokolenia Z będziemy dziś rozmawiać w programie Miasto Młodości. Beata Korzeniowska zapraszam, a razem ze mną socjolożka, wykładowczyni akademicka, obserwatorka internetowego świata, Anna Kokocińska. Pracujesz ze studentami, przebywasz z tymi młodymi osobami na zajęciach, ale też na pewno obserwujesz, jak oni się zachowują w przerwach między jednym przedmiotem a drugim. Czy studenci też chodzą wszędzie z telefonami komórkowymi w ręce?
3: Oczywiście, niczym się nie różnią od całej reszty grup wiekowych. Wszyscy chodzimy z telefonami w ręku.
1: No właśnie, dzisiaj bez tego telefonu trudno sobie wyobrazić życie tak naprawdę, bo w pracy sprawdzamy maile, dzwonimy do kogoś albo ktoś dzwoni do nas. Ba, nim wyjdziemy do pracy, to trzeba się obudzić i ten telefon nas budzi. Bardzo często zaraz po przebudzeniu do tej porannej kawy przeglądamy sobie tam, scrollujemy w social media. No i tak jak robimy my dorośli, tak robią też nasi ci mniejsi współlokatorzy. Dzieciaki też mnóstwo czasu z telefonami w rękach spędzają. No i co potem? Bo kiedy taki młody człowiek zaczyna dzień w trakcie dnia i kończy dzień z telefonem i obserwując ten wirtualny świat, jak to na niego wpływa?
3: No, trzeba się zastanowić i wydaje mi się oddzielić dwie rzeczy. Jak wpływa sama technologia i jak wpływa treść tego, co jest za pośrednictwem mediów, przede wszystkim mediów społecznościowych, bo pewnie do tego gdzieś będziemy dążyć, przekazywane. I w momencie, w którym no jest to po prostu zastąpienie jakiegoś innego nośnika tym smartfonem w tym momencie, no to jasne, możemy sobie mówić o jakichś kwestiach takich biologicznych, boli nas kark, jak się za bardzo pochylamy. Niebieskie światło, które emitują smartfony, też na pewno nie wpływa dobrze na nasz wzrok, ale też z drugiej strony producenci, specjaliści od technologii starają się wyeliminować różne te, takie właśnie techniczne, powiedzmy, rzeczy, które wpływają na nas źle. No a tą drugą kwestią jest to, co my przyjmujemy przez media, co nam oferuje, przede wszystkim, co nam oferują te kanały, takie jak YouTube, takie jak TikTok, takie jak Instagram, Facebook, wszystkie, powiedzmy, te, podejrzewam, że nie wymieniłam takich jeszcze innych najpopularniejszych.
4: Być może ich nie znamy.
3: Być może ich w ogóle nie znamy, tak, bo to też jakby różne grupy wiekowe mają swoje ulubione, tak, młodsi bardziej TikTok, tak, jeszcze młodsi to jednak YouTube, bo tam są takie jakieś piosenki, jakieś krótkie filmiki, jest to dużo bardziej zabawne, starsi to jednak Instagram, jeszcze starsi Facebook, także dla każdego coś miłego. No i też oczywiście one są tak bardzo zróżnicowane wewnętrznie, że no z jednej strony oczywiście możemy poszukiwać rzeczy, które w jakiś sposób nas interesują i je sobie profilujemy, ale z drugiej strony no jest też święty algorytm, który nam podpowiada, a dzisiaj zobacz to, może ci się spodoba. No i zazwyczaj jednak tam jakaś iskierka uwagi jest przykuta i ona bardzo często roznieca się też w iskrę. No i jest faktycznie też obserwowane to, że pochłaniają nas media. Jest to wygodne, tak? No bo właśnie smartfon fantastycznie pasuje do ręki, wszędzie go można zabrać, z drugiej strony też można się za nim ukryć, tak? Jakby pozorując na przykład, że a, tutaj ktoś do nas pisze, z kimś rozmawiamy. Chociaż chcę powiedzieć, że też bardzo często tak jest, no my się jednak komunikujemy za pomocą tego smartfona, tak? No dzwonimy między sobą, wysyłamy sobie SMS-y. Jednak ta komunikacja bardzo często jest za pomocą smartfona z realnymi ludźmi, których też znamy w rzeczywistości, tak? To są nasi koledzy ze szkoły, nasi koledzy z grupy zajęciowej właśnie, jeżeli mówimy o studentach. Także no to jest to przeniesienie właśnie na inny kanał tych znajomości, które mamy w realnym świecie, można by powiedzieć. Chociaż też jak tutaj posłużę się ustaleniami NASK-u, tej Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, gdzie naukowcy tam zrzeszeni ustalili, że jednak spędzamy tego czasu no, stosunkowo jakby na tyle dużo, że zwłaszcza młodsze grupy nie dzielą już świata na realny i na wirtualny. To jest jakby jedna całość. Co dla takich osób w wieku, które się no, po prostu nie wychowały się jeszcze tak na tym, że internet był cały czas, jest dosyć trudne do zrozumienia, bo jakby starsze grupy dosyć mocno oddzielają ten świat wirtualny od realnego. Ta granica jest dla nich dużo wyraźniejsza niż w młodszych grupach.
4: Dwudziestokilkulatką nawet trudno sobie wyobrazić świat bez internetu, bez telefonów komórkowych, a przecież tych 20 parę lat temu właśnie tak było. A dzisiaj oni się już urodzili w świecie, gdzie internet jest, komputery są, ba, wszyscy mamy te komputery w kieszeni. My umówiłyśmy się na spotkanie bardzo tradycyjnie, dzwoniąc do siebie, tak, korzystając z numeru telefonu, a nie z konta, tak, gdzieś tam w mediach społecznościowych.
3: Tak właśnie było.
4: Tak, ale no gro osób już nie dzwoni do siebie, już po prostu oni tylko pach, pach, pach, coś tam napiszą, wysyłam wiadomość.
3: Jak
4: już.
3: Wiele osób w ogóle nie zna dzwonka swojego telefonu, bo mają
4: ten numer nie zna.
3: Do numeru, to tak, właśnie. No jest to w jakiś sposób też memiczne teraz, tak, że jak pokolenia, różne pokolenia odbierają telefon, tak, że najstarsze pokolenie bez problemu, te trochę młodsze, no zastanawiają się, o to jest nieznany numer, podczas gdy najmłodsze w ogóle ignorują fakt przychodzącego połączenia. Także te różnice są bardzo dostrzegalne, tak, że to jest jakby dla nas, można powiedzieć, ten telefon też stanowił takie poczucie bezpieczeństwa, tak, my się mogliśmy skontaktować zawsze na przykład z bliskimi i to był taki element, kiedy faktycznie telefony komórkowe stawały się popularne, no to też dla rodziców to był taki element bezpieczeństwa dziecka. Będę wiedzieć, gdzie jesteś, zawsze mogę do ciebie zadzwonić, ty możesz do mnie zadzwonić, jak coś się będzie działo. No w tym momencie...
4: Dzieci się ukrywają na przykład przecież.
3: W drugą
4: Dzieci
3: stronę.
4: Robią, ustawiają tam sobie tryb jakiś prywatny i się nie dodzwonisz.
3: Tak. Inna sprawa, że też jakby druga strona wytacza działa w postaci śledzenia na przykład aparatu. To też pokazuje, jak bardzo różnie jednak podchodzimy do tego sprzętu i do technologii, do możliwości, które nam serwuje technologia na pewno. No ale jakby wydaje mi się, że jednak mimo wszystko taką ciekawszą sferą jest jest to, co mamy zaoferowane przez media. Przede wszystkim myślę, że media społecznościowe, bo media tradycyjne, nawet jeżeli funkcjonują w internecie, no bo też oczywiście mają swoje serwisy i jednak korzystamy z nich bardzo, bardzo dużo też właśnie poszukując informacji, chociażby, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku nie mówię też o swoim pokoleniu, tak, które poszukuje informacji w tradycyjnych mediach, mając do nich jakieś zaufanie na przykład, tak, mając to poczucie, że no są tam źródła, jest wiarygodność, jest fact-checking i to jest właśnie takie naturalne źródło informacji, podczas gdy myślę, że dla młodszych pokoleń już wcale może niekoniecznie to jest takie ważne, no to one są dużo mniej wciągające jednak, tak? Dużo mniej wciągające niż media społecznościowe, które są takim z jednej strony odbiciem nas, ale z drugiej strony jakąś taką kreacją czy wzorem. A to przyciąga. To przyciąga, bo widzimy, no właśnie, tak? Niby siebie, ale nie do końca siebie. Coś innego jednak.
4: No i właśnie, zaczęłyśmy o tych młodych osobach, o dzieciach, o młodzieży, o studentach, którzy mnóstwo czasu spędzają właśnie scrollując te tablice w internecie. Jak bardzo ten internetowy świat wpływa na te młodsze pokolenia? No już powiedziałaś, że to jest przerażające trochę być może dla niektórych, że dla tych młodych osób nie ma już tych dwóch światów, tak? Nie ma świata wirtualnego i tego realnego, to jest jakby całość.
3: Tak, zwłaszcza też, że przeszliśmy dosyć szybko od tego, że internet, który był takim miejscem, powiedzmy, kreacji jakiejś takiej dodatkowej, czy jakimś takim miejscem ekspresji, na przykład związanym z hobby, związanym z pasjami, związanym z jakąś właśnie twórczością, kreatywnością, on no teraz jest też miejscem pracy. To, co funkcjonowało też bardzo często jako takie właśnie no, ekspresja, jakiś taki indywidualny wyraz swojej osobowości za pomocą różnego rodzaju blogów, czy właśnie, nie wiem, kanałów na YouTubie, czy jakichś innych serwisach, no to w tym momencie jest to faktycznie praca, tak, dla ludzi, którzy udostępniają tę swoją działalność. Ja pamiętam jeszcze, no już ponad 20 lat temu właśnie na blogach były takie, przerzucali się blogerzy tym, że kto tutaj się nie sprzedał, bo nie ma reklam na swoim blogu.
4: Tak? Tym pisanym blogu.
3: Tak, tym pisanym, oczywiście tym pisanym blogu, gdzie ewentualnie jak pojawiało się jakieś zdjęcie, to było takie, powiedzmy, zaproszenie do tego świata właśnie twórcy internetowego i te społeczności były takie, powiedziałabym, dużo bardziej ekskluzywne z jednej strony, ale z drugiej strony też no zamknięte, tak, no bo trzeba było ten blog znaleźć, to się musiało faktycznie wpisywać w jakieś zainteresowania, no i pamiętam jakieś takie tłumaczenie, że no skoro piszę tutaj, dzielę się czymś, no to ta reklama na blogu niech wisi, niech coś ja z tego mam też, tak, no podczas gdy w tym momencie mamy w drugą stronę też, nie chcę powiedzieć, że przegięcie, no ale tak to po prostu wygląda, że mamy wręcz działalność takich, no też nazywanych pejoratywnie przez społeczność internetową niektórych twórców, nazywanych wręcz słupami reklamowymi, tak, no i tutaj też jest kolejne niebezpieczeństwo, no bo to nam, zwłaszcza że też w takich młodszych grupach bardzo napędza jednak właśnie konsumpcję, to myślenie w kategoriach kupujemy nowe rzeczy, że pracujemy, robimy po to, żeby coś mieć, żeby... To jest też, myślę, bardzo kolejny jakby osobny wątek w tym, jak funkcjonują właśnie współcześnie media przede wszystkim społecznościowe, no bo w tradycyjnych znowu, tak przynajmniej jeszcze odnosimy wrażenie, jest czas na reklamę.
4: Tak, jest dżingiel, reklama i wtedy.
3: I jakby wiemy, że możemy wyjść do kuchni, zrobić sobie kawę na przykład, tak, w czasie filmu, albo no, możemy zrobić coś innego, to jest czas, który możemy poświęcić na reklamę, ale nie musimy. A tutaj znowu nam się zaciera ten podział, tak, bo dostajemy tą reklamą, mimo tego, że one są bardzo często oznaczane, chociaż są sytuacje, w których nie są oznaczane. Ale oczywiście tak jest cała rzesza twórców, którzy no, oznaczają wszystko, tak, jest to no ich praca taka, więc jest to legalne, też uprzedzają, no więc jest to etyczne, tak, nikt nikogo nie oszukuje. Ale jednak, no właśnie mamy to poczucie, że funkcjonujemy cały czas w jakimś takim, no, spocie reklamowym, tak, że coś nas napędza do tego, żeby jednak coś kupić. I to mi się, to akurat dobrze też widać po dzieciakach, które są bardzo podatne na tego typu właśnie też sugestie, przeróżnego rodzaju kanały, właśnie chociażby na YouTubie z zabawkami, czy z jakimiś różnymi przedmiotami, tak, do użytku wszelakiego. Ale jest mnóstwo takich rzeczy, które rozbudzają właśnie tę chęć jednak posiadania.
4: Tak? A potem rodzice muszą walczyć z takim dzieckiem, tłumaczyć. Nie wszystko można mieć, poczekaj, to nie dla ciebie, nie mam kasy.
3: Tak.
4: Później rodzą się z tego też pewnie konflikty i inne nieprzyjemne sytuacje, bo ona widzi w internecie, że dziewczynki te zabawki mają, a ja nie.
3: Tak, tak i to jest na pewno problem. Z drugiej strony też w tym samym internecie, to w jakiś sposób też mnie fascynuje, bo paradoksalnie jest taki drugi nurt, który mówi o tym, że nie rób tak, walcz z tym, że tak nie można, tak wyloguj się. W ogóle takie hasło też gdzieś przetoczyło się przetacza może lepiej, powiem, że to, bo to cały czas jest proces, wyloguj się do życia. Nawet swego czasu była taka kampania też, w której brali udział sportowcy, tak namawiający do tego, żeby rzucić smartfona, wyjść na rower. I oczywiście cele jakby tutaj
4: jak
3: są...
4: Jak to wyjść na rower bez smartfona? Przecież on liczy kilometry i spalane kalorie.
3: Prawda? Więc to w ogóle nie ma sensu, a poza tym pierwszą taką dosyć zabawną rzeczą jest to, że oczywiście namawia się do tego przez kampanię internetową, a drugą jest to, że jak to się ma liczyć, takie wyjście na zewnątrz, jeżeli ja nie będę mogła tego pokazać właśnie w swoich kanałach społecznościowych, tak? W swoich mediach społecznościowych. No to przecież to nie istnieje, jak to nie zostanie pokazane. To w ogóle jakby nie miało racji bytu, tak? Jeżeli ja się tym w jakiś sposób nie pochwalę, no to ten przymus właśnie obecności w internecie, z jednej strony właśnie takiego śledzenia, który też opisywany jest właśnie jako FOMO, to fear of missing out, że coś nas ominie, że na świecie się dzieje tyle rzeczy, że my musimy być na bieżąco, więc ten smartfon jest takim przedłużeniem w ogóle naszej percepcji. To jest jedna rzecz. A z drugiej strony jest jeszcze to, że kurczę, ale jak mnie nie ma tak może w internecie, to czy ja w ogóle faktycznie istnieję jeszcze? No? Zwłaszcza, że ten świat jest jeden.
4: A moim gościem w programie Miasto Młodości była Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka, ale też obserwatorka internetowego świata. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Australia wprowadza zakaz używania social mediów dla osób poniżej 16 roku życia. Australijski Senat uchwalił ustawę ograniczającą możliwość korzystania z platform mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 lat. We wspieranym przez ponad 70% Australijczyków zakazie społecznicy widzą jednak pewne niedociągnięcia i ostrzegają, że może on przynieść odwrotny do zamierzonego skutek, przyczyniając się m.in. do poczucia alienacji młodych ludzi. To prawo ma wejść w życie w listopadzie przyszłego roku. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Witam i zapraszam. Będziemy dziś rozmawiać o internecie, o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą media społecznościowe, ale też o tym, co dobrego na internetowych stronach mogą znaleźć młodzi ludzie. Moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowca akademicki, obserwatorka internetowego świata.
3: Mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same, ty też możesz. To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, napraw to. Spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację.
4: Australijski rząd wprowadza zakaz możliwości korzystania z social mediów przez dzieci poniżej 16 roku życia. Wprawdzie jeszcze nie zdecydowano, które z aplikacji zostaną objęte tym zakazem, ale najintensywniejsza dyskusja toczy się wokół TikToka, Facebooka, Snapchata, Instagrama czy platformy X. Wiadomo też, że 3 kategorie platform będą z tego zakazu zwolnione, a chodzi tu przede wszystkim o te umożliwiające komunikację, czyli WhatsApp i Messenger, a także będące polem do gier oraz oferujące treści edukacyjne, takie jak YouTube. Za naruszenie przepisów będzie grozić kara grzywny do 32 milionów dolarów. Rząd Australii uzasadnia decyzję chęcią ochrony młodych ludzi. Tamtejszy rząd widzi zależność między rozwojem mediów społecznościowych a pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego Australijczyków. Rząd w Australii zauważa też, że w internecie nastolatkowie są narażeni na treści dotyczące zażywania narkotyków, zaburzeń odżywiania czy przemocy, a także na stres i ciągłe rozpraszanie przez stałe powiadomienia i alerty. Ustawa o zakazie używania mediów społecznościowych przez dzieci sieci w Australii. Wejdzie w życie w listopadzie przyszłego roku. Zanim jednak została przegłosowana przez tamtejszy senat, 140 ekspertów podpisało list otwarty wyrażający obawy wobec konsekwencji tej decyzji. W dniu, w którym projekt trafił do parlamentu, pojawiło się też 15 tysięcy zgłoszeń, w tym jedno z Amnesty International, wskazujących na jego niedociągnięcia. Krytycy tego pomysłu zauważają, że wciąż brak bezpiecznych narzędzi do egzekwowania prawa oraz ochrony prywatności użytkowników. Zauważają też, że internetowa alienacja młodzieży może popchnąć ich do korzystania z dark webu, wpłynąć na relacje czy dostęp do informacji. I w końcu, że w społecznej debacie na temat słuszności wprowadzenia zakazu głos dzieci i nastolatków nie został wysłuchany. A my w programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o internecie, internetowych twórcach, o tym, jak ten internetowy świat wpływa na młode pokolenia. A moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka i obserwatorka tego internetowego świata.
3: Socjologia to jest nauka o społeczności, o naszym życiu, o naszych zachowaniach, o tym, jak pewne rzeczy wpływają na nasze życie. Czyli z takiego socjologicznego punktu widzenia ten internet i internetowi twórcy, jak bardzo to wpływa na nas?
5: Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, ponieważ my zyskaliśmy dzięki mediom społecznościowym coś takiego jak nieograniczoną grupę odniesienia. Myśmy, zanim media społecznościowe rozkwitły na dobre, oczywiście widzieli różne style życia. Jeden sobie realizowaliśmy, ze względu właśnie na to, na to z jakiej rodziny pochodziliśmy, kim byli nasi rodzice, kim my byliśmy, jaka była nasza osobowość. Zastaliśmy sobie, uczyliśmy się, stawaliśmy się tymi członkami społeczeństwa, mieliśmy swoje grupy koleżeńskie, swoje grupy rówieśnicze. Uczyliśmy się w takich, a nie innych szkołach, wykonywaliśmy taki, a nie inny zawód i widzieliśmy oczywiście dookoła różnych ludzi, mniej lub bardziej podobnych do nas, oczywiście gdzieś tam różniących się też, ale powiedzmy na takich peryferiach tego naszego funkcjonowania, którzy też byli naszą grupą odniesienia. O, tutaj nam się podoba, ale no wiem, że może niekoniecznie mogę do tego aspirować z różnych względów, na przykład, nie wiem, ograniczeń ekonomicznych, bo to była najbogatsza koleżanka w klasie, a ja na przykład, no nie mogłam mieć tego, co ona ówcześnie. No ale gdzieś tam wiedziałam, że to jest niemożliwe, tak, bo znałam cały kontekst na przykład jej sytuacji. Natomiast w tym momencie mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby baniek, tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same, tak? Jakby ty też możesz, tak? To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, tak? Napraw to, bądź kimś, spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację. To rodzi olbrzymią frustrację, bo zaczynamy bardzo mocno porównywać swoje życie do, no jakkolwiek byśmy nie traktowali życia, jakkolwiek też te młodsze pokolenie nie traktują na równi, czy jako jednego wręcz życia wirtualnego, realnego, no to jednak internet jest pewnego rodzaju kreacją. No to jednak jest pokazanie jakiegoś wycinka tego życia. To są jakieś elementy, które są takim występem jednak na scenie, tak? Takim występem, którego my owszem pokazujemy trochę kulis, jakby to powiedział Erwin Goffman, że ten internet kiedyś był tylko miejscem występu, a teraz też poprzez na przykład właśnie przede wszystkim Instagram, tak? który pokazuje też te kulisy, tak? No, zobacz jak to wygląda naprawdę, ale ta prawda też jest jakoś przefiltrowana, tak? No bo to też jest
4: nawet zawsze... Nawet jak pokazujemy ten bałagan w domu,
5: to on i tak jest takim bałaganem, który my chcemy pokazać.
4: No właśnie, a potem te młode osoby z jednej strony tak, no słyszą, możesz być kim chcesz, ty też tak możesz. No tu taki nastolatek postanawia sobie, on też będzie internetowym twórcą, on też będzie opowiadał o grach, o zabawkach, tak, o różnych rzeczach i on będzie na tym zarabiać, więc tak. On nie będzie czytać książek, nie będzie się uczyć tej matematyki, on nie pójdzie na żadne studia, bo przecież on może siedzieć w domu, grać i na tym zarabiać. Niektórym się udało,
5: tak,
4: ale to nie jest robota dla każdego.
5: No to jest jakiś bardzo wąski wycineczek też osób, które miały jakieś zaplecze, tak? No to nie każdy ma dostęp do tego, nie każdy ma możliwości, żeby też zainwestować w taką karierę, bo to też jakby wymaga sporych inwestycji, tak? To, że w tym momencie są właśnie te kanały prezentujące różnego rodzaju sprzęty, zabawki, tak? Testujące, no to co jest i w tym momencie na przykład właśnie mają swoich sponsorów, czy dostają prezenty właśnie po to, żeby je reklamować i żeby robić różnego rodzaju testy, ale gdzieś na początku właśnie byli zapewne też rodzice, czy jacyś ludzie, którzy mogli zainwestować w to, dobra, tak, będziemy pokazywać, no i może coś z tego wyjdzie, tak, no i jakimś tam niewielkiemu procentowi na pewno to się udaje, ale to nie jest ścieżka dla każdego, tak?
4: No właśnie, tak samo jak to, że w internecie możemy zobaczyć młodych biznesmenów, już bardzo bogatych, zarabiających górę pieniędzy, jeżdżących super samochodami, ubierających się wyłącznie w markowe ciuchy, no i potem taki 20-parolatek nawet, żyjący przez ileś lat w tym wirtualnym świecie, rusza na rynek pracy.
5: A on wygląda inaczej.
4: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie od razu.
5: Tak. Tam nie ma tylu zer na koncie i przede wszystkim robi się różne rzeczy, które nie są ciekawe medialnie, można powiedzieć, tak? To jest po prostu wiele czynności zawodowych, które wykonujemy. One są potrzebne, ale powiedzmy, no nie są fancy, tak? Tylko są rzeczami, które są nam potrzebne. Nawet jeżeli tę pracę bardzo, bardzo lubimy, bardzo ją cenimy, no to ona nie zawsze jest atrakcyjna. I co więcej, jakby tego zaplecza pracy influencerskiej czy pracy właśnie różnego rodzaju twórców internetowych my też nie oglądamy. My też nie oglądamy sztabu ludzi, który na przykład za tym stoi, tak? żeby to wszystko grało, żeby to wszystko wyglądało i żeby to było profesjonalne. Tak? Bo to też jest moim zdaniem, no właśnie, no media społecznościowe nie pokazują nam bardzo często tego, jak bardzo te największe, te najbardziej popularne, te najładniejsze konta są profesjonalne, jak one są prowadzone przez sztab ludzi odpowiedzialnych za montaż, za dźwięk, za wnętrza, za wygląd samych bohaterów, za algorytmy, za to, kiedy wrzucać, co pisać, a jakby przekaz jest taki, że to wszystko robi ta osoba, tak? Że ona jest za to odpowiedzialna, bo to są jej media społecznościowe, tak? To ona to prowadzi, to ona to wrzuca. No więc od razu się włącza, no kurczę, ale ja też to mogę robić. No, ale potem się okazuje, że wcale jednak nie. To nie wygląda tak różowo. Ale no trzeba faktycznie uznać, że w tym momencie zawód czy kariera influencera czy twórcy internetowego jest taką bardzo pożądaną wśród młodych ludzi. Jest tą, która się cieszy dużym prestiżem jako kategoria zawodowa.
4: No mogą próbować. Będziemy trzymać kciuki i życzyć szczęścia. A jak taki influencer wpływa na życie tych młodych osób?
5: Myślę, że bardzo często zaczyna być jakimś takim wzorem do... Może nie chcę powiedzieć autorytetem, bo to wydaje mi się trochę... Chociaż może dla młodszych, dla dzieciaków tak, dla równolatków może niekoniecznie w tych grupach rówieśniczych raczej poszukuje się jakiegoś takiego zrozumienia. Trudno jest, i to też jest ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów społecznościowych, że młodzież mówi, że ona poszukuje w mediach społecznościowych różnorodności, że poszukuje takiego spotkania z ludźmi z innymi punktami widzenia, z różnymi poglądami, czy mający właśnie różne historie, różne osobowości. Co się każe zastanowić, no kurczę, ale jakby normalnie też wszyscy jesteśmy różni, tak? Ale może tak naprawdę jest też w drugą stronę, że właśnie bardziej poszukujemy ludzi, którzy są bardzo podobni do nas, czyli budujemy sobie tę naszą bańkę, budujemy sobie taką podbudowę, w której możemy się dobrze poczuć, tak? Taką społeczność właśnie, może nie tyle wokół swojej osoby, ale wchodzimy w taką społeczność ludzi, którzy są tacy jak my, tak? Którzy nam pozwalają przetrwać ten moment niepewności, no bo też młodzi ludzie są współcześnie bardzo, bardzo niepewni, a chociażby właśnie ze względu na to, że tych praktyk, tych możliwych stylów życia, tych ścieżek kariery, które mają do wyboru i za które mówi się, jesteście odpowiedzialni za to od 13 roku życia, jak wybieracie sobie jakąś tam ścieżkę, tak? To już idziecie w to. To jest trudne. To jest na pewno dla nich trudne i rodzi mnóstwo obaw. A dla każdego z nas to jest trudne, nie tylko dla młodych.
4: Oczywiście, że tak. Pomyślałam, że oprócz tych w zasadzie złych rzeczy, które pokazują ci influencerzy, pokazując nam to właśnie swoje bogactwo i to, z jaką łatwością im niby to przychodzi, no to może być niebezpieczne dla tych, którzy potem w tym realnym świecie zderzają się ze ścianą i ich życie zawodowe...
5: Że nie tak, są idealni.
4: Tak, i że to życie tak nie wygląda. Ale gwiazda internetu może też jakby przekazywać te dobre rzeczy.
5: Tak.
4: Może też uczyć tej pewności siebie, której dzisiaj tak bardzo młodym osobom brakuje.
5: Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że takim bardzo fajnym trendem było, a jest na pewno angażowanie się w różnego rodzaju kwestie społeczne, które też widzimy w przypadku różnych influencerów, że angażują się w rzeczy, które są dla nich ważne. Nawołują też do tego, żeby brać udział w życiu publicznym. Pamiętam taką dosyć. A przy ostatnich wyborach chyba parlamentarnych, tak? Było na wielu kontach właśnie takich młodych influencerów takie informacje. Zagłosowałam.
4: Idź też.
5: Super. Ta kampania profrekwencyjna z takiego miejsca, które na co dzień się tym zupełnie nie zajmuje, tak? Ale to jest też pokazanie, słuchajcie, jesteśmy obywatelami, jesteśmy odpowiedzialni za to. I taki wzór, myślę, że to jest w ogóle nie do przecenienia, bo to jest, taki mamy chyba jednak moment, że będziemy budować sobie oddolnie tę naszą grupę i prędzej pójdziemy właśnie za kimś, kto jest taki jak my, bo który nam pokazuje, że to fajne życie. Aha, no to jak fajne jest chodzenie na wybory, no to ja też pójdę.
4: Co z tego, że mama też powiedziała, że jest fajne, ale...
5: Mama to mama.
4: Powiedział ten gość z TikToka.
5: Tak, właśnie, powiedział ten gość z TikToka, tak? Zróbmy z tego fajną imprezę. Pójście na wybory, niech będzie fajną imprezą. I no i to już budzi podstawy demokratyczne, to już budzi podstawy obywatelskie. Idziemy w to, możemy się w to zaangażować. To mi się wydaje bardzo, bardzo dobrym zjawiskiem. I też drugim takim obszarem, które na pewno, można powiedzieć, kulało wśród starszych pokoleń, była kwestia zdrowia psychicznego, które też jest bardzo gdzieś tam wyraźnie jednak, ta kwestia jest słyszalna właśnie wśród młodych, w działalności młodszych twórców internetowych. Także to jest jakby rzecz, której stali się takimi ambasadorami, tak mi się wydaje.
4: Że oni mówią o swoich problemach, o tym, gdzie szukać pomocy, gdzie oni znaleźli pomoc, gdzie ty możesz, że w ogóle napisz do mnie, jeśli jest ci ciężko.
5: I że to nie jest powód do wstydu, tylko to jest coś, co się zdarza. Co się zdarza, to jest kwestia, która jest normalna, tak? Możemy zmagać się z różnego rodzaju problemami, trudnościami w naszym życiu i że warto szukać pomocy.
4: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Dla pokolenia Z świat realny i ten wirtualny to dziś jeden wielki świat. Internetowe znajomości traktują dokładnie tak samo jak te w realu. W internecie szukają miłości, w internecie szukają przyjaźni, w internecie szukają pracy, ale też w internecie szukają źródeł informacji, często dezinformacji i na to trzeba uważać. Internet ma wiele plusów, ten wirtualny świat, kolorowy, piękny, on bardzo pociąga. On może mieć też minusy, zagrożenie, hejt. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska, zapraszam. A razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka i obserwatorka tego internetowego świata.
5: Dzielenie się swoim życiem, tym jak ono wygląda, swoją osobowością, przemyśleniami, poglądami, działaniami, no także oczywiście spotyka się z tymi negatywnymi reakcjami.
4: No tak, bo każdy z nas z jednej strony wrzucając swoje zdjęcie z pięknej plaży, na którym wyszłam wyjątkowo dobrze, bo się fajnie ustawiłam pod odpowiednim kątem. Wrzucam je, bo chcę te serduszka, tak? Chcę jak najwięcej polubień, komentarzy od moich znajomych, że jest super, w ogóle ekstra fajnie. Liczymy na te pochwały, a tymczasem można oberwać.
5: Można oberwać i to dosyć mocno, ale są dwie strony medalu, bo z drugiej strony zaczyna się też taka otwarta, można powiedzieć, dyskusja przetaczająca się przez sekcję komentarzy i różnego rodzaju właśnie potem materiały powstające na ten temat, że jakby, nie wiem, wygląd zewnętrzny chociażby, tak? Nie jest czymś, co należy komentować. Że jeżeli widzimy kogoś, kto zmaga się z jakimiś problemami, to może nie diagnozujmy go jednak w sekcji komentarzy, tak, pod wrzuconym zdjęciem. Że to nie jest to miejsce. O ile faktycznie namawiajmy do tego, żeby właśnie szukać pomocy w momencie, w którym ktoś faktycznie zgłasza się z takimi problemami, no to nie róbmy jednak z publicznej wiwisekcji, z czym się ludzie dzielą. Natomiast no, jest to bardzo trudne do oddzielenia. Co można powiedzieć, czego nie można.
4: Powiedzieć. Pewnie by się nie jeden zastanowił, czy mogę, tak. Ale napisać?
5: Właśnie, tak. Anonimowość internetu. Nawet już nie sama anonimowość, no bo wiele osób pisze pod swoim prawdziwym nawet imieniem, nazwiskiem, ale jednak ta zapośredniczona forma komunikacji, no, budzi w nas tę taką większą odwagę, tak? Że jednak, jeżeli jest ta przesłona komputera, jest nam łatwiej dać wyraz czy upust jakiejś swojej frustracji, niezadowoleniu, a też kompleksów za zazdrości, czegoś, co właśnie uwiera nas w tej drugiej osobie. No i z drugiej strony też jest coraz większe, rośnie to nieprzyzwolenie. No
4: właśnie o to chciałam zapytać, tak? Czy społeczeństwo w tym momencie powinno stanąć murem i bronić tej osoby tak bardzo krytykowanej, wyzywanej, czy jednak udawać, że tego nieprzychylnego komentarza nie ma?
5: I znowu zależy kiedy, zależy w jakiej sytuacji, no bo oczywiście są takie sytuacje, które słusznie budzą nasz opór, które słusznie budzą krytykę.
4: Ale jeśli to się dzieje pod zdjęciem aktorki, która specjalnie pokazała się bez makijażu, żeby pokazać, że jest taką samą jak my, mamą, kobietą, niewyspaną, nieuczesaną rano.
5: No to jest niedopuszczalne. Takie teksty są po prostu niedopuszczalne tak naprawdę, tak? No bo to jest niczym nieuzasadnione, no po prostu szerzenie mowy nienawiści. No tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno i ten właśnie hejt internetowy powinien być piętnowany, bo to też oczywiście ma swoje potem przełożenie na tych zwykłych, powiedzmy sobie, użytkowników internetu, którzy nawet tak w tym momencie, jeżeli widzi takie zdjęcie, ojej, no tak może nie powinno się mówić, tak, ale nie wiem, porównuje się z tym, co widzę, no Boże, przecież ja na co dzień wyglądam dużo gorzej, no to jeżeli ona się spotyka z takimi reakcjami, no to ja może w ogóle lepiej nie będę wychodzić z domu, bo będzie jeszcze gorzej. I nawet jeżeli sobie do końca nie uświadamiamy takich reakcji, to one są. I oczywiście, tak, w momencie, kiedy mówimy o osobach, które są dojrzałe, dorosłe, które mają swoją pozycję, swoje różne role do pełnienia, no to faktycznie machną na to ręką. O rety, tak? Znowu jakaś burza w internecie. Ale już dla nastolatki, dla nastolatka ich tożsamość dopiero się buduje. No to takie komunikaty, takie przedstawianie obrazu innych osób, no może być bardzo destrukcyjne. I z kolei będzie prowadziło do różnego rodzaju właśnie zaburzeń postrzegania siebie, żeby nie mówić jeszcze, żeby nie wspomnieć jakichś gorszych, czy przypoważniejszych problemów ze zdrowiem.
4: Potem taka osoba może w internecie poszukać pomocy,
5: tak.
4: Bo tam są też ci, którzy doradzą, jak
5: to musi trafić na dobre miejsce. Czy trafi się na miejsce, w którym faktycznie uzyska się tę pomoc, albo jeżeli się trafi na złe miejsce, czy będzie się miało z niego wyplątać? Tak? Czy będzie się miało na tyle tych narzędzi, powiedzmy, pozainternetowych i na tyle jednak, no właśnie, takiego wyjścia z tego świata wirtualnego, to żeby poszukać jednak pomocy w realnym świecie. Bo jednak to też jest ważne, tak? No żyjemy, a nie jesteśmy jeszcze odpukać, podłączeni, tak? Tylko funkcjonujemy w tym świecie fizycznym, w tym świecie realnym.
4: Na szczęście jest tak, że jak rozmawiałam z doktorem psychiatrii, powiedział, że te młodsze osoby nie mają żadnego problemu, żeby przyjść do gabinetu psychiatrii i powiedzieć: panie doktorze, potrzebuję pomocy, jestem wypalony zawodowo, mam depresję, mam myśli samobój. Oni przychodzą, ci starsi.
5: To jest banalna zmiana.
4: Tak, ci starsi, no nie. Tych starszych bardzo często to dziecko przyprowadzi. Nawet babcię, taką 80-letnią, która też ma depresję, ma prawo mieć, ale ona do psychiatry, no nie. A młody przyjdzie,
5: tak? Bo on nie ma, nie widzi, że czy choroba psychiczna w tych młodszych pokoleniach to już nie jest stygmatyzacja. To już jest po prostu, zdrowie psychiczne traktowane jest tak samo jak zdrowie fizyczne. Problemy, które mamy właśnie z własną psychiką są traktowane tak samo jak z wątrobą, powiedzmy. Można szukać pomocy, można leczyć, można dbać o ten swój dobrostan. Zupełnie normalna sprawa, tak? Podczas gdy starsze pokolenia boją się tej łatki, że to jest coś, co będzie wykluczało, że to jest coś, co będzie przeszkadzało w funkcjonowaniu, jeżeli, nie wiem, dowie się jakieś szersze otoczenie, to nie wiem, stracimy pracę, posypią nam się relacje towarzyskie, no bo właśnie ludzie będą się tego obawiali, tak? Że tutaj jest coś niebezpiecznego, tak? Że w chorobie psychicznej na przykład czai się jakieś niebezpieczeństwo. A młodsze pokolenia mówią, nie, tak? Szukamy pomocy, to jest element też naszego dobrostanu. I w ogóle to jest niesamowita też zmiana, ta taka odwaga, tak? To takie parcie do przodu. Na pewno jest to podsycone takim indywidualizmem dużym, do którego też pewnie by się można czepiać, ale on ma też swoje dobre strony, tak? No właśnie tego dbania o siebie, że jednak jestem dla siebie najważniejszą osobą, spędzę ze sobą całe życie, więc o ciebie
3: siebie zadbam.
4: No to ładne.
3: I myślę, że młodzież, część młodzieży na pewno gdzieś tam już sobie to uwewnętrzniła. Chociaż nie wszyscy, tak? Chociaż to też nie jest tak, że jest to jakby powszechna postawa.
4: Rozmawiamy, Aniu, o internecie, o tym kolorowym świecie w mediach społecznościowych. Jesteś socjolożką, pracujesz ze studentami. Czy studenci dzisiaj czerpią wiedzę z podręczników, czy jednak z internetu? Na swoich wykładach, rozumiem, słuchają wykładu, mają notatki i egzamin zdają na podstawie tego, co sami napisali.
3: No tak, tak. No ja przygotowując wykłady, korzystam jednak w dużej mierze z wiedzy podręcznikowej. Tak, odwołuję się do teorii, do analiz socjologicznych. Staram się budować tę bazę, którą mogą sobie potem obudować przykładami właśnie, czy jakimś takim unowocześnieniem, czy uaktualnieniem z sieci, ale no ja też nie żyję w jaskini, także też oczywiście korzystam z różnych źródeł i niejednokrotnie są to jakieś konta, są to jakieś właśnie czy blogi, czy jakieś takie miejsca w sieci tworzone przez specjalistów, ale którzy na przykład no właśnie nie wybrali kariery akademickiej, tak? A szkoda by było nie skorzystać z ich wiedzy. Więc jak najbardziej oczywiście, że tak. I no ja w ogóle pochwalam dążenie do wiedzy, korzystanie z różnych źródeł, także tutaj jestem bardzo otwarta na to. Czytajcie, tak, uczcie się, obojętnie skąd to się uczcie.
4: Ale wiarygodne źródła.
3: Wiarygodne tak. Źródła i to jest taka bolączka też i staram się, to pamiętam przy okazji, kiedy faktycznie mieliśmy, no dalej mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i bardzo dużo mieliśmy takich właśnie informacji, dezinformacji, tak. Pamiętam, że nawet mówię, żeby mieć jakąś taką odpowiedź od siebie, przygotowywałam wykład o informacji, o tym, jak szukać informacji, o tym, na co zwracać uwagę właśnie na wiarygodność źródeł i że tutaj no, nieocenioną rolę jednak spełniają media tradycyjne, które mają całe zaplecze, które są w stanie, mają sieć ludzi, którzy pracują w różnych miejscach, są w stanie zweryfikować te informacje, tak, żeby docierać do instytucji, żeby właśnie nie rzucać się, że tak powiem, na pierwsze, lepsze informacje, które się gdzieś tam nam pojawią, które są też bardzo często no właśnie atrakcyjne, przykuwające uwagę, niejednokrotnie szokujące, tak, ale no taka chłodna analiza, chłodna refleksja nad tym, z czego korzystamy, no jest współcześnie taką podstawą, tak, żeby umieć korzystać ze źródeł, tak, żeby umieć je wykorzystywać z dobrym skutkiem, tak, z tym dobrym efektem i no właśnie tak oddzielanie ziarno od plew w internecie, no to też jest taka niesamowita praca, ale myślę, że to jest coś, czego też, no, co na pewno trudno nam zrobić w mediach społecznościowych, tak? No bo tutaj jednak ta atrakcyjność działa na nas najmocniej, ale w tym świecie właśnie dotyczącym informacji, no i już bym mówiła z tym, że żebyśmy uważali jednak.
4: Tyle, że media te tradycyjne nie są tak błyskawiczne jak internet.
3: Tak, i to jest...
4: Tam potrzeba sekundy i już. I już, nawet jeśli ta informacja jeszcze nie była sprawdzona. Być może ktoś ją za chwilę sprawdzi, może już ją sprawdza, ale lepiej wrzućmy to, od razu będziemy pierwsi. A potem pudło.
3: Tak, a ona już poszła w świat. Ona już poszła w świat, a sprostowania mają to do siebie, że są małym drukiem i rzadko kto je czyta, rzadko kto o nich pamięta, ale no właśnie, chociaż może współcześnie, jeżeli wiemy, tak, że to nam grozi, to jesteśmy bardziej czujni, no chcę w to wierzyć, że jakaś tam czujność jednak się w nas budzi.
4: I będziemy sami szukać, tak?
3: Tak,
4: jakiegoś uzasadnienia.
3: Gdzieś tam to weryfikować z boku, można powiedzieć, z różnych źródeł, ale na pewno też jest takim zagrożeniem to, że wszystkie, że i to jest zauważalne, że nie, że właśnie młodszych pokoleń studentów czasami mam takie wrażenie właśnie, że wszystkie źródła są traktowane tak samo, że nie ma takiego jakiegoś podziału, tak, że dobra, to jest fajne jako jakiś przykład, ale może jednak to jakieś podbudowy teoretycznej poszukajmy gdzie
4: indziej. Książce.
1: Poszukajmy książce.
4: Poszukajmy
1: książce. Idźmy do biblioteki.
5: No, tak. No, nie chciałam być taka radykalna, ale tak.
4: ale z drugiej strony, jak bardzo to ułatwiło też dzisiaj, na przykład pisanie prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, nawet tych prac na zaliczenie.
5: Oczywiście.
4: No bo oczywiście książka jedna, druga, no ale o ile łatwiej jest poszukać tych źródeł w internecie i ja uczciwie potem stawiam te wszystkie źródła internetowe. Jakby ta baza jak bardzo się poszerza w tym momencie.
5: Tak. I idzie się do... I można wtedy znaleźć... Jeżeli się z niej zatrzymamy na trzech pierwszych rekordach, to tam trochę pogrzebiemy dalej, to można znaleźć naprawdę ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ale to też jest taka umiejętność, tak? Przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu wartościowych, dobrych, ciekawych informacji, które mogą nam pomóc właśnie w tworzeniu całości swojej pracy dyplomowej. Czy tak jak mówisz, jakiegoś zaliczenia, no czegokolwiek, tak? Czegokolwiek, co mamy stworzyć, jest to bardzo duże ułatwienie. Aczkolwiek, no faktycznie biblioteki zaczynają świecić pustkami.
4: Smutne, bo jednak ta drukowana książka, o ileż to przyjemniejsze.
5: A poza tym takie jakieś, to też było takie miejsce, na przykład spotkań, no, takie przygotowywania się właśnie do
4: egzaminu. Dzisiaj się spotykamy na grupie.
5: Do sesji.
4: Na grupie w internecie. I tam jest ta wymiana informacji. Nawet nie dzwonimy do siebie, nie oglądamy się, tylko wszyscy piszą.
5: Tak.
4: I tak wygląda spotkanie grupy studentów.
5: No ale ono jest. To jest to spotkanie grupy studentów.
4: Trochę inny świat, ale on dobrze funkcjonuje.
5: On dobrze funkcjonuje i ludzie chcą się komunikować. No jednak podstawą jest, że ludzie chcą się ze sobą komunikować i to się nie zmieniło, tak? To się nie zmieniło, że poszukujemy tego kontaktu. Jakkolwiek, no on może się wydawać nam dziwny, bo znamy coś innego, do czegoś innego jesteśmy przyzwyczajeni. No to żyje, tak? To żyje takim swoim życiem. Niektórych rzeczy się nie da zrobić w internecie jednak, ale...
4: I na szczęście. No, chociaż no, miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
5: No, poruszałeś bardzo ciekawą rzecz, bo teraz też młodsze pokolenia no właśnie się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny. Na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
4: Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Nie, nie, spokojnie, nie będziemy serwować takiej muzyki. Można by pomyśleć, nie będziemy was drażnić taką muzyką, ale z drugiej strony muzyka klasyczna najbardziej uspokajająco działa na nasz organizm. Tą muzykę klasyczną wykorzystuje się w muzykoterapii. Prawda jest taka, że każdy słucha tego, co lubi, ba, lubimy w różnych momentach różne rodzaje muzyki. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o tym, jak muzyka wpływa na nasz mózg, a tym samym na nasze emocje. Beata Korzeniowska, zapraszam. Razem ze mną dr Marek Jurgowiak, biolog, biochemik, a przede wszystkim popularyzator nauki. Przed programem rozmawialiśmy o swojej ulubionej muzyce. Wymieniliśmy się z panem doktorem swoimi playlistami. Każdy z nas taką listę tworzy. Ja mam na przykład playlistę do sprzątania, playlistę do samochodu, playlistę, przy której pan doktor się uśmiechnął, zatytułowaną My. No oczywiście, że na takie sytuacje też można przygotować sobie odpowiednią muzykę. Słuchanie muzyki wpływa na nasz organizm i to tak naprawdę nasze emocje decydują o tym, kiedy, czego będziemy słuchać. Bo muzyka poprawia humor, a czasami, jeśli jesteśmy smutni, to chcemy w tym swoim smutku jeszcze trochę pozostać. Muzyka jest dobra dla pracy naszego serca, łagodzi ból, rozwija też pamięć, umiejętności motoryczne, poprawia koncentrację, budzi pozytywne emocje i czyni nas szczęśliwymi. No to pewnie też dlatego wszyscy tu zebrani lubimy słuchać radia. Ale jak to działa? Jak dany rodzaj muzyki może poprawić nam nastrój? Albo w jaki sposób muzyka czy słuchanie muzyki rozwija pamięć? Właśnie o tym będziemy za moment rozmawiać w programie Miasto Młodości. Zapraszam.
2: Nim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o słuchaniu muzyki, że